0: i do gangsterów.
1: He found himself in hell.
2: Testament w kinach w przyszłym roku. Polska zajmuje trzecie miejsce na liście państw z największą liczbą pożarów w Europie. Jednak, jak zaznacza Jan Kaczmarowski, ekspert do spraw przeciwpożarowych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w naszym kraju bardzo dobrze działa prewencja. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Posłuchajmy tej rozmowy.
3: Wynik, który mamy, czyli dużo małych pożarów, bo to jest charakterystyka polskiego pożaru, znaczy pożarów, że jest ich dużo, ale małych, no to nie jest kwestia szczęścia, tylko to jest efekt wypracowany właśnie dzięki poniekąd, znaczy w wyniku tego, że do nas te duże pożary dotarły w latach 90. Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy, pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zakrywają Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowanych. I zarówno jak w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono wiele modernizacji, ale tutaj nie będę zabierał absolutnie głosu kolegom strażakom, tak z perspektywy Lasów Państwowych, my w tym okresie zbudowaliśmy, postawiliśmy na nogi i ciągle utrzymujemy i modernizujemy system ochrony przeciwpożarowej lasu. Pod hasłem system chodzi po prostu o to, że jest to wiele elementów, które są jasno połączone i żeby tak najkrócej i najbardziej obrazowo to przedstawić, to powiem tak. Mamy taki nasz slogan w ochronie przeciwpożarowej lasu, że jeden strażak w ciągu 15 minut przy pożarze lasu jest więcej wart niż 100 po godzinie. I to sprowadza się właśnie do tego, żeby mieć dużo małych pożarów, czyli łapać je tak szybko jak się da, czyli żeby małe pożary były małe i się nie przekształcały, bo każdy duży pożar był na początku mały. Natomiast żeby to zrobić, to co jako leśnicy możemy zrobić, to możemy szybko wykryć pożar. Stąd między innymi obecnie ponad 700 dostrzegalni w kraju na gruntach lasów państwowych wykrywa te pożary i wyszukuje kolumny dymu nad koronami drzew. Później oczywiście informujemy strażaków, ale żeby taki strażak dojechał szybko, to co dzisiaj tutaj mówimy o terenach niezurbanizowanych. Teren niezurbanizowany, czyli trudno dostępny, bez infrastruktury i tak dalej. Więc to co jako leśnicy staramy się zrobić, żeby te dzikie tereny, jakby nie było leśne, jednak były komunikacyjne, udostępnione i pozwalały na to, żeby wysokotonażowe samochody, które wożą dużą ilość wody, po prostu wjechały bezpiecznie i wyjechały. I żeby się nie zakopały, żeby były w stanie minąć się z jadącym naprzeciwka drugim samochodem. Więc to są te wszystkie dojazdy pożarowe, które czasami media lubią opisywać jak autostrady w lasach. Natomiast no, to wynika wprost z rozporządzenia i z parametrów technicznych, jakie muszą spełniać. Natomiast jak już straż dojedzie i zacznie gasić i wyleje cały zbiornik wody, no to w naszym interesie jest, żeby nie musieli wyjeżdżać z lasu, szukać wody po miejscowościach, czerpać z sieci hydrantowych, tylko żeby w lesie była woda dostępna dla strażaków. Są punkty czerpania wody. Dodatkowo pasy przeciwpożarowe, które albo zatrzymają pożar na wczesnym etapie, czyli na przykład pasy przeciwpożarowe wzdłuż linii kolejowych, które również ograniczają te pożary, o których mówiliśmy, czy pasy przeciwpożarowe, które albo są w stanie spowolnić rozwój pożaru, albo stworzyć dogodne miejsce do prowadzenia działań i linii obrony. Także tych elementów jest dużo i nie wymieniłem wszystkich. Jest jeszcze kilka, łącznie z tym, że sami jako leśnicy próbujemy też gasić. Natomiast no, nie nazywamy się przez to strażakami. To jest bardziej tak, jak w zakładzie pracy każdym rozpocznie się pożar i są gaśnice i próbujemy jakkolwiek przed przyjazdem strażaków ograniczyć rozwój. To z racji na to, że nasz zakład pracy jest trochę większy i ta gaśnica musi być adekwatnie większa, no to mam po prostu samochody patrolowo-gaśnicze z 400 litrami wody, ale właśnie po to, żeby jeżeli już wykryjemy ten pożar i tak czekamy na strażaków, a jest szansa, że będziemy pierwsi i możemy przynajmniej jakiś kawałek kluczowy, strategiczny połapać, to jest tak najbardziej w naszym interesie. Tak samo jak lotnictwo, które utrzymujemy w lasach państwowych. To wynika głównie z faktu, że my nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć lasu przed pożarem. No więc poniekąd takim naszym ubezpieczeniem jest inwestowanie w bezpieczeństwo i po prostu nam fizycznie opłaca się utrzymywać gaśniczą flotę powietrzną po to, żeby w przypadku pożarów lasów mieć realny wpływ na ich gaszenie. I tak jeżeli pożar jest rozwinięty, to żeby można było skierować tam kilka samolotów. Albo, co jest bardzo skuteczne, skierowanie samolotu do nawet bardzo małego pożaru, bo wtedy ta efektywność jest po prostu największa. Każdy kraj ma swoją specyfikę, natomiast na pewno to, co jest u nas wyróżnikiem, to jest to, że chyba nasza flota gaśnicza Lasów Państwowych to jest największa europejska flota służby leśnej. Zazwyczaj są to jednak statki powietrzne utrzymywane przez odpowiedniki Państwowej Straży Pożarnej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy Wojskowe. Natomiast służby leśne jako takie rzadko dysponują takimi flotami. Natomiast u nas jest tak, że my co roku czarterujemy około 40 statków powietrznych, właśnie dromaderów, śmigłowców z bomb bucket, samolotów patrolowych, ale także usługi gaśnicze świadczą nam samoloty AN-2 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Więc to jest jeden wyróżnik. Drugim wyróżnikiem faktycznie jest ten dromader. Chociaż dromader w latach swojej świetności produkcji w Mielcu zdobył cały świat. Jakby ja podróżując po świecie w kilku miejscach już go widziałem, łącznie z widziałem go w akcji między innymi w Republice Południowej Afryki. Także on dość mocno podbił świat, ale w Polsce jest dominantem na niebie i do niedawna tak naprawdę to był główny gracz. Znaczy dalej jest ich najwięcej i to na pewno nas wyróżnia jakby i charakteryzuje to nasze lotnictwo gaśnicze.
0: W jakim kierunku to wszystko zmierza?
3: W zasadzie my podążamy cały czas w tym samym kierunku i nawet te dwa duże pożary w tym roku, mimo że to jest zawsze taki punkt krytyczny i jakiś przełomowy, natomiast my odpowiedzieliśmy sobie na tak jakby przeanalizując to, że oczywiście to były dwa duże wydarzenia, ale uważamy, że to, co powinniśmy teraz robić, to po prostu kontynuować dotychczasową drogę, ponieważ jeżeli nigdzie nie będzie odstępstw od naszych reguł, które mamy opracowane, wszędzie ten system będzie utrzymywany, to jest dobra, wypracowana droga, która przez lata działała skutecznie. Znaczy, żebym dostał dobrze zrozumiałem, to nie jest tak, że ignorujemy te pożary, które były i uważamy, że wszystko już jest dobrze i to był wypadek przy pracy. Nie, oczywiście mamy świadomość tego, że będzie gorzej, bo nie możemy ignorować 20-letniego dorobku naukowego wszystkich badaczy, którzy jasno mówią, że będzie tylko gorzej i mamy tego świadomość, ale uważamy, że strategie, które wypracowaliśmy w Lasach Państwowych w 1992 roku i jakby stale modernizowaliśmy, one się po prostu sprawdzają. To, co teraz wiele krajów robi, krajów północy, które się zderzają z nową falą pożarów, Czechy, Niemcy, Holandia, bardzo często okazuje się, że oni dochodzą do wniosków, które my mamy od 30 lat. W związku z tym uważam, że oczywiście musimy stale modernizować system i tam, gdzie tylko da się wymieniać sprzęt na nowocześniejszy, czy technologią wspierać rozwiązania, jak najbardziej powinniśmy to robić i my to w Lasach Państwowych jakby robimy. Natomiast to chyba jeszcze nie jest moment na jakieś wielkie rewolucje, bo prawdą jest też to, że oczywiście pożary lasu wraz ze zmianą klimatu one zmieniają trochę swoją specyfikę, natomiast to jest znany nam przeciwnik. W sensie to nie jest tak, że to dla nas zaskoczenie i zupełnie nowe realia. Mieliśmy duże pożary, mieliśmy pożary, w których ginęli ludzie w Polsce. Wiemy, że nasze drzewostany są palne i wiemy, jak skutecznie działać w prewencji.
2: Z Janem Kaczmarowskim z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dobra nocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Czas na sportowe emocje, bo Jan Urban ogłosił kadrę piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe 4 mecze Ligi Narodów. Wśród powołanych nie brakuje niespodzianek, są debiutanci, są też powroty. Kto znalazł się w składzie i które decyzje selekcjonera wzbudziły najwięcej emocji? O tym rozmawia Tomasz Terlikowski z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej.
2: Które decyzje Urbana wzbudzają najwięcej emocji?
3: No wydaje się, że te decyzje dotyczące bramkarzy, bo nie ma Skorupskiego, nie ma Łukasza Skorupskiego, który jest zawodnikiem Bolonii i mamy 3 bramkarzy. Zwykle byliśmy przyzwyczajeni, że tych bramkarzy jest 4. I jest to Marcin Bułka, grający w Lidze Arabii Saudyjskiej, Kamil Grabara, który wczoraj debiutował w barwach Juventusu Turyn i Mateusz Kochalski. I to ważny moment, myślę sobie, dla Wieczystej Kraków, bo ona się doczekała swojego reprezentanta. Więc debiutująca w Ekstraklasie Wieczysta ma swoje człowieka w reprezentacji Polski. No i pewnie ilu kibiców, tyle pomysłów na to, kto może być tym numerem 1. Jan Urban unikał odpowiedzi, kto zostanie tą jedynką. Powiedział, że chciałby, żeby po tych 4 meczach miał już tego bramkarza numer 1 na dłuższy czas. Myślę sobie, że no największe szanse chyba ma jednak Kamil Grabara. Jest jednak zawodnikiem Juventusu. Co prawda długo nie grał, no ale teraz dobrze zadebiutował w barwach włoskiego klubu, więc zobaczymy, jakie tutaj decyzje na te najbliższe spotkania podejmie selekcjoner Jan Urban.
2: Kto z debiutantów, wśród których są, przypomnijmy, Monika i Nowak, mają szansę na debiut?
3: Wydaje się, że obaj dostaną swoje szanse, tak przynajmniej podkreślał Jan Urban, że i Monikę, i Nowaka zobaczymy, ale prawda jest taka, że większe szanse na debiut ma jednak Wiktor Nowak, grający w Slavii Praga. Niedawno selekcjoner był przecież na meczu tej drużyny ze stolicy Czech, kiedy grała w Lidze Mistrzów z francuskim Lens. No i trzeba przyznać, że selekcjoner był pod wrażeniem tego, jak ten kadrowy debiutant zaprezentował się w tym spotkaniu.
4: Intensywność tego spotkania, intensywność, z jaką gra Slavia, i na tej intensywności Nowak radził sobie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po drugie, no swoboda przejścia z boku, tam gdzie grał, do środka pomocy.
3: Zaznaczał w czasie transmisji tego spotkania, na którym prezentowany był skład na najbliższe zgrupowanie Jan Urban, a to była taka nowość, bo PZPN uruchomił platformę PZPN+, no i tam to spotkanie z Janem Urbanem było transmitowane, więc naprawdę będzie ciekawie, ale myślę sobie, że Nowak swoimi bardzo dobrymi występami w Slavii, jest współkrólem strzelców Ligi Czeskiej, no, zasłużył sobie na to, żeby na pewno szansę w reprezentacji dostać.
2: A wśród powołanych jest też Robert Lewandowski. A czy selekcjoner zdradził, w ilu meczach Lewandowski zagra?
3: No była tutaj taka narodowa dyskusja przed tymi powołaniami, ile szans dostanie Robert Lewandowski, ile tych minut dostanie, bo wiemy, że on jest bez okresu przygotowawczego tak naprawdę, bo przed transferem do Chicago Fire no nie było takiej okazji, żeby wspólnie jakoś przygotować się do sezonu z całym zespołem. No i tak naprawdę trochę z marszu wszedł do tej drużyny Robert Lewandowski. Rozgorzała dyskusja, w ilu meczach on zagra, czy może przyjedzie na 1, czy na 2. Robert Lewandowski uciął te spekulacje, mówiąc, że przyjeżdża na całe zgrupowanie, ale jasnej decyzji tutaj Jan Urban nie podjął i chyba cały sztab nie zadecydował o tym dokładnie, nie wiem, w których meczach Robert Lewandowski wystąpi, a w których nie. To wszystko tutaj decyzje w tym temacie tak naprawdę będą zapadały w miarę na bieżąco, podkreślał Jan Urban.
4: W zależności od tego, jak on się będzie czuł, po prostu będziemy grali, i jeśli, nie wiem, jest spotkanie z Bośnią i uważamy, że to jest moment i czas na to, żeby mu dać odpocząć, bo za chwilę jest kolejne spotkanie, to po prostu to zrobimy.
3: No więc zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. Na pewno jeszcze tu wśród napastników jest też ciekawie, bo jest w kadrze Karol Świderski, który może nie ma najlepszego powrotu do Ekstraklasy, bo przypomnijmy, że on od nowego sezonu gra w Widzewie Łódź, ale jest Mateusz Żukowski, dobrze wyglądający w barwach niemieckiego Magdeburga, no i strzelający dla tureckiej Kasimpasy Adrian Benedyczak, więc jest kim Roberta Lewandowskiego zastąpić. Pewnie ten trzon reprezentacji Jana Urbana zostanie niezmieniony za bardzo, ale będą dodawane poszczególne elementy i tak pewnie to będzie wyglądało, chociaż być może selekcjoner wszystkich zaskoczy i w pewnym meczu w jednym z tych czterech spotkań będzie duża rotacja. Na pewno duże wyzwanie przed kadrą Jana Urbana, bo to cztery mecze Ligi Narodów, czyli mecze o stawkę w 11 dni. Bardzo długie zgrupowanie, ale też z drugiej strony dobra okazja dla selekcjonera, żeby się przyjrzeć wszystkim zawodnikom.
2: Bardzo dziękuję. To był nasz korespondent sportowy i dziennikarz sportowy Wojciech Marczyk. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękujemy za rozmowę i sportowe podsumowanie, a już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.
0: Za parawanem snów, choć miłości głód.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. A w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, Zabójcza wycieczka.
1: Początkowo wydawało się, że Harry chciał zabić żonę. Za pierwszym razem pomylił się i trafił na biednego ornitologa, który uratował się, bo po prostu nie lubi alkoholu i zwyczajnie wypił mniej trucizny niż ilość, która mogłaby go przenieść na tamten świat. Harry nie zrezygnował i jak tylko nadarzyła się okazja, wywalił babę za burtę i spokój. Kościesza jednak już nie był tego taki pewien, a właściwie całkowicie odrzucił tę wersję wydarzeń. Co tu się dzieje do kupy nędzy? Myślał badawczo, obserwując wszystkich uczestników dramatu. W tym momencie radiowozy dotarły do komendy stołecznej i dyżurujący na dziedzińcu policjanci szybko otworzyli drzwi samochodu. Cała grupa weszła do środka. Dajcie im coś ciepłego do picia, rzucił sucho komisarz, jednocześnie zdejmując z siebie przemoczoną marynarkę. Tak jest. Wojtek odwrócił się na pięcie i szybko wyszedł z gabinetu szefa. Widział, że Kościesza jest wściekły. W tym momencie nie należało z nim dyskutować, ani zadawać zbędnych pytań. Wilski szybko wydał polecenia. Jednocześnie zaproponował, by wszyscy turyści przeszli do kantyny. Szanowni Państwo, zwrócił się aspirant do zmęczonych Anglików, proszę się częstować ciepłą herbatą. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest trudna i są Państwo wyczerpani, ale musimy spisać zeznania. To trochę potrwa. Ile? Jęknęła Halinka. Cała ta wycieczka to jakiś horror. Co tu się dzieje, na Boga? Paweł! Zwróciła się rozkazującym tonem do małżonka. Musisz skontaktować się z konsulatem. Ja mam już tego dosyć. Najwyraźniej pod wpływem gorącej herbaty w Kowalskiej odezwały się typowe dla niej cechy charakteru. Z nikim się nie będę kontaktował. Pawełek wzruszył ramionami. Panie aspirancie, niech pan pyta o co chce, bylebym jak najszybciej mógł pojechać do hotelu i się wyspać. A ty siedź cicho, Halina. Myślisz, że gdyby w Anglii ktoś zaczął wyrzynać członków jakiejś wycieczki, to nasi policjanci głaskaliby ich po główkach? Nie. Też by ich ciupasem zawlekli na komendę. Takie są procedury, więc uspokój się, kochanie. I pij herbatę. Siorbnął lury z papierowego kubka, krzywiąc się niemiłosiernie. Przesłuchamy państwa najszybciej, jak to będzie możliwe. Wojtek odwrócił się i pognał do gabinetu szefa, czując na sobie zmęczone i wściekłe spojrzenia. Kościesza tymczasem układał na szybko plan przesłuchań. Zdawał sobie sprawę, że musi się spieszyć z dwóch powodów. Po pierwsze, sprawca jest w gronie osób obecnych na komendzie, a po drugie, reszta jest na skraju wytrzymałości. Bardzo nie chciał, żeby w tym bałaganie zaczął się dodatkowo panoszyć konsulat. O, jesteś! Zawołał na widok podwładnego. Zadzwoń do szpitala i zapytaj, jak one obie się mają i dawaj tu Jonesa. Otworzył teczkę z aktami sprawy. Po chwili wszedł Harry i ciężko usiadł na krześle. Panie Jones, co w obliczu zaistniałych okoliczności może mi pan powiedzieć? Izydor bez zbędnych wstępów przeszedł do konkretów. Harry popatrzył na niego przeciągle, westchnął i powiedział: A bo ja wiem, to jakieś szaleństwo. Ktoś się zawziął, czy co? Karol, Rita. Zająknął się boleśnie. Teraz Karol, co to jest, panie komisarzu? Prawie krzyknął. Ktoś chce nas wszystkich wytłuc jak kaczki. Patrzył na Izydora z widocznym przerażeniem.

Gdzie pan był, kiedy grupa natknęła się na panią Pembroke w łazienkach? Dlaczego nie było pana z nimi? Uderzył znienacka Kościesza. No, już mówiłem. Harry bez wahania zaczął opowieść. Było tak ciemno, jak w piramidzie egipskiej po zamknięciu grobowca. Te rachityczne świeczuszki zgasły, jak tylko gruchnął pierwszy grzmot. Perorował bez wytchnienia. Złapałem Alice za rękę, żeby mi nie zginęła. Izydor spojrzał badawczo na Anglika. Żeby mi nie zginęła. Ciekawe, pomyślał. I co dalej? Zapytał komisarz, nie przestając notować. No co? Wlokłem ją przez jakieś krzaki. Już myślałem, że będziemy tam nocować w tę ulewę, kiedy jakimś cudem dotarliśmy do was. Przynajmniej raz na coś się przydały te wasze migające koguty. Zakończył sarkastycznie. Tak. No dobrze, to na razie wszystko. Może pan wrócić do bufetu. Do bufetu? A kiedy będę mógł wrócić do hotelu? Harry prawie ryknął. Niedługo. Izydor westchnął pojednawczo. Przesłucham jeszcze szybko, panie Alice i Ethel, i będzie pan mógł zabrać obie damy do hotelu. No, chyba że tak. Mruknął udobruchany Jones i poczłapał do kantyny. Kiedy oficerowie zostali sami, Izydor zamyślił się na moment. Wojtek, słuchaj, wydaje mi się, że takie wnikliwe przesłuchiwanie tych ludzi nie ma większego sensu. Kościesza, mówiąc to, przerzucał papiery na biurku. Kiedy u licha przyjdą informacje z konsulatu, o które prosiłem? Mruczał wyraźnie zirytowany. Co z nimi robimy, szefie? Wilski nie ryzykował polemiki z przełożonym, widząc, jaki jest zdenerwowany. Niech aspiranci spiszą od nich zeznania. Co widzieli, co im się wydawało, a przede wszystkim kto, kogo, kiedy i gdzie widział w czasie koncertu. A potem trzeba zabrać im paszporty i niech wracają do hotelu. A, i trzeba ich postraszyć, ale tak delikatnie, sprostował Izydor, widząc zszokowany wzrok podwładnego. Dajcie im do zrozumienia, że muszą, ale to koniecznie, mieć się na baczności. Zresztą i tak umieścimy w hotelu ze dwóch funkcjonariuszy w cywilu, żeby mieli na nich oko. Wiem, zawołał i podniósł rękę w obronnym geście, widząc, że Wilski chce coś powiedzieć. Kierownictwu hotelu się to nie spodoba, ale do pudła ich wszystkich nie wsadzę. Nie ma podstaw, więc nie mam wyjścia, a pilnować ich jakoś trzeba. W tym momencie ktoś zapukał do drzwi. Kościesza podniósł wzrok i zawołał: wejść! Młody, przestraszony stażysta wsunął nieśmiało głowę do środka. Przyszły te papiery z Londynu, o które pan komi... Nie zdążył skończyć, bo Izydor bezceremonialnie wyrwał mu kopertę z ręki. Dzięki, możesz odejść. Natychmiast rozdarł tekturowe opakowanie. Wreszcie jakieś informacje. Wojtek, do roboty. Nie chcemy przecież rodaków zza kanału trzymać na komendzie do rana. Może by się przydało... Mruknął Wilski do siebie i zniknął za drzwiami.

0: szybko przebiegał wzrokiem otrzymane dokumenty. Chwilami zatrzymywał się nad jakimś fragmentem tekstu, jakby coś szczególnie go zaciekawiło, by po chwili odrzucić kolejną kartkę jako niewartą zainteresowania. W pewnym momencie, czytając jakiś akapit, pokręcił głową zdumiony i wymamrotał do siebie: a to konspirator, nie pisnął nawet słowem. Po czym natychmiast wrócił do wertowania kolejnych notatek. Nawet nie usiadł, żeby nie tracić czasu. Błyskawicznie przebiegał tekst wzrokiem. Zirytowany przestąpił z nogi na nogę. Na razie nie znajdował niczego, co dałoby mu jakikolwiek punkt zaczepienia. Odrzucił kolejny dokument, przeczesał nerwowo włosy, przesunął dłonią po nieogolonej brodzie, poprawił okulary i nagle zamarł. Na chwilę z ręką w górze. Pochylił się do lampy stojącej na biurku, żeby lepiej oświetlić tekst. Rzucił kartkę na blat i szybkim, nerwowym ruchem otworzył akta sprawy. Chwilę wertował zgromadzone w segregatorze formularze, zdjęcia i protokoły. Zatrzymał się przy jednym z nich. Podniósł ponownie czytaną uprzednio kartkę i porównał oba teksty. Wyprostował się i z miną człowieka, który nagle odkrył coś rewelacyjnego, wyskoczył błyskawicznie na korytarz. Wojtek, gdzie Łaszyńska? Wrzasnął tak, że ludzie na korytarzu aż podskoczyli. Wilski wybiegł z jednego z pokoi z długopisem w ręku. Najwyraźniej kogoś właśnie przesłuchiwał. Właśnie jedzie do nas taksówką, już ją wypuścili. Meldował służbiście, zaintrygowany podnieceniem pryncypała. Kościesza rzadko tracił nad sobą panowanie. Świetnie, jak tylko się pojawi, zaraz do mnie. I od razu zniknął za drzwiami. Oczywiście, dokończył przeciągle Wilski w stanie najwyższego zdumienia. Miałem nadzieję, że mu się ta lalka spodoba, ale żeby aż tak się o nią denerwował, od razu było widać, że tylko lekko oberwała, mówił do siebie w myślach zdezorientowany. Kościsza tymczasem krążył po pokoju jak lew w klatce. Intensywnie myślał. Czuł, że odkrył coś istotnego, a jednocześnie ta wiedza sprawiła mu jakiś zawód, jakby nie chciał, aby ta sprawa potoczyła się właśnie w takim kierunku. Po chwili otrząsnął się z tego poczucia. Skupił się i usiadł za biurkiem. Chwilę się zastanawiał, po czym wstał i wyszedł na korytarz. Było pusto, tylko oficer dyżurny stał koło automatu z kawą. Jurek? Izydor skinął na podwładnego. Tak, panie komisarzu? Policjant natychmiast przestał hipnotyzować wzrokiem papierowy kubeczek, do którego powoli sączyła się ciecz przypominająca kawę. Kogo teraz przesłuchujecie? Wojtek magluje Kowalskiego, a Iza te dwie Angielki, co to podobno ten, tego razem, no wie szef. Jurek najwyraźniej miał wiktoriańskie podejście do ludzi kochających inaczej. Ten tego. Mów po ludzku, odburknął Kościesza poirytowany. Dawaj do mnie Riszego piorunem. Tak jest. Jurek rzucił tęskne spojrzenie na kubeczek i poszedł do świetlicy. Rishi wsunął się dostojnie do gabinetu komisarza, skłonił się z szacunkiem i z godnością usiadł wyprostowany na wskazanym krześle. Kościesza chwilę przyglądał się tej egzotycznej postaci. Po Satyavatim nie było widać zmęczenia, ba, wydawał się kompletnie suchy i niezabrudzony, co w świetle informacji o jego błyskawicznej akcji reanimacyjnej w parku zakrawało na cud. Panie Satyavati, co pan robi? Spytał wreszcie komisarz. Siedzi tu, odparł Hindus i zachwycony rozejrzał się po gabinecie.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

piękny biurek. Ja by chcieć mieć taki. W Scotland Yardzie macie gorsze? Zaatakował Izydor bez ostrzeżenia. Rishi spojrzał na niego szybko, ale pozostał niewzruszony. Uśmiechnął się lekko i z uznaniem skinął głową. Ma pan rację, ja być oficerem policji jej wysokości. Nagle polszczyzna trochę mu się poprawiła. Czemu musiałem się o tym dowiadywać dopiero z poufnych informacji od waszych służb? Zapytał Kościesza. A ty na urlopa opowiadasz każdemu, że jesteś psy? Rishi patrzył z rozbawieniem na Kościeszę. A lekarz też nie mówić, bo każda dookoła od razu chory i chce porada. Racja, Izydor się roześmiał, ale twoje informacje mogłyby pomóc. Kościesza spoważniał. Gdybym wiedział, to by powiedział. Ty zapytał o kolory, kulki, pamiętam i powiedziałem cała prawda o te kulki. Umilkł na chwilę. To dziwna sprawa. Utkwił intensywny wzrok w twarzy komisarza. Do tej pory ja myśleć, że to Harry? Rita to był. Zabrakło mu słowa. No, postraszenie była. Zakończył radośnie. Okropna? Kościesza wolał się upewnić, co oficer Scotland Yardu ma na myśli. Bardzo, bardzo okropna. Ja też by taka baba utopić. Hindus postanowił mówić otwarcie. Naprawdę? Podchwycił Izydor. Może tak. Rishi spojrzał z rozbawieniem na kolegę po fachu i obaj się roześmiali. Ale wracając do sprawy. Zauważyłeś coś w czasie tego koncertu i burzy? Widziałeś kogoś? Oni kręcić bardzo. Najpierw wyjść Kowalski, on palić, jak żony nie ma. Potem Alice i Ethel też palić. Za nimi Harry. Alice wrócić, a Karol wyjść i wyglądać jak z lodu. Zimno ona czuć, sprostował, widząc pytający wzrok słuchacza. Potem wyjść Magda i profesor, Magda nie wrócić. Greg wrócić, razem z Ethel i Harry, a potem być grzmot i wyjść wszyscy. Szybko bardzo wyjść. Doprecyzował na koniec i skinął turbanem. Tak, to oznacza, że każdy z wyjątkiem Alice mógł pójść za Karol, analizował Kościesza rewelację Rishiego. Ona też, bo potem zginęli Harry i Alice i oni zgubić podobno, a potem znaleźć nagle jak czary. Zamyślił się Rishi. No tak, to na nic. Wiedziałem. Sprawca zawsze działa wtedy, gdy jest zamieszanie i dużo ludzi prawie na widoku, a jednocześnie świetnie wykorzystuje efekt odwrócenia uwagi. Dedukował na głos Izydor, a Rishi przytakiwał entuzjastycznie. Tak, tak, ty rację masz. Tak jest, prawda to jest. Turban kiwał się energicznie. No ale z tego wynika, że nie posuwamy się naprzód, a sprawca dalej jest bezkarny. Kościesza trzepnął papierami o blat, okazując swoją bezsilność. Rishi popatrzył na niego spod przymkniętych powiek. Chwilę trwał w bezruchu, jak medytujący Budda. Ktoś czegoś szuka. Zamyślił się, jakby szukał właściwego słowa. Motyw. To jest ważne. To nie uczucia, nie? Zaprzeczył. To nic nie ważne. To chciwość. Dlatego on zabijać różnych z nas. I zamknął wolno oczy, pochylając się lekko i pokazując tym samym, że powiedział już wszystko. Też tak zaczynam podejrzewać. Mruknął Izydor po chwili milczenia.

0: na zegarach już trzecia w RMF FM. Czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Faktach zajrzymy też na stację paliw. Ile zapłacimy za benzynę i diesla w przyszłym tygodniu? Sprawdził to dziennikarz RMF FM. Będzie też o unijnym zakazie korzystania z mediów społecznościowych. Posłuchajcie, co o tych planach sądzą młodzi. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Rynarzewie koło Bydgoszczy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Dwóch 16-latków zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. O szczegółach nasza katowicka reporterka Anna Kropaczek.
1: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
0: Dron znaleziony w pobliżu bazy niemieckiej armii w Dolnej Saksonii jest podobny do urządzenia odkrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Śledczy sprawdzają, czy oba incydenty mogą być ze sobą powiązane. Przypomnijmy, szczątki drona znaleziono w pobliżu jeziora Steinhodemia. Policja szuka informacji o właścicielu lub operatorze urządzenia. W obu dronach zauważono podobną część, prawdopodobnie wydrukowaną w technologii 3D. Na razie nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. O tym, co przed nami, Krzysztof Berenda.
2: Zauważalne wzrosty. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
3: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
2: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem, tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
4: Fakty, opinie, komentarze.
0: Bardziej restrykcyjne ograniczenia wiekowe i kontrola treści, tak, ale nie całkowity zakaz mediów społecznościowych. Tak młodzi odnoszą się do unijnych planów o zakazie takich serwisów dla dzieci.
5: Taki Facebook, no to żeby chociaż mieć kontakt z rodzicem poprzez jakiś tam komunikator, a nie normalne wiadomości, no to by było fajne, ale no wiadomo, z ograniczeniami.
6: Ograniczenie, ale nie konkretny zakaz może.
7: Ja zaczęłam ogólnie korzystać z social mediów gdzieś około 11 lat, kiedy miałam. Ja się dużo nauczyłam rysować z internetu. Zakazem kompletnym nie jestem, ale żeby mimo wszystko restrykcje były większe.
8: Dzieci są wyniszczone przez nie tylko social media, ogólnie uważam, przez telefony. Z tym nie potrafią się skupić na moment czy na dłuższą chwilę, bo potrzebują telefonu, nowej dawki dopaminy.
0: A głos młodych w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród tematów stała amerykańska obecność w Polsce.
9: W ciągu kilku miesięcy dowiemy się, kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
10: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki, ale... Podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
9: No to właśnie, skoro
10: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
9: No właśnie, panie premierze, pojawiały się takie głosy części ekspertów, że te ataki przy granicy, to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków,

0: ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
1: Po pierwsze, mamy i ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
0: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
1: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
0: Udało się już jakby uniemożliwić takich działań, że nie będzie wody albo prądu?
1: Udało nam się przeciwdziałać największemu atakowi na polską energetykę, który miał miejsce w końcówce 2025 roku, dokładnie w dniach przed Sylwestrem, kiedy polskie farmy fotowoltaiczne i elektrownie, dwie duże w Polsce, zostały w tym samym czasie, w tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane, żeby w Polsce kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd.
0: Panie premierze, ale szykować się na kolejne takie scenariusze, szykujemy się, jest to możliwe, że ktoś...
1: Nie tylko się szykujemy, one będą. Znaczy, już nie opowiadajmy tych historii, że być może coś się wydarzy. Dzieje się codziennie. Wczoraj rakieta 4 km, wczoraj dron 4 km od polskiej granicy. W tamtym tygodniu wielokrotnie poderwane polskie myśliwce.
0: No dziś w nocy Litwa, w przestrzeń Litwy wleciały rosyjskie
1: dane
0: samoloty.
1: Dane amerykańskiego wywiadu, wczoraj też prezentowane przez premiera Tuska, wskazują, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji z zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią, i tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową. Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary. Bo przypominam, że w Polsce już mieliśmy ofiary. To znaczy była rakieta w Przewodowie. Mamy sytuacje krytyczne, które powodują, że dron zamiast spaść na pole albo wylądować gdzieś w terenie niezabudowanym, może uderzyć w miasto, może spaść na ulicę. Przecież też po to są podrywane polskie śmigłowce, podrywane polskie F-16, żeby te drony nie miały możliwości wlatywać polską przestrzeń powietrzną.
0: To są szybsze drony, bo powiedzmy dziś, sobie zupełnie szczerze.
1: Wczorajszy dron,
0: jest bardzo mało czasu na reakcję.
1: Wczorajszy dron, według wstępnych informacji, kilkaset kilometrów na godzinę z taką prędkością leciał, co powoduje, że ta reakcja musi być bardzo szybka. Dlatego w wojsku zostały wdrożone procedury mówiące, jak ma wyglądać najszybszy czas reakcji, właśnie po to, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną. Po to są budowane programy SAN, po to takie programy jak Wisła czy Narew, żeby ta polska przestrzeń powietrzna była nie do przestrzelenia, ale postęp technologiczny to jest olbrzymi, a sabotaże też są realizowane po to, żeby nie były wywołanie wojny. Bo nie, ja się nie boję, że będzie wojna pełnoskalowa. Nie, nie mam takiego poczucia, że dzisiaj wjadą tutaj czołgi, że przylecą samoloty, będą bombardowania.
0: No, wystarczą drony i rakiety, jeżeli
1: ale
0: będą
1: mogą
0: lecieć.
1: Być bez oznaczeń drony i rakiety, do których się nikt nie przyzna, a zabiją ludzi. No to się może wydarzyć. I to będzie taka wojna nie wiadomo czyich dronów, chociaż wszyscy będziemy wiedzieli, że rosyjskie. Rosja się nie będzie przyznawała, ludzie mogą ginąć, sytuacja się zaostrza i dlatego potrzebna jest też nowa doktryna NATO w tej sprawie, nie przymykania oczu, wszyscy dalej za jednego, gdyby cokolwiek się stało.
0: Gdyby a mamy był pewność, atak, że tak będzie?
1: Gdyby był atak na któreś państwo bałtyckie, to Polska nie może powiedzieć, poczekamy, zobaczymy. My mamy być w pierwszej linii tych, którzy mówią, pomagamy, bo gdyby
0: czyli
1: to nas dotykało.
0: Żołnierzy.
1: Tak jest, bo jak nie wyślemy, jeżeli Polska będzie zbiesi się, jeżeli Polska jako mająca olbrzymie granice z Rosją i z Białorusią powie nie, poczekajmy, nic się nie dzieje u Bałtów, to później Polska zostanie tak samo potraktowana. Dzisiaj wyłamanie się Polski, która jest na wschodniej flance NATO, z możliwości pomocy Bałtom albo innym państwom, jeżeli były zaatakowane, to jest w przyszłości tragedia dla każdego Polaka.
0: Panie premierze, może trzeba po prostu zacząć odpowiadać. Ja nie mówię oczywiście o atakach kinetycznych, ale cybernetycznych. No jak oni nam atakują infrastrukturę krytyczną, no nie wiem, zakładam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby spróbować wyłączyć Moskwie wodę albo prąd. Nie mówię tylko Polska, są inne siły.
1: Ja nie mogę mówić.
0: Nie musimy się przyznawać do tego.
1: Nie mogę mówić, jakie Polska ma zdolności. Nie mogę mówić, co Polska robi, ale mogę panu powiedzieć, co Polska potrafi. Opiszmy to ringiem. na tym ringu, którym stoi, powiedzmy, zawodnik z innego państwa, niech to będzie Rosja, Polska ma o wiele bardziej wytrenowanego zawodnika i o wiele mocniejsze rękawice, którym jak przyłoży, to na tym ringu naprawdę może ktoś być znokautowany.
0: Ale to jest chwalenie się, jesteśmy silni. To jest takie,
1: ale ja przecież nie będę panu mówił, jakie operacje realizujemy.
0: Ale realizujemy jakieś operacje.
1: Może coś tam robimy.
0: Może?
1: No, panie redaktorze, ja jestem też wicepremierem oczywiście i ministrem cyfryzacji. Jestem też pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ja nie mogę panu powiedzieć na otwartej antenie, co Polska robi. Ja mogę panu powiedzieć, że polscy obywatele mogą być dumni z polskich żołnierzy, mogą być dumni z polskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni i mogą być dumni, że przychodzą do nas sojusznicy, w tym Amerykanie, i mówią tak: Polska to najlepszy cyfrowy lotniskowiec na świecie, który jest dzisiaj najlepszym na wschodniej flance NATO pomocnikiem, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Jak ja słyszę takie rzeczy, a rozmawiałem osobiście z szefem NSA i słyszę takie rzeczy, bez Polski nie dalibyśmy rady, no to ja wiem, co ja potrafię, wiem, co Polska potrafi, wiem, co polscy specjaliści potrafią, ale nie będę panu o operacjach opowiadał.
0: Ja rozumiem, tylko ja się o to pytam także dlatego, że ludzie mają takie poczucie, że Rosjanie nas atakują. Cały czas słyszymy o tym, obroniliśmy się, a mamy takie poczucie, niektórzy z nas, że my jesteśmy trochę bezbronni, to znaczy odpowiadamy reaktywnie.
1: Polska potrafi przyłożyć sierpa w cyfrowym rynku i oby nikt nie chciał tego sierpa spróbować.
0: Ale jeżeli pan mówi, że możemy to zrobić, to i nawet być może to robimy, to może już ktoś spróbował.
1: Ale ja nie będę panu mówił, gdzie Polska jest i co potrafi. To, że jesteśmy dzisiaj na ringu, na którym nie było w Polsce nawet liczenia Polski, a to jest na przykład systemy państwowe, wyłączenie możliwości korzystania z banków, brak wody w jakimś województwie, no to jesteśmy mocni. Bo na przykład spójrzmy na Niemcy. Ten atak energetyczny, o którym panu mówiłem, my odparliśmy. Oni nie.
0: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu niż
1: właśnie,
0: Polska.
1: No więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja odpowiadam, Niemcy dzisiaj cyfrowo są dwa kroki za Polską, a w cyberbezpieczeństwie jesteśmy w piątce najlepszych państw na świecie.
0: Panie premierze, Rosja atakuje bardzo blisko nas, możemy zacząć reagować. Nad ukraińskim niebem pojawiają się takie sugestie, że może trzeba zacząć strzelać, powiedzieć, że jakaś część nieba nad Ukrainą powinna być strefą wolną.
1: To nie jest łatwa decyzja, bo my musimy też wyobrazić sobie, co to jest za decyzja. Żeby można było reagować nad Ukrainą, trzeba tam wlecieć. Śmigłowcem albo samolotem. A tym śmigłowcem i samolotem kierują polscy żołnierze, polscy oficerowie.
0: Polscy albo jacyś inni, mamy też inne samoloty nad Polską.
1: Kierują żołnierze NATO.
0: Tak.
1: W tym najprawdopodobniej polscy, bo skoro Polska podjęła te decyzje, to Polacy tam latają.
0: Tak.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gałkowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu dobranocka w RMF FM. W Rosji ruszają wybory do Dumy Państwowej. Władimir Putin nazywa je kluczowym sprawdzianem poparcia dla wojny w Ukrainie, ale większość kandydatów sprzeciwiających się tej wojnie została wykluczona z udziału w głosowaniu. O tym, jak wygląda rosyjski system wyborczy i czego naprawdę obawia się Kreml, Tomasz Terlikowski rozmawia o tym z Robertem Pszczelem, byłym dyplomatą i głównym specjalistą Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Czy to jest rzeczywiście głosowanie, w którym coś niekorzystnego dla Władimira Putina może się wydarzyć?
2: No, raczej nie. No, system jest tak skonstruowany, żeby właściwie nic się nie mogło wydarzyć. W sensie oczywiście jakiegokolwiek wyzwania rzuconego tej władzy. Wynik jest z góry przesądzony. Tam był taki moment, zresztą, który pan się wspomniał, czyli została zarejestrowana początkowo jedyna partia, która faktycznie jest przeciwna tej wojnie, czyli partia Jabłko. No to uznano, że to jest taka próba udawania, bo to jest wszystko to wybory, to trzeba, że tak powiem, traktować z przymrużeniem oka. No ale potem gdzieś przyszła refleksja, że nawet fakt, że oczywiście oni nie mieli żadnych szans jakikolwiek sukcesu odnieść z różnych względów, natomiast no, sama kampania pozwoliłaby im jednak głosić te hasła, gdzieś tam dotrzeć może do większej ilości Rosjan. No i to wystraszyło na tyle Kreml, że natychmiast podjęto decyzję, że to oczywiście, jak to zwykle bywa w tak zwanym pseudomajestacie, w stacie prawa została wykluczona z tych wyborów. Także te wybory to jest jak zwykle, to jest rodzaj takiego, jeśli tu chodzi o udział, to, że to jest wszystko skontrolowane, oszukane, to nie ma cienia wątpliwości, natomiast no nawet ta hasełka, które sufluje Putin, że te wybory mają na celu pokazać, że cały naród stoi za wojskiem, no to już mówią o tym, co jest priorytetem. Priorytetem jest wojna i to jest też istotne, że wśród kandydatów oficjalnie namaszczonych jest ogromna ilość ludzi, tak zwanych weteranów, a wiemy, że często to wcale nie byli nawet wojskowi, czyli ludzie gdzieś tam zabrani z więzień i tak dalej. I jest duża szansa, że nowy skład tego pseudoparlamentu będzie będzie nasycony wręcz ludźmi tego autoramentu, tego typu. Więc no to tylko pokazuje, jakim krajem zarządów Putina stała się Rosja i dlatego między innymi sądzę, że większość Rosjan to tak naprawdę chyba, czy duża część w ogóle nie chciałaby uczestniczyć w wyborach, a część po prostu głosuje nogami, młodzi ludzie bojący się tego, co się może stać po wyborach. No i uciekają kolejna fala tam, przez Gruzję, Turcję i te kraje, do których Rosjanie mogą się jeszcze stosunkowo szybko udawać.
1: Mowa jest o tym, że przed właśnie przejściami granicznymi w Gruzji to są już kolejki na kilka tygodni, o tak bym powiedział, chętnych do przejścia. Ale wróćmy do tych wyborów. Wspomniał pan o tym, że może się zmienić skład tego parlamentu na jeszcze bardziej wojowniczy, czyli rozumiem, że z tego wynika, że Putin tej wojny, którą prowadzi, ale także potencjalnych innych starć, no nie zamierza przerywać. To nie jest etap, na którym on by chciał cokolwiek przerwać.
2: To już nawet można zaryzykować twierdzenie, że on chyba już do końca nie za bardzo ma jakieś wyjście. Znaczy sam się nie zapędził w tym swoim szaleństwie, bo myślał, że oczywiście Ukrainę zdławi. Znaczy cele w ciągu tam wiadomo 3 dni, a mamy dzisiaj już konflikt największy od okresu II wojny światowej, który trwa dłużej niż sama II wojna światowa. Tak? Takie są realia i Rosja póki co tej wojny nie wygrywa. Co nie oznacza, że Putin nie wierzy, iż tą wojnę może wygrać. I gospodarka jest już całkowicie przestawiona na tory wojenne, więc wszystkie parametry, które w normalnych krajach były uważane za znaczące z punktu widzenia dobrobytu obywateli, one lecą na łeb i na szyję. Natomiast to nie oznacza, że Rosja się jak gdyby rozpada i gospodarka już w ogóle nie istnieje, tylko że ona jest podporządkowana zupełnie innym celom. I tu można by dawać wiele, wiele przykładów. I można powiedzieć, że w jakimś sensie Putin swoją obłędną polityką właściwie przekreśla szansę na jakąkolwiek sensowną przyszłość dla swojego kraju. No ale problem polega na tym, że Rosjanie w swojej masie, prawda, nie wydają się być albo zdolni, albo nawet i chętni do, że tak powiem, położenia temu kresu.
1: No właśnie, wspomniał pan przed chwilą o tym, że została wykluczona, że Kreml się przeraził nawet tak, no w gruncie rzeczy, to trzeba jasno powiedzieć, mimo zasług wielu polityków tej partii, także ich skazywania, ale przekreślił tak nieistotną partię jak Jabłko, bo się bał. To czego się bał? Skoro jedni Rosjanie uciekli, drudzy są zastraszeni, generalnie wielkich protestów nie widać. Są oczywiście jednostki, które protestują błyskawicznie pacyfikowane. To czego tak naprawdę boi się Putin, że przekreślił nawet tak, no jak mówię, no, w gruncie rzeczy nieistotną siłę politycznie jak Jabłko?
2: Znaczy, no wie pan, no, tu mamy do czynienia z różnymi takimi paradoksami, bo to jest oczywiście dyktatura już pełnokrwista, prawda? Tam co, nie ma tygodnia, żeby nie były wprowadzane jakieś nowe drakońskie ustawy. No, ludzie, którzy na przykład uciekli z Rosji, prawda? No nie wszyscy to są opozycjoniści, powiedzmy szczerze, ale jakaś tam część, tak, ludzie, którzy nie podzielają, nie są zwolennikami Putina, jego reżimu, to już ustawa na przykład przewiduje, przyjęta niedawno, iż można ich właściwie pozbawić obywatelstwa, można ich pozbawić majątku na terenie Rosji, przecież oni zostawili często rodziny i tak dalej. No to jako przykład, tak? Kolejna sprawa to jest wymagania, jakie ten reżim stawia różnym firmom, które są po prostu, no tam nie da się prowadzić normalnej działalności gospodarczej, już nie mówię w sposób uczciwy, ale w jakikolwiek przewidywalny sposób. I teraz firmy, które borykają się, bo borykają się i dobrze, z atakami na przykład dronowymi ze strony Ukrainy, no Rosja to jest wielki kraj i nie jest w stanie, że tak powiem, zabezpieczyć tych miejsc, no więc w swojej mądrości wymyślono, że te firmy mają obowiązek same bronić na przykład swojej infrastruktury, a jeśli nie są w stanie tego zrobić, to właściwie de facto skazują się na tego rodzaju nacjonalizację, czytaj przejęcia ich aktywów, mówię o firmach prywatnych, prawda, przez państwo. No tak to wygląda. A bo Putin boi się wielu rzeczy. No to jest w ogóle człowiek, który wbrew pozorom chce wywołać strach za granicą. To jest jego znak firmowy, prawda, stąd te straszenie nuklearne, stąd w ogóle cała agresja skierowana i to już kinetyczna, prawda, to już nie tylko hybrydowa wobec różnych krajów, żeby przestraszyć te kraje, aby nie pomagały Ukrainie, żeby wywołać jakiś rozłam i tak dalej, i tak dalej. Ale Putin boi się, tak jak widzieliśmy sprawę podczas COVID-u, boi się o swoje zdrowie, o swoje życie, boi się jakiegoś potencjalnego przewrotu, prawda? No w historii Rosji takowe już bywały, to jest nic nowego i wiemy doskonale, i Putin to też chyba wie, historykiem jest kiepskim, ale tyle rozumie, że najczęściej te przewroty, czy to przypomnijmy, pierwsza wojna światowa, wcześniej tam po przegranej wojnie z Japonią, właśnie miały miejsce wtedy, kiedy coś reżimowi nie wyszło na polu walki. Więc w związku z tym uważa, to jest jego logika swego rodzaju, iż po prostu nie można dopuścić, żeby ktokolwiek rzucał jakiekolwiek wyzwanie i trzeba zdusić tą też kontrola internetu, prawda? Bo tam są różne sposoby, albo się zwalnia, albo się wyłącza, prawda? Żeby tylko pozbawić ludzi jakby wiedzy o tym, co naprawdę dzieje się na froncie. Więc Putin tak, no to już nie jest polityka Rosji, to jest polityka reżimu. Putin boi się o dobrobyt swojego reżimu, bo wie, że to może się skończyć po prostu porażka, może się skończyć tragicznie dla niego. Więc to jest tego typu paradoks. Rosja straszy świat, a jednocześnie sama żyje w tym strachu, zarówno obywatele, jak i sam Putin.
1: Bardzo dziękuję. Robert Pszczel, były dyplomata, główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za rozmowę i analizę sytuacji w Rosji, a już za chwilę kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata.

0: Igor Skrzypek i Dobranocka w RMF FM. Zawód rolnik. Czy to się jeszcze opłaca? O tym nasz reporter Michał Krasoń, a jego gościem sadownik Cezary Rokicki.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dopłaty unijne to jest dla was błogosławieństwo czy przekleństwo?
2: Trudno powiedzieć. Dla małych gospodarstw może, co mają trudność finansową, jakaś pomoga zawsze jest, pomoc, ale dla takich większych czy zaradnych gospodarstw no raczej nie, bo dopłaty robią to, że wszystko drożeje znowu. I to jest, jedno w drugie wchodzi, czyli mielenie pieniędzy, bym tak powiedział.
1: Na pana przykładzie jak to wygląda?
2: Nie odczuwamy tego, ponieważ jak są dopłaty wchodzą, to od razu nawozy drożeją o 20-30%. W ogóle wszystko drożeje, tak? Czyli te dopłaty praktycznie nikną w skali roku, to ich praktycznie nie odczuwamy.
1: Pan prowadzi duże gospodarstwo. No właśnie, wychodzi panu na plus czy na minus?
2: Wiesz, gospodarstwo mamy średnio jako powierzchnia, tak? Bo mamy niecałe 15 hektarów. To jest jako w Polsce, to jest średnie gospodarstwo. Tylko, że rodzinne. Dużo pracujemy sami. Zatrudniamy tylko ludzi do zbioru i do sortowania. Tak to wszystkie zabiegi, wszystkie prace koło domu wykonujemy sami. I coś jeszcze z tego zostaje. Tylko, że z roku na rok odczuwamy coraz większe kłopoty, ponieważ energia drożeje, paliwo, nawozy, robocze godziny drożeją, a nasze owoce jak kosztowały 20 lat temu, tak kosztują dzisiaj.
1: Maszyny, to jest zakup maszyn jest łatwiejszy dzięki tym dopłatom?
2: Nie, bo właśnie wspomnę to, co było wcześniej powiedziałem. Czy jak są dopłaty do jakiejś maszyny, to zaraz one drożeją o 150%, zależy od maszyny, tak? Czyli te dopłaty nic dobrego nie jest, bo wszystko jest wywindowane do góry, tak? Dzisiaj mały ciągnik sadowniczy wziąć to jest około 300 tysięcy złotych, a przed wejściem do Unii kosztował 50 tysięcy. Czyli ta dopłata nawet co jest 50%, to tak nie pokrywa tej różnicy, tak? Czyli im większe dopłaty do danej urządzeń, tym większe są koszty, podnoszą się maszyny.
1: Z jednej strony dopłaty, z drugiej regulacje. One powodują, że jesteście mniej konkurencyjni?
2: Konkurencja w Europie już... Ona wygasa praktycznie, bo konkurujemy między sobą, a napływ żywności i tak przychodzi z trzecich krajów. My musimy nasze owoce badać trzykrotnie do sprzedaży, czy to na markę, czy na zachód, a i tak przychodzą owoce z Turcji, z Ukrainy, które nie mają nadzoru, albo są środki tam, których u nas nie ma od 30 lat i to konkurencja jest żadna.
1: Oczekujecie jakichś zmian w tym względzie?
2: Cały czas domagamy się w ministerstwie, żeby uszczelnić granice. Wiadomo, my też eksportujemy, importujemy, ale żeby były na tak samych zasadach. Czyli jak pan kupi moje owoce w sklepie, czy kupi pan ukraińskie, tureckie, z Argentyny, żeby były w takich samych parametrach, czyli były zdrowe.
3: Michał Krasoń i jego gość prosto z Agro Show w Bednarach koło Poznania.
0: A już za chwilę temat Pentagonu. Zostańcie z nami.

0: To dobranocka w RMF FM. Igor Skrzypek z tej strony. Pentagon rozważa największą od czasów zimnej wojny redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Nawet o 1/3. Według informacji NBC News, decyzja ta może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa na kontynencie. Już budzi niepokój wśród europejskich sojuszników. O szczegółach planowanych zmian i ich możliwych skutkach rozmawia Piotr Salak z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim.
1: Skąd mieliby wyjechać amerykańscy żołnierze z Europy?
2: Dzień dobry. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Te informacje są szeroko komentowane tutaj w Stanach Zjednoczonych. Stacja przekazała, że Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczbę żołnierzy około 25 tysięcy. Także samoloty, okręty, sprzęt to chyba ostrożne szacunki, bo według dwóch informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojsk, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Perspektywa tak drastycznych cięć zaniepokoiła prawodawców z obu partii i rządy europejskie, według których może to ośmielić Rosję, napisali autorzy tekstu na portalu NBC News. Przedstawiciele Pentagonu już wielokrotnie wspominali o potrzebie redukcji sił USA w Europie, kreśląc wizję NATO 3.0, czyli sojusz, w którym główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną bierze na siebie Europa, podczas gdy USA utrzymują nad kontynentem parasol nuklearny. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Przed nami więc gorący polityczny dzień.
0: Dziękujemy za relację z Waszyngtonu, a my słyszymy się już niebawem.

0: Jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
1: Relacjonował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk, rzecznik policji w Myślenicach. Życia mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Sanepid sprawdzi, czy posiłki podawane w szkołach są zgodne z nowymi, budzącymi emocje wytycznymi. Chodzi o zasady, według których regularnie w jadłospisach rzadziej ma pojawiać się mięso, a częściej dania na bazie roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Tymczasem część szkół sygnalizuje trudności z wprowadzeniem tych zmian. Kontrole mają ruszyć w ciągu kilku tygodni. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski uspokaja, że nie chodzi o nakładanie kar, tylko o rozwiewanie wątpliwości dotyczących tej nowej diety.
3: W tej chwili jeszcze nie są realizowane kontrole w takim rozumieniu restrykcyjnym, że będziemy dawać mandaty za to, że w szkole pojawi się, nie wiem, 3 razy w tygodniu kotlet. My chcemy w tej chwili, ażeby sytuację wytłumaczyć.
2: Szef sanepidu przyznaje, że rozporządzenie w sprawie zmian na szkolnych stołówkach, które ukazało się w lipcu, pojawiło się zbyt późno.
3: To też wyciągamy wnioski z takiej sytuacji, że takich zmian nie można przygotowywać w ostatniej chwili.
2: Część dyrektorów szkół skarży się, że przez to, że o zmianach dowiedzieli się tak późno, niektóre firmy cateringowe nie zdążyły zmienić swojej oferty i dopiero teraz dopasowują ją do nowych zasad.
1: Na Pomorzu Zachodnim policjanci zatrzymali 22-latka, który włamał się do przedszkola w Goleniowie i postanowił ukraść znajdujący się tam sprzęt. O tym, co padło łupem złodzieja, nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Elektronarzędzia, pieniądze, a także 2 hulajnogi i 2 rowery. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 22-letniego mężczyznę. Okazało się, że działał w warunkach recydywy, był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyźnie może grozić do 15 lat więzienia.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmuje się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu, a powód jest jeden. Jaki?
6: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W 3 ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Jutro biegacze znów powalczą z górską trasą poprowadzoną ulicami Krakowa. Przed nami 19. bieg 3 kopców. Trasa tradycyjnie poprowadzi od kopca Kraka przez kopiec Kościuszki aż na kopiec Piłsudskiego. A to oznacza chwilowe utrudnienia dla kierowców przed południem, m.in. w Podgórzu.
7: Tam przez około 15-20 minut będzie zamknięta ulica Limanowskiego. Oczywiście od razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika udrażniamy ruch. Kolejne większe utrudnienia będą w okolicach Mostu Zwierzęcego, gdzie od godziny 10 do 12.30 zamknięta będzie łącznica w kierunku zachodnim. I też bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika otwieramy. I od godziny 10.30 do około 12.30 będzie zamknięta dla ruchu ulica Starowolska.
1: Wyjaśnia Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Dzisiaj natomiast od 6 rano w związku z Krakowie Maratonem na rolkach zamknięta będzie Aleja Fosza w rejonie Błoni. Rolkarzom i biegaczom życzymy powodzenia i udanej zabawy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Antanas Warnelis.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: między lipcem a grudniem 1992 roku. Litwa.
2: Liczba ofiar:
3: 6.
2: Skazany na karę śmierci. Wykonana 28 września 1994 roku w Wilnie przez rozstrzelanie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Litwa, a właściwie Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka w latach 70. XX wieku była szarym, zapyziałym miejscem. Kraj pozostawał pod sowieckim butem, a nastroje społeczne intensywnie monitorowały służby bezpieczeństwa. W takich okolicznościach, w nowy rok, 1 stycznia 1971 roku, na świat przyszedł Antanas Warnelis, który zostanie jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii Litwy. W 1992 roku rozpocznie on 5-miesięczną serię morderstw we wsiach w całym kraju i mając zaledwie 22 lata, pozbawi życia 6 osób. Antanas Warnelis urodził się we wsi Dadotkai w okręgu telszańskim w wielodzietnej rodzinie. Miał 3 braci i 3 siostry. W domu panowała bieda, a rodzice Antanasa byli alkoholikami. Dzieci kolejno odbierała im opieka społeczna i umieszczała w różnych sierocińcach. W ten sposób mały Antanas trafił do ośrodka w Wiesville. Tam już w wieku kilku lat dał się poznać jako tak zwane trudne dziecko.
5: Antanas, to twoja kolejna ucieczka. Znów okradłeś sklep. Następne takie zachowanie i wylatujesz.
4: Warnelis trzymał się na uboczu. Lubił samotne wycieczki, podczas których włóczył się po okolicy i kradł co popadnie. W wieku 11 lat został przeniesiony do specjalistycznej szkoły z internatem w mieście Gelgaudiskis, w której uczyli się głównie młodociani przestępcy. Antanas nadużywał alkoholu, palił papierosy i znęcał się nad słabszymi, ale szanował silniejszych. Wciąż uciekał i wciąż kradł. Z trudem ukończył szkołę, po której państwo zapewniło mu miejsce pracy, pokój w akademiku i możliwość uczenia się w szkole rolniczej w Kudirkos Naumiestis. Jednak wkrótce Warnelis porzucił naukę na dobre. W sierpniu 1987 roku, w wieku zaledwie 16 lat, Antanas dorobił się pierwszego wyroku. Został skazany za kradzież 12 butelek piwa i kurczaka ze sklepu spożywczego. Podczas procesu przeszedł badania psychiatryczne.
6: U podejrzanego stwierdza się łagodną niepełnosprawność intelektualną i tendencje psychopatyczne. Jest on jednak zdolny do udziału w procesie.
4: Warnelis został skazany na 2 lata i 3 miesiące pobytu w zakładzie poprawczym, ale wykonanie tego wyroku zawieszono. Kilka miesięcy później okradł przechodnia, zabierając mu portfel. Wówczas skazano go na 4 lata więzienia. Został zwolniony 14 stycznia 1992 roku. W czasie, gdy Antanas siedział za kratkami, jego kraj przeżywał gwałtowne przemiany. Litwa uzyskała niepodległość i kontrolę nad własnym krajem. Gdy Warnelis wyszedł na wolność, było mu jeszcze trudniej dostosować się do normalnego życia niż wcześniej. Świat się zmienił. On też, ale jak się wkrótce okaże, wcale nie na lepsze. Po opuszczeniu więzienia Antanas zamieszkał z kolegą, którego poznał w sierocińcu. Jednakże mężczyźni wkrótce się pokłócili i Warnelis wyjechał do swojego starszego brata Pranasa, który pracował w prywatnym gospodarstwie rolnym w Gelgaudiskis. Z relacji wielu świadków wynika, że Pranas troskliwie zajął się bratem, jednak ten bynajmniej mu się nie odwdzięczał.
7: To ja cię przygarnąłem, Antanas, a ty mnie okradasz? Oj tam, od razu okradasz. Pożyczyłem trochę gotówki, ale nie bój się, oddam. Z czego oddasz, jak nie pracujesz, tylko całymi dniami pijesz wódę? Haruję za nas obu, a ty jesteś zwyczajnym pasożytem.
4: Przez nadużywanie alkoholu i aspołeczne zachowania brata Pranas stracił pracę i obaj mężczyźni zostali wyrzuceni z gospodarstwa. Jeszcze zanim udali się na tułaczkę, w czerwcu 1992 roku, grożąc nożem, Antanas próbował zgwałcić 13-letnią mieszkankę wsi. Ukradł jej przy okazji bochenek chleba i 300 rubli. Dziewczynce udało się uciec. Gdy później zbrodnie Warnelisa i jego wizerunek zostały upublicznione, rozpoznała sprawcę. Cudem nie stała się jego pierwszą ofiarą. Po opuszczeniu gospodarstwa w Gelgaudiškis bracia błąkali się po różnych wioskach. Na początku lipca 1992 roku okradli leśniczówkę w Samuolinę. Po tym incydencie Pranas został aresztowany, ale Antanasowi udało się uciec. Bez towarzystwa brata poczuł się całkowicie bezradny. 28 lipca popełnił swoje pierwsze morderstwo. Miało ono miejsce w Bernotai. Ofiarą był samotny 70-latek, którego Varnelis pobił na śmierć. Wychodząc z jego mieszkania, ukradł 2000 rubli i podpalił dom mężczyzny, aby zatrzeć ślady. Policja aresztowała 6 podejrzanych, ale każdy z nich miał alibi. Później Varnelis tak opisywał dzień, w którym zabił po raz pierwszy.
7: Stałem chwilę na podwórku, gdzie znalazłem tyczkę, taką może ze 2 metry długości. Zapukałem do drzwi. Kiedy otworzył, uderzyłem go w głowę 3-4 razy. Potem w klatkę piersiową i brzuch. Wtedy upadł, a ja zaciągnąłem go w głąb domu i rozejrzałem się za pieniędzmi. W przedpokoju zobaczyłem stertę szmat, no i ją podpaliłem. Wziąłem stary rower, ale szybko się go pozbyłem, bo był zdezelowany.
4: Na pytanie, dlaczego zabił, odpowiedział spokojnie.
7: Bo byłem na niego zły. Nie pozwolił mi ze sobą mieszkać. Nie planowałem też kradzieży roweru. Po prostu chciałem szybko stamtąd uciec. Nie mam pojęcia, czy staruszek żył, kiedy wybuchł pożar.
4: Varnelis uciekł z miejsca zbrodni, przemykając przez wioski, unikając większych osiedli i śpiąc w przypadkowych stodołach. Snuł się po lasach, gdzie miał nie tylko doskonałą kryjówkę, ale też punkt obserwacyjny, z którego wypatrywał potencjalnych ofiar. 3 tygodnie po pierwszym morderstwie, 18 sierpnia, Antanas zabił po raz drugi. Ofiarą był kolejny samotny emeryt, tym razem zamieszkały w Feliksavas w rejonie telszańskim. Varnelis ukradł mu 12 tysięcy rubli, zaatakował go i czekając na jego śmierć, beztrosko przyrządził sobie posiłek w kuchni mężczyzny. Oprócz pieniędzy zabrał także kilka sprzętów domowych, które następnie sprzedał. Śledczy początkowo nie powiązali obu morderstw. Jednak znaleźli 2 świadków, dzięki którym udało się sporządzić portret pamięciowy sprawcy. Byli to bracia, którym Varnelis sprzedał skradzione sprzęty.
8: Miał jeszcze takie tatuaże na klatce piersiowej, na ręce i mówił, że ma na imię Antanas.
4: Przemierzając pieszo, wioskę po wiosce, pod koniec sierpnia 1992 roku Varnelis trafił do miasteczka Simkaiciai. Tam spotkał się ze starym znajomym, który załatwił mu pracę w gospodarstwie rolnym. Przez 2 miesiące Antanas całkiem sumiennie pracował, a wieczorami zachodził do miejscowych dyskotek, gdzie flirtował z dziewczynami. Co o nim myślały?
9: Był naprawdę uroczy i przystojny. No i cóż, brakowało mu higieny osobistej.
4: Wydawało się, że Varnelis w końcu przerwie serię morderstw. Ale 31 października zaatakował ponownie. Wieczorem włamał się do domu 86-letniego mężczyzny. Kilkukrotnie uderzył go siekierą w głowę, a następnie okradł. Podczas gdy ofiara wykrwawiała się, Antanas postanowił zjeść coś porządnego. Właśnie gotował jajkę na twardo, gdy ktoś zapukał do drzwi.
10: Wpadłem sprawdzić, co słychać u wujka. A pan kim jest?
7: No ten... jego znajomym. Pomagam mu w pracach domowych.
10: Dziwne, nigdy pana nie widziałem.
7: Niedawno zamieszkałem tutaj obok, u sąsiadów.
4: Krewny 86-letniego mężczyzny nabrał podejrzeń i postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście tajemniczy młody człowiek mieszkał u sąsiadów. W tym czasie Varnelis uciekł. Gdy krewny ofiary wrócił, znalazł swojego wujka leżącego w stodole. Obok niego leżała zakrwawiona siekiera. Napastnik obserwował całą sytuację ukryty w pobliskim lesie. Był bardzo zadowolony z powodu zamieszania, które wywołał. Starszy mężczyzna przeżył atak, ale po tygodniu w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. 14 listopada, niedaleko wsi Pakrazantis, Varnelis zabił po raz 4. Tym razem jego ofiarą została 68-letnia kobieta, której ukradł rower, płaszcz przeciwdeszczowy, młynek do kawy, lakier do włosów, kilka butelek wina oraz artykuły spożywcze. Po tym, jak uderzył kobietę 9 razy siekierą w głowę, pozbawiając ją życia, nie uciekł od razu. Postanowił nieco odpocząć i przynajmniej przez jeden dzień mieszkał w domu ofiary razem z jej zwłokami. Ciało leżało nieodkryte przez nikogo przez tydzień, a po tym, gdy je znaleziono, było niemal nierozpoznawalne z powodu licznych ugryzień szczurów. Policja aresztowała 5 podejrzanych, ale podobnie jak w przypadku wcześniejszych zabójstw, mieli oni alibi na czas ich popełnienia i zostali zwolnieni. Tymczasem Warnelis bezkarnie grasował dalej. Przez kolejne 2 tygodnie włamywał się do cudzych domów i próbował zabić 2 osoby. 48-letniego mężczyznę, któremu ukradł motocykl, oraz 69-letnią kobietę, którą obrabował z 6000 talonów ówczesnej litewskiej waluty. Oboje przeżyli ataki. 5 grudnia w wiosce Kerywai Warnelis zaatakował i zabił 2 kobiety. 92-latkę i jej 68-letnią synową. Po morderstwie pozostał w ich domu na noc, gdzie pił szampana. Następnie uciekł, kradnąc kilka butelek alkoholu, 2 zegarki, 2 złote obrączki i jedzenie oraz 15000 talonów. Młodsza z kobiet została odnaleziona, gdy jeszcze żyła. Niestety zmarła w szpitalu. 4 dni po podwójnym morderstwie zdjęcie Warnelisa obiegło media. Policja poprosiła o pomoc w ujęciu sprawcy, apelując o dostarczenie wszelkich możliwych informacji na jego temat. W litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstała specjalna grupa zadaniowa, oddelegowana do schwytania seryjnego mordercy. Tymczasem on sam nieco zmienił swoją taktykę. Gdy dowiedział się o szeroko zakrojonych poszukiwaniach, postanowił poruszać się wyłącznie nocą, a spać w dzień, głównie w opuszczonych stodołach. Kierował się w stronę Wilna, ale nagłośnienie jego sprawy utrudniło mu ucieczkę. Wieczorem 21 grudnia 1992 roku we wsi Muniszkiai w okolicach Kowna Warnelis został rozpoznany przez miejscowych. Pomimo apeli policji o niezbliżanie się do podejrzanego, miejscowi sami zatrzymali Antanasa, dotkliwie go pobili, a dopiero po tym przekazali w ręce śledczych. Warnelis niemal od razu przyznał się do morderstw i rozbojów, ale nie do usiłowania gwałtu. Badania psychiatryczne wykazały, że jest zdolny do udziału w procesie. Podczas rozprawy adwokat oskarżonego podkreślał jego niepełnosprawność intelektualną, jego trudne dzieciństwo, a także to, że przyznał się do winy i poszedł na współpracę z organami śledczymi. Obrona wnioskowała o ponowne badania psychiatryczne, ale Warnelis nie wyraził na to zgody. W oświadczeniu końcowym powiedział:
7: nie jestem niewinny. Wiem. Proszę tylko o jedno. O dożywocie.
4: Litewski Sąd Najwyższy nie przychylił się do jego prośby. 1 lutego 1994 roku 23-letni Antanas Warnelis został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Jego wniosek o ułaskawienie został odrzucony 16 września przez prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa. 12 dni później w Wilnie Warnelis został stracony. Przed egzekucją nie okazał skruchy.
7: Zabijałem starszych ludzi, bo to było łatwiejsze niż zabijanie młodych. Zabijałem, bo potrzebowałem pieniędzy, jedzenia. Ot i cała prawda.
4: Antanas Warnelis został pochowany na cmentarzu w Karweliszkach, w kwaterze przeznaczonej dla osób, po których ciała nie zgłosili się krewni.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Czego słuchacie? Czego to słuchacie? Na pewno się zastanawiacie teraz w samochodach, w domach, a wy słuchacie grupy sąsiedzkiej w RMF FM.
1: Agnieszka Kołodziejska, Odeta Moro.
0: Przemysławsko wręczyń
1: do. I tak chórem się witamy i oczywiście zapraszamy na kolejne posiedzenie. Bądźcie z nami.
0: A jeżeli coś wam umknie, to pamiętajcie, że jesteśmy na YouTubie.
2: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
3: No dzień dobry,
0: dzień dobry
3: się z państwem. Dawno państwa nie widziałam, robicie na mnie wielkie wrażenie.
0: Zaspiłaś się.
3: Nawet, ale tak powiem wam, że zatrzymałam się na moment, bo patrzyłam kłodko na twoje stopy. Pedicure ładne takie masz.
1: Dziękuję.
0: Taki najlepszy.
1: Taki, no, kolor taki, no taki niebieski, taki intensywny niebieski. A wiecie dlaczego? Bo byłam przez kilka dni we Włoszech teraz, jak byłam na pedi przed wyjazdem do Włoch, to pani mnie pyta, no to jaki kolor robimy, do czego ma pasować? Ja mówię, no
3: do basenu, dokładnie.
1: Wiadomo,
3: tak pomyślałam o
1: do
3: wodzie.
1: Basenu. Ale słuchajcie, a propos...
3: Ale jedziesz do kopalni, to robisz na czarno?
0: A to się zawsze tak robi, że kolor jest podstawowy.
1: Same się robią na czarno w kopalni.
3: Ja na przykład ostatnio sobie kupiłam samochód do butów, żeby mi pasował.
0: Agnieszka, czy mogę żonę namówić, żeby miała taki kolor pazurów pasujących, korespondujący z moimi oczami, wiesz?
1: Oczywiście.
3: Tak. Będziecie do siebie bardziej pasować. Po ilu latach małżeństwa? Przypomnij?
0: No, to już jest po nastu, piętnastu.
3: No to już ciężko pasować po nastu latach.
1: Zwłaszcza jak zapłacisz za zapedi, to ona na pewno będzie bardzo skora do takich ukłonów w twoją stronę.
0: Przeprowadzę ten małżeński eksperyment, dam wam znać, jak poszło.
1: Tak. A propos małżeńskich eksperymentów, słyszałam ostatnio też a propos właśnie paznokci. Słyszałam historię i nie mogę się z niej przestać śmiać do teraz. Mhm. Facet sprzedawał samochód i przyjechał po ten samochód koleś z żoną.
3: Tak.
1: Okazało się, że ta żona jest manikiurzystką, no i tak od słowa do słowa, i ten koleś postanowił zapytać, ten, który sprzedawał samochód, mówi, proszę pani, a dlaczego w hybrydach nie można zmywać naczyń?
3: Co? No jak? Przecież można, powiedziała pani.
1: Wyobrażam się sobie, wprowadzany w błąd. W domu.
3: Tak.
0: A, wkopała żona?
3: Wspaniałe to jest. Ale powiem wam, że ja jestem użytkownikiem hybrydy wiele lat.
0: Nigdy nie miałem hybrydy.
3: 3 lata temu jechałam na Arktykę do stacji badawczej. Mhm. Wiadomo, że tam nie mają salonów beauty.
1: Nie.
0: Ciężko jest o dobre manikiry.
3: Tam nawet nie mają chodników i krawężników, tam nic nie mają. I pomyślałam sobie tak, jadę na dłuższą chwilę, co będzie z moimi paznokciami. I zaczęłam kombinować. Jechałam w męskim zestawie, bo byłam tam w pracy. Ja i 6 facetów. I mieliśmy 2 wspólne pokoje. Musiałam stać się mężczyzną na parę tygodni. Po pierwszej dobie zapomnieli, że jestem kobietą. Ale wracając do paznokci. Przed wyjazdem zaczęłam kombinować, co ja mam zrobić, żeby te moje paznokcie cały czas jednak były takie, jak chcę. I znalazłam, słuchajcie, w internecie mini turystyczną lampę do hybrydy. Taką, co utwarca.
1: I taka malutka. Zabrałaś ją na Arktykę.
3: I zabrałam ją na Arktykę.
1: Ona
3: jest wielkości dużej cebuli, tak żebyście mieli porównanie. Taka naprawdę jest malutka na jeden paznokieć.
1: Ale czy on wie, co to jest?
0: Od tego powinniśmy zacząć, co to jest ta hybryda.
1: No to jest taki lakier, w którym możesz zmywać naczynia, bo się z nim nic nie dzieje, bo on jest po prostu
0: taki
1: pancerny.
0: Twardy, tak?
1: Tak,
0: takie szpony.
1: I to nie jest to samo, co samochód czy autobus hybrydowy, bo jak ja
3: jeżdżę. To nie jest na prąd.
0: To są inne rzeczy.
1: Tak, takie autobusy, że tam chwalą się takimi wielkimi napisami, jestem hybrydowy, to wtedy Odzia robi, ja też.
3: Ja też.
0: To nie, ja tylko miałem raz, kiedyś zasnąłem i mi córka zrobiła manikurę. Taki ma taki lakier i...
3: Ale słuchajcie, ja
1: chciałeś
3: w pokoju
1: spać.
3: Ja w tym pokoju na Arktyce moimi współlokatorami rozpakowywałam torbę i ta lampa tak niechcący kęci mi wypadła. I oni tak, co to jest? Co to jest? Ale powiem wam, moja podróż z lampą hybrydową trwa nadal. Wiecie dlaczego? Bo dowiedziałam się, że jadę na Antarktykę, czyli na południe. Jadę na jeszcze dłużej. I mam dylemat, czy mam kupować nową, większą lampę, czy zabierać
1: zróbmy tak. Jak się będziesz pakowała, proszę cię, zaproś mnie. Ja chcę zobaczyć, jak ty się pakujesz.
0: To czemu to? Zaproś nas.
3: Ale słuchajcie, wiecie, że jeżdżę na motocyklu.
1: No tak.
3: Na przykład następny weekend sobie jadę z koleżankami i ta lampa jest malutka i mieści się do kufra. To jest naprawdę coś must have.
1: Czy wy, mężczyźni, chodzicie na mani i pedi?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: A czym sobie obcinasz paznokcie? Co robisz z paznokciami?
0: Obcinarkę mam taką, pilniczek. I
1: czyli piłujesz
0: taki, tam taki zepsyś
3: mam. On do kowala chodzi, wiesz? Nie.
2: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Mam ważne pytanie, bo się boję zapytać żony, gdzie jest talia? Gdzie jest ta talia?
1: No,
0: chciałem sobie kupić spodnie i mają talię.
1: Pępka powyżej.
0: Jeden, właśnie to pokazują te rysunki takie internetowe, że tam jest pas.
3: A pas to jest talia?
0: No właśnie nie, bo są dwa różne rozmiary. Ja na przykład pas noszę na biodrach. Jest trzeci rozmiar obwód bioder. I na przykład i co? Italia jest, jeden rozmiar spodni męskich jest dla talii podają, a drugi dla pasa. Ale jak ja se wszędzie mierzę, to mam tak samo.
3: Ale to nie, ale poczekajcie, bo talia wydaje mi się, że to jest ten moment taki najszczuplejszy. Wy mężczyźni chyba nie macie takiego momentu.
0: Nie mam najszczuplejszego momentu.
1: Nie masz.
0: I co sobie mam kupić spodnie? Na co mam patrzeć? Ja mam sobie przyłożyć sen.
3: Na nogawki patrz, ile wchodzi ci w nogawkę.
0: No tak, ale a potem jeszcze wiesz...
1: Jest taka metoda, jej nigdy nie sprawdzałam i nie wiem, czy to działa, ale jest taka metoda, że bierzesz podobno dżinsy właśnie w pasie, no. Tak, zakładasz tak, żeby tutaj dookoła szyi je spiąć ze sobą i to jest podobno tyle, ile masz w pasie i te dżinsy będą podobno
3: pasować. Ale brzuch
1: pasować.
3: Ty je całe życie, aż szyja
0: chłanie. Ktoś się zrobił, ktoś się... To nie bambułko, może, bambułko, nie? No. Gdzie jest ta talia? Pokaż mi
3: ale
0: palce,
3: słuchając teorii Kołodki, szyja by ci tyła całe życie, a nie chcesz tego.
0: Nie chcę. Chyba, że to będą mięśnie z siłowni, wiesz.
3: A nie, no to wiadomo.
0: Gdzie mam talię? Tu? Czy tu mam pas?
1: Moim zdaniem powyżej pępuszka to jest tam talia.
0: A pas jest gdzie? Na biodrach?
1: Nie, też tu moim zdaniem.
0: Pas to jest to samo co talia?
1: Chyba tak. Pas jest po prostu u mężczyzn, być może talia u kobiet.
3: Ja muszę po spotkaniu to przegooglować.
0: No, bo to ja googlowałem dalej, nie wiem, bo zgłupiałem.
3: A ciekawe. A ja taki moment miałam dwa razy w życiu, że nie miałam talii, jak byłem w ciąży. To jest piękny moment. Polecam, wiesz dlaczego? Bo nie trzeba w brzucha wciągać. Znaczy w każdej sytuacji wygląda.
1: Wolę wciągać brzuch, Odeta, wiesz?
2: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Słuchajcie, zmienię temat na momencik, bo nie wiem co sądzić. Musicie mi poradzić, ponieważ jestem singielką aktualnie i mam balkon. I jeszcze pogoda jest taka, że można wyjść na ten balkon i czasami sobie tam suszę pranie. I słuchajcie, co rusz, coś mi spadnie do sąsiada na dół. I ostatnio spadły mi takie nóżki od suszarki do prania, wiecie, takiej do przenoszenia. A sąsiadów nie było. No więc zostawiłam karteczkę i napisałam, że spadły nóżki, jakby pan uprzejmie podrzucił mi na wycieraczkę, będę wdzięczna, że przepraszam za kłopot. Na co i bardzo często mi tak coś spada, więc piszę karteczkę, sąsiad przynosi. I w pewnym momencie sąsiad mi przyniósł te nóżki i ja wracam do domu, patrzę nóżki i karteczka, ta, którą mu zostawiłam, na odwrocie jest żaden problem i numer telefonu.
3: Miałaś pranie na nóżki.
1: I słuchajcie, nie wiem, dlaczego sąsiad zostawił mi numer telefonu.
3: A czy sąsiad ma sąsiadkę? To jest kluczowe
1: właśnie
3: pytanie.
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Esa mu wyślij.
1: Nawet pod jakimś pretekstem muszę.
0: Nie, że też dziękuję za nóżki, że...
1: Albo zrzucę coś do niego.
0: Trączki już tym razem.
3: Ale to trąci romansem sąsiedzkim, chciałabym powiedzieć i zaznaczyć. A to możliwe? Po sąsiedzku zawsze blisko, nie?
0: No to
3: nie trzeba chodzić.
1: A dobre, macie relacje z takimi, bo wiecie, no my jesteśmy takimi trochę udawanymi sąsiadami jednak, nie? Ale z prawdziwymi sąsiadami.
0: Najprawdziwszymi sąsiadami.
3: Ale ona blisko mnie mieszka, przyjechała do mnie ostatnio do domu. Przysięgam, bałam się. Będzie i będzie sprawdzała, czy mam czysto.
1: Oj, przestań, nie będę ci robiła testu białej rękawiczki, przestań.
0: Kraków daleko od Warszawy, czy to po sąsiedzku mieszkamy. W ujęciu globalnym.
1: Dobre, macie relacje z sąsiadami.
0: Nie wiem, dobre, tak.
3: Ja też.
1: Tak? A pożyczacie sobie szklankę cukru? Czy tego się już nie robi?
0: Właśnie nie pamiętam, kiedy byłem coś pożyczać, albo żeby ktoś był u mnie coś pożyczyć, to jakieś z dekady temu, naprawdę.
1: No bo ty miałeś kota, ja pamiętam.
3: Ja pożyczałam kota jakiś czas temu, ale też jak ekspres mi się zepsuł, to zawsze chodziłam na kawę do sąsiadki, bo ona miała dobrą.
0: Ale ładuje sąsiadce akumulator. W sensie ten taki prawdziwy. Tak, ten taki przynosi do mnie, a ja mam tutaj prostownik. Tak.
3: My zawsze sobie prezenciki przywozimy z wakacji.
2: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
3: Przechodzimy do Krakowa a propos sąsiadów. Kiedyś tam mieszkałam w tym twym mieście, pamiętasz?
0: Tak, pomno przecież.
3: I pamiętam, bo to też były takie czasy, co na tej tablicy ogłoszeń pojawiały się ogłoszenia typu oddam, nie wiem, telewizor, cztery krzesła.
1: Na klatce?
3: Tak, takie zawsze jakieś takie tam sąsiad coś tam ma, a drugi czegoś potrzebuje i tak dalej. Szukam osoby do wyprowadzenia pieska. No i któregoś pięknego razu, pamiętam, tam była taka studnia, wiecie, jak w studni się niesie. I obok było takie mieszkanie, w którym mieszkała para, która zapominała okna zamknąć. I wszyscy sąsiedzi słyszeli, co ta para robi.
0: I że tam
3: opowiadali
0: sobie
3: bajki o szczęściu. I my wszyscy tak chodziliśmy z taką drewnianą gębą na zasadzie, co tu z nimi zrobić. I w końcu ktoś z sąsiadów się odważył i na klatce powiesił kartkę. Uprasza się miłych, kochających się sąsiadów.
1: Kochanie się ciszej.
3: Kochanie się ciszej, bo po 22 ciszę nas mamy.
1: Ale czy poskutkowało? To jest pytanie.
3: No przez moment tak, ale potem emocje ich poniosły, wiesz. Tu nie masz wpływu.
0: Ale nie, jeszcze jest historia, bo ja przecież grupa sąsiedzi. dziecka, nie? Ja się przygotowałem merytorycznie, nie. Zacząłem czytać w ogóle o sąsiadach.
3: Merytorycznie się przygotowałem.
0: No.
3: To był policzek w naszą stronę.
0: Nie, ale także wiesz, także taki będzie komponent teraz naukowo-ciekawostkowy.
3: Chcesz zrobić na nas wrażenie?
0: Na was również, bo się okazuje, że 63%, 65% przepraszam, procent Polaków utrzymuje dystans w relacji sąsiedzkich, czyli w ogóle żadnych. 50% nie ma sąsiada, któremu mogłoby zaufać, a 20% nie wie, kto mieszka z nimi na klatce.
1: Ja wczoraj słyszałam, że...
0: Kiedyś były spisy lokatorów, teraz nie ma.
3: Teraz nie, RODO.
1: No tak, RODO, a poza tym ci lokatorzy się zmieniają, zwłaszcza w dużych miastach. Tu wynajmuje, tu się wyprowadza, tu wynajmuje kolejny, ale wiecie co? Wczoraj słyszałam z kolei, że kiedyś to starsi ludzie albo bardzo młodzi utrzymywali relacje sąsiedzkie, takie wiecie, towarzyskie, a w tej chwili nasze pokolenie, czyli tak pokolenie pomiędzy 45 a 55 do 60, to są ludzie, którzy najczęściej utrzymują jakiekolwiek relacje z sąsiadami.
0: Patrzyła mi w czyli... w notatki.
1: Tak, mi też
0: no,
1: to
0: nie,
1: masz?
0: Nie, ja to mam, tak, bo to mnie zdumiało.
1: A widzisz, bo to ja to w radiu słyszałam. To pewnie ty to mówiłeś.
3: Czyli co, relacje sąsiedzkie zakończą się na naszym pokoleniu.
0: Jedna teoria tak mówi,
3: tak.
0: A druga mówi, że jak dzisiejsza młodzież, 20-latkowie dojrzeją, będą w naszym wieku, to oni przejmą pałeczkę takiej międzysąsiedzkiej
3: sfery. A pamiętacie, jeździliście na wschód w czasach dawno minionych? Mhm. Tam na każdym piętrze w dużym bloku siedziała tak zwana etażowa. To taka, która pilnowała piętra.
1: Ktoś płacił jej za to?
3: Oczywiście, to była jej robota, zatrudniona przez tak zwaną współdzielnię. Może to jest jakaś taka nić łącząca wszystkich sąsiadów, bo to była zawsze kobieta, która wiedziała dużo na temat tego, kto do kogo przychodzi. Co mówi, jakie są relacje. Nie byłoby romansów na nóżki od suszarki, bo pani etażowa tak, by wszystko wiedziała.
0: Ale ona była też na etacie w KGB, podejrzewam.
3: No oczywiście, nie, że tak, ale to na nieoficjalnym etacie. Może to jest instytucja, do której warto byłoby wrócić.
1: A taboret u was na klatce schodowej stoi?
0: Taboret? Nie.
3: Taboret, nie, na taboret jest bardzo dobry w naszym wieku, bo taboret chroni przed zadyszką.
0: Ja jeszcze jestem, mam duszę rock'n'rollowca, można przysiąść na schodach.
3: Ale ja nie wiem, czy wstaniesz.
1: Nie, na klatce schodowej sąsiedzi mają, słuchajcie, półki z butami.
3: O nie, to jest obrzydliwe.
1: O, to jest obrzydliwe, ale taborecik. I wtedy oni sobie tam pewnie się
3: boją. Są takie rejony w Polsce, że buty zostawia się przed wejściem. Uważam, że jest to słabe.
0: Też tak sądzę, ale bo
3: popatrzyłeś
0: to są
3: na mnie
0: takie,
3: tak, jakby
0: nie,
3: w Krakowie
0: nie.
3: była zasada zostawiania butów.
0: Nie, właśnie nie. Ale byłem przedziwne miejsce, robiłem sobie tatuaż, bo ten... Taka, wiesz, dudni muzyka, jest takie mroczne klimaty, tam te takie szotony są, wiesz, chodzą goście na czarno i się wchodzi i każą ci ściągnąć buty, ci dają kaputki. Jest takie, to wiesz, jest tak mrocznie i dostajesz paputki, potem sobie w tych paputkach chodzisz, tam wiesz.
3: A wszyscy piją latę na migdałowym? czy coś mocniejszego?
0: Nie, potem jest normalnie, tylko że jesteśmy w kaputkach.
1: Wspaniała była to grupa sąsiedzka i odzież.
3: Może sobie kupimy wspólne kapcie.
1: To skupmy sobie.
0: Jakbyśmy mieli takie, wiesz, z naszymi twarzami.
1: Ale takie, ale żółte.
0: Kapcie z kołotką bym chciał mieć.
3: Ja mam kolegę, co ma drukarkę 3D, może nam wydrukuje nasze kapcie. Będziemy mieli swoje popiersia takie.
0: Tak.
3: Albo takie chociaż twarze.
1: Wspaniałe.
0: Ja bym miał lewego z kołotką, prawego z moro.
3: No, takie dobrze, dobrze. No. Dobrze, patrz.
2: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Jeżeli macie pewien niedosyt, to pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić do grupy sąsiedzkiej. Wszystkie odcinki naszego programu, naszego podcastu są oczywiście na YouTubie i znajdziecie je pod hasłem Grupa Sąsiedzka.
3: No właśnie, już wiecie, od czego zaczyna się dobre sąsiedztwo i na czym się kończy, a to ważne, prawda?

Na zegarach zaraz wybije godzina piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, największego, jaki zatwierdziła dotąd administracja Donalda Trumpa. W faktach również o wyścigu rządu z obozem Karola Nawrockiego, który dotyczy obniżek cen paliw, a także o polskim kandydacie do Oscara. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Amerykański Departament Stanu dał zielone światło dla sprzedaży Ukrainie pakietu obrony powietrznej o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Oprócz pocisków pakiet obejmuje mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. Kijów zakupi sprzęt za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing. To największy jak dotąd pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzony przez administrację Donalda Trumpa. Tymczasowo aresztowano

0: Zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
1: Tak, o ustawie PKN paliwo kosztuje normalnie, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wcześniej Sejm uchwalił ponownie rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Nasi siatkarze zagrają dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych Łotwa. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00. Potem nasi siatkarze zagrają z Niemcami lub Bułgarią. Ten mecz również rozegra się dzisiaj. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Bohaterem filmu jest niemiecki pisarz nobista Thomas Mann.
3: Ich bin nach Hause. Papa.
4: Wo ist das?
1: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu. Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie. Badania objęły rekordową liczbę blisko 500 000 osób. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Pokazały, że przewlekły stan zapalny związany m.in. ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
1: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ten pojedynek, czy to, dodał po chwili Szuman, ma być żart czy serio? Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle: spódnica, co? Nawet koguty biją się, tylko... Szuman, strzeż się. Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. Więc już tak, mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem. Od doktora udał się do swego sklepu, krótko rozmówił się z panem Ignacym i wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Kolejnego dnia postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się tak dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik, sekundant barona, pomyślał: tu chyba nie chodzi o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy, wycelowawszy pistolety, ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet, delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc poza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać, mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek! Mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecież jej nie połknąłem! Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne. Kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany. Bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski jest zadowolony? Zapytał hrabia Anglik. Tak. Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża. Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? Ach, są. Panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką? Bo nie za potrącenie, dodał patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A? Sessa, rzekł. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam pana. A tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski.
1: Reklama. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka. Na dobranoc.

0: RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn. W kilka dni po dziwnym pojedynku do sklepu przyszedł Maruszewicz. Co pan każe? Spytał go Wokulski. Chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak, szybko odparł młody człowiek. 1000 rubli nie dam, ale tak 300-400 i to na kwit z podpisem barona. 400, powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał. Za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie?
1: Będę.
0: Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża. Zwróci w najkrótszym... Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć, a podły kupczyk, ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Bylem się odegrał, słowo honoru cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze, ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność. Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj dużej ręki, a przy czym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te 400 rubli, które wziął. Jestem pewien, ze sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swojej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu. Ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą. Ja więc proszę pana na jutro do nas na obiad około 6:00, a pan nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. T. Łęcki.

Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Ogarniało ją zdumienie i pytała się, czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej pozasalonowa. Jednakże za ten drobny objaw życzliwości wobec Wokulskiego na wyścigach panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? Albo co znaczyła jego odpowiedź? Wygram, jeżeli pani zechce. On już zapomina, kim jest. Ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Grzeszowski rozchoruje się ze złości. Wszyscy wiedzieli, że panna Łęcka nienawidziła barona Grzeszowskiego. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dosyć, ażeby pamiętać mu całe życie. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołego, ale w sercu kipiał mu gniew. Gdy zaś jeszcze zobaczył, że Wokulski nagrodę i cenę konia złożył na ręce panny Izabeli, stracił władzę nad sobą i przybiegłszy do powozu zrobił skandal. W takiej chwili przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski i nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron zbliżając się do powozu potrącił go i nie przeprosił. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Na drugi dzień do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pewni, że Wokulski pogodzi się z baronem i że nawet inaczej nie wypada mu postąpić. Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo zakłopotany. Cóż to, ojcze? Spytała go panna Izabela, uderzona wyrazem jego twarzy. Fatalna historia. Odparł pan Tomasz, rzucając się na skórzany fotel. Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. Krzeszowski naprawdę dobrze strzela, mówiła sobie panna Izabela. Jeżeli zabije jedynego człowieka, który dziś ujmuje się za mną, to co? Pojedynek jest istotnie barbarzyńskim zabytkiem, bo Wokulski, biorąc go ze strony moralnej, więcej jest wart od Krzeszowskiego, a jednak może zginąć. Ostatni człowiek, w którym pokładał nadzieję mój ojciec. Tu odezwała się w pannie Izabeli rudowa pycha. O, mój ojciec nie potrzebuje przecież łaski Wokulskiego. Powierzyłby mu swój kapitał, otoczyłby go protekcją, a on płaciłby mu procenta. W każdym razie szkoda go. Co za szczególny traf, mówiła w sobie. Jutro walczyć będą z jej powodu dwaj ludzie, którzy ją śmiertelnie obrazili. Krzeszowski złośliwymi drwinami, Wokulski ofiarami, jakie ośmielił się ponosić dla niej. Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby z przestrachem i uleczyłby się ze swego obłędu.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
8: Już prawie godzina 6, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszamy.
10: Sejm ma nowego wicemarszałka. To Marcin Horała z Rozwoju Plus w głosowaniu pokonał kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości. W faktach oddajemy głos rolnikom i pytamy, czy ten zawód wciąż się dzisiaj opłaca. Powołania rozesłane, nasi piłkarze rozpoczną zgrupowanie przed Ligą Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych Bośnia i Hercegowina. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała. Kandydat zgłoszony przez Klub Rozwój Plus zdobył o prawie 90% głosów więcej niż jego konkurent, Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Spór między dwiema grupami posłów, którzy weszli do Sejmu z tej samej listy wyborczej, zdominował debatę, którą obserwował Tomasz Skory. Tomku, jakich argumentów używano?
11: Mariusz Błaszczak zarzucał ludziom Mateusza Morawieckiego, że nie są opozycją prawdziwą jak PiS, ale koncesjonowaną i wspierającą rząd Tuska. Ci odpowiadali, że PiS miał prawie 3 lata na objęcie funkcji wicemarszałka, a kandydata zgłosił dopiero po rozłamie w swoim klubie. Obserwatorzy byli zniesmaczeni.
12: Te wasze kłótnie wyglądały, jakbyście byli świeżo po rozwodzie. Zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
11: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Kandydata rozłamowców z PiS poparli posłowie koalicji rządzącej. Jak jednak mówił poseł Nitras, był to wybór między dżumą a cholerą.
13: Ta dżuma jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłami.

0: ataków w pobliżu granicy z Polską, na pewno jest niepokojącą wiadomością. I dlatego będziemy działali na pewno niepochopnie, na pewno ostrożnie. Chcę wyraźnie podkreślić, że te informacje i ta próba wzajemnej mobilizacji to są także informacje od zachodnich sojuszników. Na razie nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone będą znali w takich sprawach.
1: Mówił polski premier na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Celem koalicji antybalistycznej jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Zawiązała ją Ukraina, m.in. z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami.
2: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
1: Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytaliśmy wczoraj w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
3: Pokazała nam pogoda, że zimna zima, nasza mroźna, tak? Nam drzewa poprzemarzały, później wiosna, przymrozki, mrozy podczas kwitnienia, no i susza trzymiesięczna. No i później jak są, tak jak dla nas sadowników, czy dla tutaj roślin, zboża, rzepaki, opuszczają się deszcz. I tutaj jest właśnie ta pogoda. Największy chyba tutaj jest kłopot.
4: Przelewaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
3: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją. No i tutaj dla dużych gospodarstw bardzo duże wyzwanie.
1: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń. Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 wróci w kolejny piątek. W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed rozgrywkami w Lidze Narodów. Na 4 najbliższe spotkania trener Jan Urban powołał 26 piłkarzy. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali m.in. Kacper Potulski, Kacper Urbański i Wojciech Nowak, pomocnik Slavii Praga. Mając na koncie 5 goli, jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej.
5: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny. Jeśli zawodnik potrafi grać na dwóch pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
1: Przed biało-czerwonymi dwa spotkania z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją oraz Rumunią. Pierwszy mecz z Bośniakami w przyszłym tygodniu, w piątek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: No to może po prostu sprawdźmy, jak jest, u kogo najchłodniej. Zakopane 9 stopni i Suwałki 9 stopni, czyli bieguny zimne o poranku w tę sobotę mają znaczenie. Dziewiątka widzę także w Olsztynie na termometrach. Jeśli chodzi o dziesiątki, mamy w Bydgoszczy i Białymstoku. Reszta kraju raczej tak 11-12 stopni i uwaga, w Krakowie aż 13. Tak jest, będzie cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Będzie cieplej, dzisiaj zabrzmiało prawdziwie, ale już zbliżają się te dni, kiedy nie wiadomo, czy o poranku to już nie mamy maksimum. Dzisiaj do 23 na termometrach. Daniel Dyk, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, to jest RMF na dzień dobry i to jest najlepsza muzyka na dzień dobry. Dużo dzień dobry, ale jaki to ma być dzień, skoro to sobota.

Jest 6:13 na zegarze. A kto to już nie śpi? RMF na dzień dobry. Gratuluję. Wstaliśmy przed słońcem, ludzie. Wstaliśmy przed słońcem. Ono wschodzi tak uśredniając za jakieś 2-3 minuty. Na wschodzie już jest, oczywiście na zachodzie jeszcze ciemno. Patrzcie, my teraz kawa. My teraz jakieś wlegiwanko. My już śniadanie jemy. My już zagadujemy do kolegów i koleżanek w pracy. A słońce ma to wszystko dopiero przed sobą. I my teraz mamy Sylwię Grzeszczak. RMF, najlepsza muzyka. A słońce to prześpi.

RMF FM. Na dzień dobry, jest 6.20, 19 września. W kalendarzach dzisiaj imiona Konstancja, Marta, Maria, Teodor, Zuzanna oraz Alfons, Dezyderiusz, Dezydery, Eliasz, Januariusz, January, Nila, Paloma i Wilhelmina. Mam nadzieję, że o wszystkich pamiętałem. No właśnie, bo my was widzimy przez radio. Czy mi się zdaje, czy ktoś dzisiaj wstał i jakoś tak błyszczy, jakoś tak promiennie się uśmiecha? Niech zgadnę. Urodziny, tak? Dzisiaj macie? Jak Grażyna Szapołowska, jak Jeremy Irons, jak Krzysztof Diablo Włodarczyk, jak ten słynny komik amerykański Jimmy Fallon? No słychać, że ma wam dzisiaj kto pomóc w dmuchaniu śmieczek. Najlepszego. No i jest RMF FM, więc ma wam kto dzisiaj zagrać urodzinowo. Laureen.

0: kupujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: 6.30 Fakty RMF FM, Mateusz Bożek.
18: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Prokuratura Europejska przedstawiła Królowi w sumie 4 zarzuty. 2 wczoraj, a 2 w lipcu. Poseł nie przyznał się do zarzutów.
19: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
18: Mówiła po przedstawieniu zarzutów Królowi jego adwokat Marta Smoka. Przypomnę, że w czwartek Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Następnie poseł został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Kierowca polskiego autokaru, który w sierpniu rozbił się na autostradzie na Węgrzech, pozostanie w tamtejszym areszcie. Sąd zdecydował się przedłużyć areszt do 18 grudnia. Mężczyzna został przesłuchany, odmówił jednak składania wyjaśnień. Przypomnę, do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski, 57 pasażerów i 2 kierowców. W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Pozostałych 37 pasażerów pasażerów odniosło lekkie obrażenia. A w faktach za pół godziny polski kandydat do Oscara, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dlaczego ten wybór nie jest dla nas zaskoczeniem, powiemy w faktach o siódmej.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Somber. RMF FM, najlepsza muzyka.

27, to dobre. Słuchajcie, nie jestem fanem siatkówki. To są słowa Tomasza Fornala, gwiazda Mistrzostw Europy, i takie wyznanie znalazłem w dzisiejszej prasie. Nie jestem fanem siatkówki, powtórzę. My też nie. My kibicujemy z obowiązku, my oglądamy z obowiązku. Fornal i spółka zwykle wygrywają mecze, zwykle z turniejów przywożą medale. Czy to się może podobać? Dziś o 15 gramy z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkówce. No to z obowiązku, prawda? Obejrzymy. Chyba.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. 6:43 na zegarze, słuchacie RMF na dzień dobry. Sejm ma nowego wicemarszałka, o tym słyszeliśmy w faktach, ale to ciekawe, wśród zwolenników Marcina Horały, jako jedyna osoba z posłów PiS, znalazła się Maria Kurowska. Ale czar prysł, to nie jest jakieś porozumienie ponad podziałami. Wytłumaczyła, że pomyliła się podczas głosowania i zamiast na Marcina Ociepę z PiS zagłosowała właśnie na Marcina Horałę z Rozwoju Plus. Ale to jest absolutnie zrozumiałe. Nam też się to myli. Oni mówią tak samo, myślą tak samo, zachowują się tak samo, nawet wyglądają tak samo. Nie wiesz, czy to PiS, czy Rozwój Plus.
1: Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8:00.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Byle do piątku.
12: Praca do godziny 14 i koniec.
11: I tak trzymać.
13: Jesteśmy z Wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
14: Hej, sklep opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
15: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: 5, 9, 31.
23: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: reklamie.
1: RMF FM.

0: Adrenalin. Uwaga, kierowcy, są kłopoty na Zakopiance, są problemy na A1. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 7.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
13: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
7: Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 7, zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszelkie ważne szczegóły o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
16: A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S7 i autostrady A1. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Donald Trump uspokaja, prezydent Karol Nawrocki ma to pod kontrolą. A na koniec faktów o polskim kandydacie na Oscara. A na początek ważne informacje dla kierowców podróżujących Zakopianką. Nieprzejezdny jest w tej chwili tunel w Skomielnej Białej. Powodem pożar samochodu osobowego. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. O poranku wciąż zablokowana w kierunku Łodzi jest także autostrada A1 w pobliżu Warlubia w Kujawsko-Pomorskiem. Wieczorem doszło tam do pożaru samochodu osobowego. Wprowadzono objazd krajową 91. Prezydent USA Donald Trump chwali prezydenta Karola Nawrockiego. Pochwały padły w gabinecie owalnym w odpowiedzi na pytania o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry. Donald Trump, pytany o ostrzeżenie o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę, stwierdził, że Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego. Ma to pod kontrolą. Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go. A teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą. Oświadczył Trump. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Około 3 godzin trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Dotyczyła ona m.in. ostatnich rosyjskich ataków przy polsko-ukraińskiej granicy.
18: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego.
16: Według szefa resortu obrony ważnym elementem rozmowy była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
18: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań.
16: Podkreślał Władysław Kośniak-Kamysz. Temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wróci dziś w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem

0: powietrza i odpowiedniego przeszkolenia kadry. Samorządowcy mają złożyć raporty o tym, jak działali po czwartkowym alarmie, a kuratorium oceni, jak zareagowały szkoły.
1: Tych faktów nie można pominąć.
2: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdaniem Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, ten wybór nie jest zaskoczeniem.
3: Myślę, że nagroda za reżyserię w Cannes marka Pawła Pawlikowskiego, jego obecność i pozycja w światowym rynku twórców kina europejskiego i światowego, no bezsprzecznie wskazuje, że to ten film powinien również w mojej opinii być polskim kandydatem do Oscara, ale też już abstrahując od tego pozycjonowania, no to był zdecydowanie najlepszy, najważniejszy film spośród tych, które zostały zgłoszone jako kandydat do polskiego kandydata do Oscara.
2: Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
5: Proponuję przypomnieć sobie, że 19 września to wciąż lato. A jak wy sobie o tym nie przypomnicie, to sobota nam o tym przypomni. Słuchajcie, 20 stopni ma być w Zakopanem, 20-21 na wybrzeżu, czyli w tych turystycznych regionach. Gdyby ktoś marzył o wyjeździe na weekend w góry czy nad morze, to jest perspektywa fantastyczna. Przeważać będzie słońce na niebie, chociaż na środkowym wybrzeżu w rejonie Trójmiasta może popadać. Ale słońca będzie bardzo dużo, a chyba najwięcej na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
5: Tutaj Daniel Dyk, tutaj program RMF na dzień dobry. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzień dobry i Daniel Dyk mają te same inicjały. Przypadek, że jestem z wami o poranku? Daniel Dyk, dzień dobry. Avicii, Yellow Black, dajcie głośniej RMF.

kochamy Jam, kochamy RMF i najlepszą muzykę. Dzień dobry, witajcie. 12 minut po godzinie 7. Kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat, czyli zamiast Dzień Dobry, ajaj. Mamy też Dzień Pracowników Służby BHP. Jest też Dzień, o proszę, Emotikonu i Dzień Wolnego Oprogramowania. Wolne oprogramowanie, czyli mój stary laptop ma swoje święto dzisiaj, prawda? Tak, też tak macie. No to stawiamy też emotikona. Smutna buźka.

Polska spadła w rankingu ratingu. No nie ma to jak przeczytać coś takiego, 7-18, człowiek w ogóle nie wie, o co chodzi. Spośród trzech największych agencji ratingowych oceniających wiarygodność kredytową państw świata, Polska miała najlepsze notowanie w agencji Moody's, to było A2, ale po południu spadliśmy do kategorii A3. Podobno to nic dobrego, a to obniżenie ratingu, jak czytam, wynika z pogorszenia sytuacji fiskalnej Polski. Wysokie deficyty budżetowe zauważono u nas, znaczny wzrost długu publicznego, rosnące koszty odsetek, słabsza zdolność kredytowa. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Na miejscu Polski zagrałbym o złotą kumulację w RMF-ie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
20: 7.30 Fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
21: Uwaga kierowcy, około 3 km ma korek na autostradzie A4 w rejonie węzła Opole Zachód. Na jezdni w kierunku Katowic pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcom przypominamy także o utrudnieniach na S7 w Małopolsce. W tunelu w Skomielnej Białej doszło do pożaru auta osobowego. Tunel w kierunku Krakowa został już odblokowany. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się z kolei jednym pasem. Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
22: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i
0: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
21: Mówiła w radiu RMF24 Dorota Gunaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze, które ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Sprawa wywołała za oceanem dużo kontrowersji, choć amerykański przywódca nie widzi w niej nic złego. Jest to całkowicie absolutnie dozwolone. Wiele osób urządza przyjęcia, to w pełni dopuszczalne. Ale o ile mi wiadomo, on mi za to zwrócił pieniądze. Nie chciał tego tak zostawić. Z tego co słyszałem, to oddał te pieniądze. Mówił Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Białego Domu. Jak ujawnił portal ProPublica, powiązany z Kremlem oligarcha Umar Kriemliow, wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa juniora. A w RMF FM z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: A po faktach z nami jest Wiktor Dyduła w RMF.

AI. Boom na sztuczną inteligencję miał sprawić, że informatycy mieli bać się o posady, a jak jest, no to zaraz będą zaskakujące szczegóły. Na zegarze 7:39 dajemy głośniej. Wasz ulubiony hit lata, jak chillować, to z duetem Karol G i Bruno Mars. Dla najfajniejszych złaczy w tę coraz fajniejszą i coraz bardziej słoneczną sobotę. No to chillujemy w RMF FM.

0: się cudownie do tego przeciągało w łóżku w ten sobotni poranek z RMF-em. Obiecałem ten temat. AI odbiera pracę informatykom. No właśnie, zła odpowiedź, obalamy ten mit. Czytam w sieci, że jest wręcz przeciwnie. Ilość ofert pracy w sektorze IT wzrosła w Polsce o 18%, a specjalizacje związane ze sztuczną inteligencją właśnie, no tu ilość ofert zwiększyła się, uwaga, aż o 122%. Cieszy, że prawdziwa inteligencja nadal nieźle się trzyma. 17 minut zostało do 8, zaraz ostatni dzień lata. Wasi ulubieńcy Gibbs i Igo zaśpiewają w RMF-ie, także zostańcie z nami.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
4: Mariolka?
3: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
4: Ten z funkcją aktywnego mycia?
3: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
5: Kup w Media Expert.

0: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

0: czekają nas ciężkie tygodnie i miesiące. Premier ostrzega przed prowokacjami ze strony Rosji. Zaraz szczegóły w Faktach RMF FM o 8.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
0: I już prawie godzina ósma, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak. Witamy.
17: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy.
18: Mogą wlatywać drony lub innego typu pociski.
17: Gdzie jest część kabiny myśliwca? Amerykanie gorączkowo szukają ważnego elementu. Wyjaśnimy dlaczego. Nad morzem sprawdzimy, co bierze o tej porze.
19: Idzie już śledź, mamy węgorza.
17: Mamy też pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM. Czekają nas ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, mówił wczoraj w Kijowie premier Donald Tusk, ostrzegając przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To grono europejskich państw deklarujących wolę wzmocnienia obrony przeciwrakietowej na naszym kontynencie. O tym, jak ważne są teraz takie sojusze, nasz reporter Michał Radkowski.
2: Ostatni tydzień pokazał, że Rosja testuje naszą cierpliwość i reakcję, bo coraz odważniej atakuje zachodnią Ukrainę. W niedzielny poranek, przypomnę, jeden rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego zaledwie 2 kilometry od naszej granicy. Drugi uderzył w stację benzynową tuż przy przejściu drogowym w Dorohusku. W czwartek dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek także z atakiem Rosji w Ukrainie. Wstrzymano starty i lądowania na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, zawoły syrena, ludzie schodzili do piwnic i schronów. Premier ostrzegł, że Rosja planuje kolejne hybrydy. spowodował uderzenia na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
18: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
2: Krytycznym momentem, jak mówił premier, ma być późna jesień i zima.
17: Jak Polska powinna reagować na potencjalne ataki dronami lub rakietami? O tym już za pół godziny w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Amerykanie szukają osłony kabiny myśliwca F-35. Wysłana do naprawy do USA część została nieoczekiwanie przekierowana do Hongkongu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Sprawa wywołuje ogromne zaniepokojenie. Pawle, wyjaśnijmy dlaczego.
1: Dzień dobry, tak, bo zachodzi podejrzenie, że Chiny mogły uzyskać dostęp do kluczowej technologii. Jak twierdzi Politico, chodzi o akrylową osłonę kabiny F-35, która pokryta jest specjalną powłoką utrudniającą wykrywalność przez radary. Biuro programu F-35 w Pentagonie poinformowało, że stara się odzyskać komponenty i zbadać incydent oraz zapobiec podobnym w przyszłości. Nikt nie wie, dlaczego zaadresowana do USA część trafiła w inne miejsce, a przede wszystkim gdzie się teraz znajduje. Swoje śledztwo wszczął Kongres, jak napisał portal, powołując się na 3 źródła. Do incydentu doszło latem. Ładunek części F-35 przeznaczony do naprawy w USA został przekierowany do Hongkongu w trakcie lotu nad Pacyfikiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, między innymi na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.
7: Fakty z nadmorza w RMF FM.
17: W kalendarzu 19 września, sobota, w kalendarzu brań ryb ten miesiąc i następny. To drugi szczyt. Ryby intensywnie żerują

0: A pierwsze sobotnie fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Alan Uryga został bohaterem Wisły Kraków. Obrońca trafił do siatki w ostatniej minucie meczu ze Śląskiem Wrocław. Biała Gwiazda wygrała 2-1.
2: Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali.
1: Ocenia trener Wisły Mariusz Jop. Jego drużyna wyrasta na rewelację jesieni w Ekstraklasie. Została nowym wiceliderem. A dziś trzy mecze. Koronę z Rakowem, GKS-u Katowice z Krakowią i wieczorem Motoru z Liderem, Górnikiem Zabrze. Nie pojechaliśmy na mundial, więc Liga Narodów to nie będzie poligon doświadczalny, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban, który wczoraj powołał kadrę na mecze z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
3: Moim zdaniem musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to ścieżka też do tego, aby jeśli nie będą udane eliminacje do Mistrzostw Europy, dostać się poprzez ścieżkę Ligi Narodów, to wszyscy wiemy.
1: Dzięki Lidze Narodów w barażach o mundial zagrała przecież Szwecja, ogrywając nas w marcu. Okazja na rewanż w Solnej 28 września, ale rozgrywki rozpoczniemy 3 dni wcześniej meczem na Narodowym z Bośnią. W Brisbane trwa tenisowe spotkanie Polska-Australia o prawo do gry w przyszłorocznych kwalifikacjach Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał pierwszy mecz z faworytem numerem 7 na świecie, Alexem de Minorem. Kamil Majchrzak na razie remisuje w setach z kolejnym z Australijczyków Duckworthem. No i w trzeciej decydującej partii jest 1-0 dla Polaka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Dzisiaj poczujemy złote polskie lato. Słuchajcie, 20 stopni na wybrzeżu. No może w Międzyzdrojach 19, ale Hel 20, Łeba 20. W Trójmieście nawet 21 stopni, chociaż tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu. To raczej dzień słoneczny lub bardzo słoneczny. Najwięcej słońca na południu Polski i tutaj też najcieplej. 23 Rzeszów, Tarnów, Kraków, 23 także we Wrocławiu i Opolu. W centrum Polski raczej 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. W sobotnie poranki program RMF na dzień dobry i tak działa. Mamy dla Was najlepszą muzykę. Michael Patrick Kelly z tych Kelly. Do pierwszej wspólnej kawy razem z radiem dajemy głośniej.

0: też moglibyśmy bez końca. Oskar Cyms, lubimy, gdy tak nam śpiewa w Radiu RMF FM. Najlepsza muzyka. Kwadrans po godzinie 8. Ile kosztuje piękny uśmiech? To akurat temat z sobotniej prasy. Słuchajcie, aż rażą swoją bielą zdjęcia celebrytów. No ale najważniejsze, co was pewnie zainteresowało, nawet 100 tysięcy złotych wydają na białe zęby gwiazdy telewizji. A mama uczyła, że uśmiech nic nie kosztuje.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Po reklamie.

0: Już zaraz sobotnia najważniejsza rozmowa poranka. O 8.30 gościem Krzysztofa Siemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A teraz muzyczna nowość w RMF FM. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
5: to you. O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchanie przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów

0: zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Po reklamie.
5: W tym momencie minęła 8.30. Fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
6: Tragiczny nocny pożar w Dąbrowie Górniczej Śląskiem w 3-piętrowym budynku przy ulicy Mickiewicza. W jednym z mieszkań znaleziono ciało. Około 5 rano strażacy zakończyli akcję. Już ponad 5 kilometrów ma korek na autostradzie A4 na wysokości Opola. Jak informowaliśmy, między węzłami zachód-południe w pobliżu miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym. Nieprzejezdny teraz prawy pas jezdni w kierunku Katowic ma być odblokowany za mniej więcej kwadrans. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Rozstrzygną one o układzie sił na Kapitolu i mogą znacząco wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. Co może być kluczowe dla wyborców? Robimy zakupy, tankujemy paliwo i zdajemy sobie sprawę, że dla nas sytuacja gospodarcza wcale nie jest dobra. Moim zdaniem gospodarka będzie odgrywać kluczową rolę, mówi mieszkaniec stanu Virginia. Kampania przed listopadowymi wyborami toczy się w atmosferze silnych podziałów politycznych. Wśród najważniejszych tematów wymieniane są wojna z Iranem, polityka imigracyjna i właśnie rosnące koszty życia.
7: Pytamy o fakty.
6: Krzysztof Ziemiec i jego gość w programie publicystycznym Sprawdzam. Witamy i zapraszamy.
8: Dzień dobry. Dziś będziemy sprawdzać stan naszego bezpieczeństwa. Bartosz Grodecki, szef BBN-u, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Pierwsze pytanie, państwu. Chyba kluczowe, w imieniu zadam je w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
9: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
8: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy, nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
9: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk. Tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
8: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
9: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować. Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
8: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? bo tak niektórzy też uważają.
9: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego, tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością, tak, to jest to uciążliwe, tak dezorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar, poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Zresztą to odczuwamy też chociażby w...
8: Ale kończąc temat, tak, panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
9: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej, dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
8: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
9: nie
8: ma.
9: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA i najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
8: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
9: Tak, i dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie jest mi znana, nie widziałem, i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie, jak premier mówi, raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje.
8: Ale myślę, że to jest dobre. Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
9: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić z panem redaktorem.
8: A może chociaż z posłami? Zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
9: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, eskalacja przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej, i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tę informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
8: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
9: Nie.
8: Dlaczego?
9: Na razie nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie, zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, i to też odnosiłem się do tego, zasada need to know, to znaczy im węższe grono, przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
8: No to może zamknij to posiedzenie Sejmu.
9: ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Siemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
8: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
9: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
8: Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Przenosimy się do naszego radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam będziemy też pytać o stałą bazę NATO w Polsce. Może będzie mieli newsa.
6: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania dalszej części rozmowy. Ja jeszcze zacytuję naszego gościa. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. Pogorszyła się sytuacja za naszą wschodnią granicą. Celem codziennych ataków armii Putina jest zdezorganizowanie przejść granicznych. Przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rozmowa toczy się w Radiu RMF 24 i w sieci, a w RMF FM następne fakty punktualnie o 9:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

trzy auta mamy dla was w RMF FM. Słuchajcie, trzy SUV-y z automatyczną skrzynią w trzech pięknych kolorach: czarny, czerwony i niebieski. Sprawdźcie, jak wyglądają na naszych stronach, w którym byście się widzieli. Mówię o tym, bo dzisiaj jest 19, a to oznacza, że w poniedziałek zaczynamy już finałowy tydzień września. I to będzie tydzień, jakiego w historii loterii w RMF jeszcze nie było. Czeka nas potrójny finał września. Ostatnie trzy finały w przyszłym tygodniu to będzie prawdziwa uczta. Słuchajcie, gwarantujemy, że w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra SUV-a Jack JS6 lub milion złotych. I mam dla was coś wyjątkowego teraz. Grając, w tym momencie gracie o te trzy finały, o te trzy samochody i o milion złotych, też trzy szanse, by zostać milionerem. Właściwie cztery szanse, bo ten SMS gra też o to, co w sejfach w poniedziałek. I uwaga, odliczam już 13 minut i teraz łapiemy aż 1013 losów. Wystarczy przysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Podkreślam, jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do czterech losowań i w każdym zyskujecie po 1013 losów. I tak milion w poniedziałek i trzy finały września. W każdym do wyboru będzie albo milion, albo wspaniały samochód. RMF 7474.

0: kontrola wszystkich szkół na Lubelszczyźnie. Dlaczego? Szczegóły w Faktach RMF FM już za moment o 9:00.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
12: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
11: A co?
12: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
13: Sceny zbrodni. Jutro po 20:00 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 9:00, więc dajemy głośniej. Słuchamy razem Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
15: Temat numer 1. Nasze bezpieczeństwo. Co jest celem armii Putina atakującej coraz częściej Ukrainę przy granicy z Polską? Zacytujemy szefa BBN-u, gościa programu Sprawdzam w RMF FM. Mamy też pogodne informacje.
16: Praktycznie bez opadów czeka nas sporo słońca.
15: A za 6 godzin czekają nas emocje siatkarskie. Słuchajcie Faktów Sportowych. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
17: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
18: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż 2 dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do ruchu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
15: Mówił szef BBN Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy w razie ataku z powietrza mogą zapewnić uczniom bezpieczne miejsce schronienia. Kontroli oczekuje wojewoda, ustalił reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę?
19: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia. Dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
20: Fakty i weekend w RMF FM.
15: Ostatnia sobota astronomicznego lata zapowiada się pogodnie. Zauważamy z synoptykiem Michałem Kowalczukiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Praktycznie bez opadów, jedynie jakaś niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich. Czeka nas sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do około 23 na południu kraju.
15: Jutro na zachodzie północy i w centrum sporo deszczu, a od poniedziałku zdecydowanie chłodniej. Legendarny amerykański rysownik Spidermana John Romita Jr. to główna gwiazda, która poprowadzi autorskie warsztaty. W Łodzi rozpoczyna się właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka opowie o tym, co w programie poza prezentacjami rysowania komiksów.
21: Organizatorzy przygotowali również strefy gier wideo i planszowych, warsztaty rysunku, konkurs cosplay oraz sesję autografów. Poza tym znajdziecie blisko 200 stanowisk do gier, gdzie będzie można przetestować zarówno najnowsze tytuły, jak i retro klasyki. Zaplanowano także turnieje e-sportowe i stworzono strefę gier bez prądu.
15: Festiwal komiksu i gier w Łodzi w Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do jutra.
20: Radio, muzyka, fakty.

0: Nieźle.
1: Uważa środkowy Szymon Jakubiszak. Z Łotwą zagramy o 15, a później zmierzą się Niemcy i Bułgarzy, czyli nasi potencjalni rywale w ćwierćfinale. Rekordowy Harry Kane, angielski napastnik, zdobył swoją setną bramkę w Bundeslidze w 98 występie. Do złamania tej bariery potrzebował ponad 30 meczów mniej niż Dieter Müller. Potem strzelił jeszcze 101 gola i dzięki niemu, ale przede wszystkim dzięki hat-trickowi Michela Olise, Bayern rozgromił Union Berlin 7-0 i został nowym liderem. Rewelacyjna Klaudia Kazimierska wygrywa kolejny lekkoatletyczny meeting Atlas w Londynie. Tym razem Polka wygrała bieg na mile, ale jej koronny dystans to oczywiście 1500 metrów. W końcówce sezonu to na nim właśnie zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała finał diamentowej ligi w Brukseli, bijąc rekord Polski i zwyciężyła w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Ultimate w Budapeszcie. Na koniec jeszcze dobre wieści z tenisowych kortów w Brisbane. Kamil Majchrzak w trzech setach pokonał Jamesa Duckworth'a i wyrównał stan meczu Polska-Australia. Gramy w nim o prawo do występu w kwalifikacjach do przyszłorocznego Pucharu Davisa. Jutro rano spotkanie debla, a potem starcie Majchrzaka ze światową siódemką, Aleksem de Minorem.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Jak Agnieszka mówi o deszczach jutro, to ja sprawdzam, gdzie konkretnie. No właśnie, gdybyście mieli mapę Polski przed sobą i dotknęli palcem, to spore szanse, że traficie na deszczowe chmury, bo jutro Polska zachmurzona, właściwie w słońcu tylko południe kraju, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, tam 23-24 stopnie, raczej poniżej 20. No i właśnie im bardziej na północ, tym więcej tych deszczowych chmur i tym mocniej i dłużej będzie padało. Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. Póki co jednak cieszymy się sobotnym, słonecznym porankiem z RMF-em. No i właśnie, ustawiłeś taki pin, lepiej go zmień. Możesz mieć kłopoty, czytam w sieci. Zaraz wam powiem, jak uniknąć tych kłopotów i nie stracić pieniędzy. Podam listę najpopularniejszych kodów pin, które znają też hakerzy czekający na nasze karty płatnicze. Zostańcie z nami i sprawdźcie, czy to nie wasz pin.

0: Znam twój PIN.
1: Nie każdy chciałby to usłyszeć. No właśnie, PIN to są 4 cyfry, które dają aż 10 tysięcy kombinacji, a jednak ustawiamy takie, które nam łatwiej zapamiętać. Przeanalizowano właśnie 3,5 miliona PIN-ów i powstała lista tych najczęściej się powtarzających, które znają też hakerzy. Uwaga! Wygrywa, nie ma niespodzianki, 1, 2, 3, 4, a dalej 1, 1, 1, 1 oraz 0, 0, 0, 0. W ogóle cztery takie same cyfry najpierw sprawdzają ci, którzy chcą wykraść nasze pieniądze. Wysoko też 12, 12, 13, 13, 1004, 2000, 2001, jest oczywiście 69, 69, 1, 1, 2, 2, 10, 10 też jest, no oraz w drugą stronę 4, 3, 2, 1. Jeśli podałem właśnie wasz PIN w radiu, to złodziej daje wam lajka.

0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: rodzinny wyjazd, wielkie brawo. Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
1: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: 9.30, fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
10: Myśliwce ponownie poderwane u nas, to w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny, czytamy w komunikacie. Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę dwie lokalizacje stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ujawnił w rozmowie Sprawdzam w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
11: Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność ta amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami.
10: Podkreślił szef BBN Bartosz Grodecki. Całość programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na rmf24.pl. Gąska sosnowa, czyli legendarny grzyb Matsutake, po 100 latach nieobecności wróciła do Polski. Jej kilogram kosztuje nawet 2000 euro. Zanim jednak rozpoczniecie poszukiwania grzyba o zapachu cynamonu, dowiedzcie się koniecznie, jak nie pomylić go z trującym gatunkiem. Piszemy o tym szczegółowo na naszym portalu rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Kasia Kowalska w RMF FM, a zaraz u nas przepis na weekend.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Przepisu na Weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
2: O tej porze szukamy najlepszych pomysłów na spędzenie ostatniego weekendu lata. No tak się złożyło, że w ten wyjątkowy czas jest z nami dzisiaj Patrycja z Gdańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Och, uśmiechnięta, uradowana. No i tak, lubi zapach lasu, lubi ciepłą kawę w termosie, tak nam napisała. Wyklinowy kosz w dłoni, kalosze gotowe na leśne ścieżki. Lubisz na świeżym powietrzu, co?
3: Oczywiście, lubię spacery, szczególnie po lesie.
2: A kalosze mówią, że nawet jeśli to świeże powietrze jest mokre od deszczu, to ci to w ogóle nie przeszkadza.
3: W ogóle.
2: Lato się kończy, więc ja cię muszę tak trochę przewrotnie zapytać, za co najbardziej lubisz jesień?
3: Jesień najbardziej lubię za te kolory, które nam przynosi. Od żółci, przez pomarańcz, czy trochę zawsze tego zielonego jest, więc to chyba jest takie najbardziej fajne w tej jesieni.
2: Słuchaj, myślę, że będziesz mogła tę jesień polubić bardziej. Chcę ci pokazać jej piękno także w naszych stronach, tutaj na południu kraju. Uwaga, mam dla ciebie weekendowy pobyt w górskim kompleksie wypoczynkowym Osada Śnieżka w Łomnicy koło Karpacza. Gratuluję!
3: Dziękuję!
2: Bardzo
3: się cieszę, naprawdę.
2: A nas ucieszył twój uśmiech. Wszystkim, którzy chcieliby przeżyć podobne emocje i mają swój przepis na weekend, zapraszamy. Zabawa trwa na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Przepisu na Weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
0: Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Po reklamie.
23: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Od godziny polskie myśliwce operują w naszej przestrzeni powietrznej. Za chwilę fakty o 10:00, za moment szczegóły dla was.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
4: Zmieniały się trendy.
5: Ale jedno pozostało niezmienne.
3: To wy wybieracie największe hity.
6: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
13: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
14: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
16: Stokrotka.
1: Po reklamie.
0: Już prawie 10:00. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
17: Zapraszam. Lotnictwo wojskowe ponownie operuje w polskiej przestrzeni powietrznej. Tajny raport amerykańskiej agencji wywiadu o naszym bezpieczeństwie. Co o nim wiadomo? Posłuchajcie koniecznie odpowiedzi, jaka padła z ust szefa BBN-u w naszym programie Sprawdzam. A w Krakowie...
18: Wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
17: To dzięki technologii. Od mniej więcej godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, przekazano w komunikacie. Działania te mają charakter prewencyjny. Jest tajny raport CIA dotyczący naszego bezpieczeństwa, który miał dostać na biurko prezydent. Czy go w ogóle nie było? O to pytał dziś swojego gościa w programie Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. A my w faktach wszystko teraz wyjaśnimy. Krzysztof Zami, studiu, witam cię ponownie, Krzysztofie. Skąd to całe zamieszanie i co powiedział na naszej antenie szef BBN-u Bartosz Grodecki?
4: Informacja o tajnym raporcie CIA w polskich mediach krąży od ponad tygodnia. Na taki raport powoływał się na przykład premier Donald Tusk, ale pytany o to kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że on dokumentu nie widział. Prawdziwą burzę wywołał wczorajszy wpis ministra Przydacza z kancelarii prezydenta, który na portalu X zapewnił, że nie było żadnego tajnego raportu na biurku. Nasz gość mówi jasno, dokumentu w formie papieru nie ma i nie było, ale ważne informacje są, a przekazał je po wizycie w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
19: Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat.
4: No i teraz kluczowa sprawa. Zapytałem naszego gościa, co w tej informacji, w tym raporcie CIA ważnego dla nas, dla Polaków jest. Uzyskałem taką oto odpowiedź.
19: Eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej. I musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tę informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
4: No, szczegółów nie poznają nawet posłowie na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, bo to też pytałem. Taki potrzeb, jak mówi nasz gość, po prostu nie ma.
17: A cała rozmowa z Bartoszem Grodeckim jest na naszej stronie rmf24.pl. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. To jeden z tematów przeglądu zagranicznego w radiu RMF24. Z nami prowadzący program Andrzej Kochut. Witam. Czy jedna Rosja Putina znów odniesie miażdżące zwycięstwo?
20: Sondaże pokazują, że putinowska jedna Rosja nie może liczyć na 100% poparcia, ale trudno mówić o uczciwym, demokratycznym procesie wyborczym. Dlaczego tak jest? Jakie jest znaczenie tych wyborów dla Władimira Putina? O tym porozmawiam z Marią Domańską, analityczką z Ośrodka Studiów Wschodnich.
21: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
17: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
18: 2 dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
17: A w ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury odwiedziło około 350 tysięcy osób. Więcej faktów ze świata kultury w RMF FM już za niespełna godzinę.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Sprawdziłem dla was, jak będzie wyglądał przyszły tydzień, no więc powiem tak, cieszmy się dzisiejszym słońcem, cieszmy się dzisiejszą wysoką temperaturą, ponad 20 stopni w Polsce. Jutro też część kraju będzie miała nawet 23, ale od poniedziałku tak norma w Polsce to będzie tak 12-16 stopni i tam stopień więcej, stopień mniej w kolejnych dniach tygodnia, aż do przyszłego weekendu. W przyszły weekend znowu ma być więcej.

0: Winaj La Perdro w RMF FM, I was made for loving you, 17 minut po 10. To jest informacja, od której trzeba po prostu zacząć, nie wiem, chyba każdy serwis nawet informacyjny na świecie. Emmanuel Olisadebe wraca na boisko, były napastnik reprezentacji Polski, ma grać w KS Kłopotów Osiek w legnickiej A-klasie. Ma 47 lat, a kibice no pamiętają, jak pomagał nam awansować na mundial w 2002 roku. Zobaczcie, jak to wszystko wraca, no nie? Teraz Mandaryna i Wiśniewski wrócili do siebie, jeszcze tylko czekać, aż Snake na Nokii wróci.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

No pewnie dziś z rana słyszeliście takie miłe, sobotnie słowa jak wycieczka do budowlanego, zobaczymy nowe lampy, wymiana pościeli, zakupy na targu. No to dlatego tak wam gram, żeby nerwy nie puściły. No i nowość, Kygo, Take Me Back.

0: Lepiej być nie może. W RMF FM obiecałem wam, że wpadnie, no i jest Amasiek Ludzka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy o tak wspaniałej porze, 10 w sobotę.
0: No właśnie, nowy sezon, jest już nowy odcinek. Na rozmowę wpadł do ciebie Filip Cembala. Czego ty się nauczyłaś od swojego gościa?
1: Tego, że wrażliwość ludzka nie ma granic i takiego zaopiekowania się sobą. Naprawdę takiego autentycznego spojrzenia na to, jak warto poświęcać przestrzeń na to, żeby sobą się opiekować. Drodzy słuchacze RMF FM, serdecznie, jak najserdeczniej zapraszam was do odwiedzania profilu PS I Love You by Ama na YouTubie. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. Dziękuję.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
15: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
15: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia RMF FM.

0: Nasze wojskowe samoloty wróciły już do bazy i o tym usłyszycie w faktach RMF FM o 11.
1: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
2: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
13: Radiowcy Bez Cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
0: Mamy 11, czas zacząć fakty w RMF FM. Chcecie być dobrze poinformowani? To słuchajcie teraz uważnie. Agnieszka Pietrzak.
16: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, myśliwce wróciły do baz. Cyberatak na system głosowania internetowego w Moskwie. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Za chwilę wystąpią też u nas frontmeni zespołów muzycznych.
17: Pan Janusz Grzywacz, Marek Piekarczyk, Olek Klepacz.
16: Słuchajcie faktów kulturalnych RMF FM. Myśliwce w bazach, naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego znów operują standardowo. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone, przypomnę, w związku z kolejnym uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy. Nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. System głosowania internetowego w Moskwie stał się celem nocnego cyberataku. Jak zapewniła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, cytowana przez agencję Interfax, sytuacja jest już pod kontrolą. Przypomnę, od wczoraj do końca weekendu w Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Oczekuje się, że rządząca putinowska Jedna Rosja utrzyma władzę, a głosowanie w dużej części zostanie sfałszowane. Maria Domańska, ekspertka od spraw Rosji z Ośrodka Studiów Wschodnich, która była gościem radia RMF24, zwraca uwagę na nieprzejrzystość głosowania przez internet.
18: Polega ono często na tym, że pierwszego tego roboczego dnia głosowania w miejscach pracy
8: pracodawcy każą ludziom głosować pod nadzorem przez internet. A potem oczywiście jest tak, że to spada w czarną skrzynkę, bo nie da się w żaden sposób śledzić prawidłowości do głosowania internetowego. To jest bardzo nieprzejrzysty algorytm i tam można produkować dowolne wyniki.
16: Do głosowania w wyborach do Dumy uprawnionych jest 111 milionów obywateli Rosji. Uwaga, kierowcy na Mazowszu. Zablokowana jest droga krajowa 79 na trasie Kozienice-Zwoleń. W pobliżu Bogucina samochód potrącił pieszego. Jesteście teraz w trasie. Przypominamy, do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci prowadzili wcześniej akcję przy Alei Smorawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się ich pracy reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
18: Wolno pan jechał?
19: Przepisowo, jak zwykle.
18: Zawsze pani wolno jeździ?
20: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrolę. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto, patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestrator.
18: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
20: Dokładnie tak.
16: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności.
21: To są fakty kulturalne w RMF FM.
16: Na które zaprasza Katarzyna Podraza, a na start rozpoczynający się 12. Festiwal Kulturo pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje.
22: To wydarzenie, które po raz kolejny połączy edukację zdrowotną i kulturę. Podczas koncertu inauguracyjnego w dawnym hotelu Forum w Krakowie wystąpi wiele gwiazd.
17: Będzie grał pan Janusz Grzywacz, lider grupy Laboratorium, Marek Piekarczyk, frontman TSA, wreszcie frontman formacji Żywych Schabów, Olek Klepacz, Ornet, 230 volt, no i formacja, która jest najbliższa mojemu sercu, z którą uprawiam rock'n'rolla, 13 w samo południe. Warto i należy być z nami.
22: Zaprasza na 18 pomysłodawca festiwalu, urolog, profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Stołecznym Teatrze Kwadrat nowy spektakl Movie Star. Główny bohater to człowiek i bardzo szczęśliwy, i bardzo pechowy. W tej roli Grzegorz Dałkrzewicz.
23: Jest w szczycie swojego, w prime swojej kariery, a tu nagle Benz. Nieszczęśliwy wypadek.
22: Początek spektaklu o 19. Czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczamy go poprzez własne istnienie? Wystawa prezentująca dorobek jednej z najważniejszych polskich artystek sztuki współczesnej, Bożeny Biskupskiej, do obejrzenia w Młynach Rotera w Bydgoszczy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Jeszcze teraz przed południem najchłodniej jest w miejscowości Kłodzko, tutaj 14 stopni, a najcieplej, no tak, w miejscowości Legnica, tutaj 19 stopni. W ciągu dnia to się trochę pozmienia, że będzie od właśnie 19 do 23, 4 stopni, 19 na zachodzie, 19 na wschodzie i północy, a najgoręcej, najcieplej na południu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Grzyb w cenie wakacji. Ponoć był widziany w Polsce. Jak idziecie teraz na grzyby albo się wybieracie w ten weekend, to posłuchajcie uważnie zaraz o tym. No i oczywiście najlepsza muzyka na weekend, na sobotę. No takie nic nie robienia. Chyba, że was ktoś zagonił do porządków domowych.

0: No to tak gramy, bo może jeszcze do zjazdu na KB Espresso zostało wam kilka kilometrów. One Direction w RMF FM. No, obiecałem o tym powiedzieć, nawet 2000 euro za kilogram. Tyle w Azji potrafią kosztować grzyby gąski sosnowe. Mają charakterystyczny cynamonowy aromat i ich występowanie ponownie potwierdzono także w Polsce. Niestety dokładna lokalizacja nie jest znana, ale jeżeli wasz sąsiad stawia nowy płot i zajeżdża nowym samochodem teraz przed dom, to znaczy, że być może tydzień był temu na grzybobraniu.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Damy niskie ceny.
15: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: przed nami finałowy tydzień września. I to będzie tydzień, jakiego w historii loterii w RMF FM jeszcze nie było. Bo w przyszłym tygodniu czeka nas potrójny finał września.
1: 1 140 000 zł!
0: Będzie tak mniej więcej, tylko 3 albo i 4 razy lepiej, bo ostatnie 3 finały w przyszłym tygodniu, no to będzie prawdziwa uczta. W każdym z nich ktoś z was na pewno wygra suwa Jack JS6 lub 1 000 000 zł. Lub też też wchodzicie do gry w poniedziałek i tam też nagroda główna to jest 1 000 000 zł. Grając teraz, gracie o te 3 finały i właśnie o to, co w poniedziałek, czyli jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do 4 losowań. Teraz uruchamiamy zegar. To jest jedyna taka okazja dziś ode mnie. 10 minut. Od samego rana mogliście słuchać i mogliście na to nie trafić. Wam się udało na te jedyne 10 minut. 1300 losów wpada wam do tych wszystkich 4 losowań. Do tygodnia, jakiego jeszcze w loterii we wrześniu nie było. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. I ta bonusowa strefa trwa 10 minut. RMF pod 7474 razy 1300.

0: Ostatnio było z tym sporo zamieszania, alerty RCB, teraz są SMS-y, będzie aplikacja. To teraz na konferencji zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kiedy będziemy mogli ją pobrać na telefon i czy będzie tam więcej informacji, co zrobić w sytuacji zagrożenia? No o tym już w Faktach RMF FM od naszych dziennikarzy o 12.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolight, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
11: Zmieniały się trendy.
12: Ale jedno pozostało niezmienne.
10: To wy wybieracie największe hity.
13: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48. Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
18: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
19: Mariolka?
18: No tak, kupiła w MediaExpert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
19: Ten z funkcją aktywnego mycia?
18: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
14: Kup w MediaExpert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
2: Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: RMF FM. Gramy

0: budujesz albo remontujesz, możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie

0: www.kaufland.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
3: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
2: Czarne skrzynki.
3: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
8: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
11: Po reklamie.
12: Tak, to już jest 12 i to pora na Fakty w RMF FM. W studiu Agnieszka Pietrzak.
13: Zapraszam. Treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze we wschodniej Polsce. W Lublinie szef MSWiA odpowiada na pytanie o informowanie o zagrożeniu. 60 minut i więcej są opóźnione pociągi na Dolnym Śląsku po awarii w okolicach Brzegu Dolnego. W faktach też dane z szeregów policji, akcja sprzątanie świata.
14: Rękawice, worki, uchwyty do zbierania śmieci.
13: To się dzieje w Katowicach. Obecnie są to alerty RCB i syreny alarmowe. Do końca roku chcemy uruchomić specjalną aplikację, która będzie ostrzegać ludność cywilną przed potencjalnym zagrożeniem, potwierdził w Lublinie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Ale to nie jedyne planowane zmiany.
15: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas udzielenia, na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
13: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbędą się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne. Na treningach będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Uwaga, są problemy na kolei. W okolicach Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku uszkodzona została sieć trakcyjna. Pociągi są tam opóźnione o ponad godzinę. Składy dalekobieżne są kierowane objazdem przez Lubin, natomiast połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. W szeregach policji służy dziś prawie 104 tysiące funkcjonariuszy. To rekordowy wynik w historii tej formacji. W ostatnim czasie jest też bardzo wielu chętnych do służby. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, także liczba nieobsadzonych etatów jest najniższa od lat.
16: Zgadza się. W tym momencie poziom wakatów wynosi 6%. Brakuje niewiele ponad 6,5 tysiąca policjantów. Dla porównania braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu prawie 14. Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20%, dziś niewiele, ponad 16%. Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.
17: Aktywny weekend
0: z faktami RMF FM.
13: Włożyli rękawice, poświęcili wolny czas i ruszyli do pracy w akcji Sprzątanie Świata. Grupa mieszkańców Katowic oczyszcza teren nad potokiem Ślepiotka na Zadolu.
17: Mieszkam też nad Ślepiotką, tylko w trochę innej części i widzę, jaki jest problem ciągły z zaśmiecaniem tej rzeki. A ponieważ jestem przyrodniczo uwrażliwiona, to uważam, że należy się angażować w takie akcje.
18: Tutaj można się zaopatrzyć w rękawice?
17: Są rękawice, przygotowane są też worki, uchwyty do zbierania śmieci państwo przygotowali organizatorzy.
19: To miejsce jest bardzo atrakcyjne, raz ze względów przyrodniczych, jest tutaj naprawdę bardzo ciekawa roślinność, a z drugiej strony jest tutaj dużo śmieci różnych, zwłaszcza w samej rzece zalegają jakieś wózki, chodziki dla dzieci. Tego dzisiaj spotkaliśmy, żeby z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata oczyścić ten teren i sprawić, żeby to miejsce było otwarte i dla zwierząt, i dla ludzi, którzy mogą tutaj przyjść na spacer.
13: Z mieszkańcami i organizatorem akcji Olafem Józefowskim ze Stowarzyszenia Wolnej Herbaty rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Przed nami dwa ostatnie weekendy sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warto z nich skorzystać, bo pogoda zapowiada się wyśmienicie.
20: Przedostatni wrześniowy weekend na Mazurach zapowiada iście żeglarską pogodę. Fajne, stabilne wiatry od 2 do 3 w skali Beauforta. Temperatura w ciągu dnia 19 stopni. No i to, co najważniejsze, to zdecydowanie mniejszy ruch niż w lipcu i w sierpniu, ale to nie zwalnia nas z czujności, z odpowiedzialności. Pływajmy z głową, bądźmy bezpieczni.
13: Apelował Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ostatnią sobotę lata, następne fakty RMF FM o 13.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody.

0: Teraz w południe najchłodniej jest w Elblągu, czyli na północy kraju, 16 stopni, a najcieplej na południu Dolny Śląsk, Legnica 21. W ciągu dnia będzie tak od 19 do nawet 24, 19 na zachodzie i północy i też północnym wschodzie kraju, a najcieplej właśnie od 22 do 24 od Krakowa po Podkarpacie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: No tak, to już jest ostatni weekend lata. Jeżeli chcecie weekend spędzić w parku rozrywki, no to słuchajcie uważnie. Zaraz szczegóły. 5 minut po 12. Paweł Jabor, cześć, witajcie i najlepsza muzyka. ATB. Na tras. Na to słońce, które grzeje was przez szybę w samochodzie. Ecstasy.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sobota? Ktoś już usłyszał, odłóż telefon, wychodzimy całą rodziną? No to jeszcze moment, bo ten telefon może się wam teraz przydać. Gdyby wasza rodzina była atrakcją w parku rozrywki, jak by się nazywała i dlaczego? SMS pod 3322, napiszcie, dla autorów najciekawszych odpowiedzi mamy całodniowe elektroniczne zaproszenia do Energylandii. Możecie rodzinnie wskoczyć na roller coaster albo zobaczyć szalony domek na kurzej łapce.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: To chyba jest w miarę spokojnie na świecie o tej porze, skoro w telewizji pokazują ośmiornice w akwarium. I tak z paska teraz czytam, ośmiornice potrafią wyczuwać smak ramionami. Czyli jak ci wszyscy, którzy macają każdą brzoskwinię w markecie, zanim wybiorą jedną. Wiecie, oni może po prostu też degustują. Pozdrowienia przy sobotnich zakupach.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: W poprzednich odcinkach Lalki. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już w poniedziałek po 23.30 w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Mama!
17: Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
18: Demola z pire!
19: Pierogi z serem!
20: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Mamy niskie ceny!
0: jak sobota to...
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Lepiej być nie może.

0: nie wiem, czy wiecie, dziś 19 września przypada Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca. Także jeżeli chcecie jakiś plan na wieczór, to proszę bardzo, jeżeli są chmury, to NASA wrzuciła u siebie na stronie dodatkowe filmy właśnie z Księżyca i tam możecie przeglądać kratery w bardzo dobrym jakości. Chociaż jeżeli właśnie skończyły dzieci zabawę w salonie, to podobny krajobraz macie na miejscu.
1: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60.

0: zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
10: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
11: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Weekend z RMF FM i Lepiej Być Nie Może.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Moi goście już od samego rana podgrzewają atmosferę.
5: To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejsze.
6: Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową.
7: To znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć.
8: Hipokryzja, obłuda.
9: Pracują szklankę zimnej wody ochłonąć.
10: Jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił.
11: Tomasz Terlikowski prezentuje poranną rozmowę w RMF FM. Do usłyszenia w poniedziałek po 8.
12: Reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
19: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
21: Moja też.
20: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
21: Moja też. A potem...
20: Co potem?
21: Przesłuchała wszystkie odcinki.
20: Moja też.
22: Daniel Dyki i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
23: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
27: Po reklamie.
28: Mamy 13, zaczynamy fakty w RMF FM, ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
29: Zapraszam. Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce tematem numer jeden. Wsłuchaliśmy się w zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej. W Sofii jest dziennikarz sportowy RMF FM, który będzie śledził walkę naszych siatkarzy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Mamy też specjalne zaproszenie.
30: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii.
29: Na jesień średniowiecza. W sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce i budowy centrum serwisowego dla patriotów rząd i prezydent mówią jednym głosem, przekonuje wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na jej konferencji był reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym mamy połączenie. Witam cię, Michale.
31: Dzień dobry, witam.
29: Czy wiceszefowa MON mówiła, kiedy możemy poznać szczegóły dotyczące budowy stałych baz w naszym kraju?
31: Niedługo. To oczywiście nie konkret, ale Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, a jego czwartkowy wpis, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk USA w Polsce, tylko miał o tym świadczyć i podziękowała za to też Karolowi Nawrockiemu.
0: Ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump dziś znów odnosił się do prezydenta Nawrockiego. W tej sprawie wszyscy mówimy jednym głosem, bo najważniejszy jest efekt. To, żeby takie bazy w Polsce powstały i to, żebyśmy mieli na terytorium Polski centrum serwisowe do jednych z dzisiaj najbardziej poszukiwanych rodzajów systemów do odstraszania i do obrony.
31: A chodzi o Patrioty. Decyzja w tej sprawie ma zapaść, jak mówiła wiceminister, w ciągu kilku tygodni.
29: W ciągu ostatnich 12 miesięcy do sierpnia włącznie w Wielkiej Brytanii odnotowano 340 przypadków pojawienia się dronów nad obiektami wojskowymi lub w ich bezpośredniej okolicy. Ujawnia dziennik The Independent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie podało, kogo podejrzewa o te incydenty, ale zdaniem ekspertów jest oczywiste, że są to wrogo nastawione podmioty działające w imieniu albo Rosji, albo Iranu. Szerzej piszemy o tym na naszym portalu rmf24.pl.
1: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
29: Na drodze biało-czerwonych dziś staną Łotysze. Zmierzymy się z nimi w Sofii w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Do bułgarskiej stolicy dotarł nasz wysłannik Patryk Serwański. Patryku, to będzie pojedynek, w którym jesteśmy zdecydowanym faworytem.
2: Dzień dobry, no Łotwa to jest 44. drużyna światowego rankingu. W grupie Łotysze potrafili pokonać Rumunów i Turków, to dało im awans. Teraz jednak no trudno wskazać argumenty, które pozwalałyby im wierzyć w pokonanie naszej drużyny.
3: Młode, waleczne, ambitne chłopaki. Taki zespół na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi.
2: Tak Łotysze charakteryzuje Kamil Nalepka ze sztabu trenerskiego naszej kadry. Są tam dwaj ciekawi zawodnicy, Kristaps Smits i Christers Darzans, ale to niewiele w porównaniu do potencjału biało-czerwonych. Ten mecz nie budzi tutaj no większych emocji, co innego występ Bułgarii. Gospodarze mistrzostw zagrają dziś z Niemcami. Z Sofii Patryk Serwański.
29: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odbywa się dziś festiwal rycerski Jesień Średniowiecza. To okazja, by zobaczyć starcia rycerzy, ale też przekonać się, jak mogło wyglądać życie w średniowieczu.
30: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii. Ze stanowiskami rzemieślniczymi, jakie miały miejsce właśnie w Bitwie pod Grunwaldem. Kowala, garncarza, płatnerza. Wszystko to trzeba było przygotować dla rycerza, żeby poszedł w bój. A więc możemy się dopytać naszych rycerzy, ale także dopytać naszych rzemieślników, jak to się robi, jak to się wykonuje, jakie miało to zastosowanie. Także wszystko od A do Z możemy wiedzieć, co tu się działo w średniowieczu i jak to powstawało, jak odbywała się produkcja danej rzeczy.
29: Mówił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Ja powiem, że następne fakty o 14:00, zdecydowanie nie jesienne jeszcze.
4: Celebrujemy lato.
29: No i to świętowanie za niespełna godzinę. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: No bo tak może nas słuchacie jeszcze gdzieś na działce i robicie jakieś porządki przed jesienią, jakieś ogródki pielicie. No to najlepsza muzyka dla was wszystkich.

0: Najlepsza muzyka. Tom Grennan. Little Bit of Love w RMF FM. 17 minut po 13. Weekendowa kronika kryminalna. Policja poszukuje sprawców kradzieży 17-wiecznego dzwonu z wieży Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim. Dzwon waży 1,5 tony. No to nie jest kradzież kieszonkowa. I podejrzewam, że złodziej daleko nie uciekł.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 3:00.
3: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
4: Ale my już jesteśmy na nogach.
3: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
4: Pierwsze newsy.
3: Pierwsze naładowane energią hity.
4: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po 3:00.
5: Reklama.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
23: A nosek?
22: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
23: Całą noc?
22: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
23: Dobranoc, nosku.
22: Dobranoc, skarbie.
18: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
24: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
25: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF FM. Lepiej być nie może.

weekend lata, no to co, nie ma jak go spędzać w słońcu z taką muzyką, najlepiej nad wodą. Dokładnie to nad miską wody. Pozdrawiam tych, którzy odkurzają auto i właśnie poznają pełne menu swoich dzieci z ostatnich 3 miesięcy. Ja do was dołączę pod 15, to teraz jeszcze dla was. Filter Funk, Message in the Bottle.

0: informuje cię o dużych objazdach na S10 w zachodniopomorskim. GPS jeszcze się tam gubi, więcej w faktach poprowadzimy was dokładnie. Nasza reporterka przejechała tę trasę w obu kierunkach.
1: Reklama. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja

0: zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
8: Zmieniały się trendy.
9: Ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Po reklamie. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
15: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
16: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Byle do piątku.
9: Praca do godziny 14 i koniec.
8: I tak trzymać.
10: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
11: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
12: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
17: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
18: Brzydka, za to niesympatyczna.
16: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Po reklamie.
21: No jeżeli jesteście żądni przygód w ten weekend, to słuchajcie faktów. W RMF FM jest 14. Agnieszka Pietrzak.
22: Szef MSWiA przygodą nazywa budowanie systemu ochrony ludności i powiadamiania w Polsce, przedstawiając plany. Wynik trwających wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, z góry znany, to w komentarzach. A co w planach w ostatni weekend lata?
23: Taki dobry spacer z obiadem z córką?
22: W RMF FM zawsze wam po drodze. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
24: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, bo tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania, tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000. Dlatego, że zaczęliśmy to robić jeszcze w zeszłym roku. Ale to nie jest tak, że zrobimy to z dnia na dzień.
22: Przypomnę, w województwie lubelskim, a także na Podkarpaciu dziś specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizują go MSWiA wraz z samorządami i strażami pożarnymi, państwową i ochotniczą. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od wczoraj wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
0: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
22: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w zachodniopomorskim. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy, ostrzegamy z reporterką RMF FM Anną Pałamar.
1: Od dziś ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard Południe, albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
2: Lato w blasku faktów RMF FM.
22: To już ostatni weekend najcieplejszej pory roku. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystają z ciepła i słońca. Robią na przykład piknik na trawie. Przekonała się o tym nasza reporterka Anna Kropaczek.
7: Co dobrego macie? Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
18: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
23: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki. Potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
25: Na spacerku. Dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
7: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
25: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
22: A koleżanka moja redakcyjna, Marlena Chudzio, w czułenkach z pewnością przybędzie do studia faktów RMF FM o 15. To także, przypomnę, godzina początku meczu naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii jest nasz specjalny wysłannik. Oczywiście będziemy się z nim łączyć w następnych faktach. Koniecznie zostańcie z RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: No, 15 tysięcy kroków brzmi jak zakupy. Z partnerem. Pozdrawiam wszystkich, którzy pilnują teraz wózka, bo druga osoba poszła po tylko jedną rzecz. Bądźcie silni. Nie wiemy, kiedy wróci, ale na pewno przed niedzielą, bo jutro zamknięte. 4 minuty po 14:00, Paweł Jabor, cześć, witajcie, jesteśmy tu razem do 15:00. No i najlepsza muzyka. Taka trochę na czekanie.

0: No tak przy sobocie przebijam telefon i to jest teraz hit. Bardzo dużo wyświetleń. Amerykańska TikTokerka zachwyca się bogactwem produktów mlecznych w polskim sklepie. W Stanach to nie do pomyślenia, żeby mieć taki wybór, mówi. No fajnie, no, to zależy dla kogo, bo potem wiesz, wracasz z zakupów, na które cię żona wysyłała z nie tą śmietaną, bo to miała być śmietanka, jogurtem, który miał być z kirem i mlekiem od krowy zamiast mleczkiem do demakijażu.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż, i arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
2: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.
14: Lepiej być nie może. Tylko w RMF FM. RMF FM. RMF FM.

tak wam mówię, że zakupy, sprzątanie, mycie auta, a tu proszę. Grzesiek napisał, a ja dziś nigdzie nie muszę, nic nie naprawiam, nic nie nadrabiam, po prostu mam sobotę. No, jak nic nie musisz, to się zobaczysz. Ktoś ci znajdzie tę robotę jeszcze. Tylko nie mów tak głośno, że nie masz nic do roboty.

0: piłkarska, łatwa siatkówka, to pytacie o to, tak? Mecz się rozpocznie o godzinie 15.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Debola spirale.
11: Cierok i serek.
12: Makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48. Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
20: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Byle do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać.
5: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
7: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
10: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
11: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
12: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
11: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
14: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
18: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
17: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki Morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Po reklamie.
21: A gdy ona pojawia się w radiu, pojawia się też jakiś mecz. Zazwyczaj Marlena Chudzio, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Kibicujemy.
22: Zapraszam.
21: Fakty.
22: Łotwa staje na drodze polskich siatkarzy w 1/8 Mistrzostw Europy. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Amerykańska broń z opóźnieniem donosi o nich agencja Bloomberg. W Warszawie rywalizują motorniczowie. Prowadzenie tramwaju to też może być sztuka.
23: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch.
22: Zaczynamy jednak od tragicznych informacji drogowych z Pomorza. Jedna osoba zginęła w wypadku motocykla na ekspresowej S6 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii rywalami biało-czerwonych są Łotysze. Na trybunach nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Dzień dobry.
24: Jestem, dzień
22: Patryku.
24: Dobry.
22: Dziś spodziewamy się raczej pewnego zwycięstwa Polaków.
24: Tak, już pierwszy punkt na naszym koncie przed chwilą właśnie zdobyliśmy. Atakiem środkiem Łotysze mają kilku zdolnych zawodników, ale niektórzy z nich to są jeszcze nastolatkowie. No, Łotwa wyszła z grupy, wygrała dwa mecze, ale dziś nawet strata seta przez Polaków to już będzie niespodzianka. Na trybunach bardzo dużo pustych miejsc, ale jest solidna grupa biało-czerwonych fanów. Dla niektórych to zresztą coś więcej niż po prostu wizyta na mecz.
25: Żona jest na takim objeździe swojej 50-tki. Ma 50 lat, skończyła w tym roku i to jest jeden z etapów naszego świętowania.
24: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
26: Bardzo dziękuję. Tak, jest to jedna z 50 rzeczy, które robię z tej okazji.
24: Tak mówiła mi para ze Świdnicy, no także wygrana Polaków w tym przypadku będzie też miała taki wymiar urodzinowego prezentu. Z Sofii Patryk Serwański.
22: USA ostrzegły sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej, sięgającymi nawet 5 lat, podała agencja Bloomberga. Powód: konieczność uzupełnienia własnych zasobów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Opóźnienia mają dotknąć państwa europejskie, w tym Niemcy, które ubiegają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutni Typhoon. Komisja Europejska naciska na Polskę i inne kraje Unii na ratyfikację umowy handlowej z Kanadą, CETA. Umowa jest tymczasowo dostosowana od 2017 roku, ale do dziś nie została ratyfikowana przez 10 państw, w tym Polskę. Sytuacja jest paradoksalna, bo Komisja Europejska zapowiada wielkie zbliżenie z Kanadą. Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego członka stowarzyszonego Unii, a jednocześnie 1/3 państw Unii jeszcze nie ratyfikowała podstawowej umowy handlowej z tym krajem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co konkretnie mówi komisja?
0: Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że w rozmowach z państwami członkowskimi Bruksela zdecydowanie zachęca do kontynuowania i zakończenia wewnętrznych procedur. Mogę potwierdzić, że pełne wejście w życie umowy z Kanadą jest dla komisji priorytetem. Z drugiej strony rzecznik przyznał, że ratyfikacja leży w kompetencjach państw członkowskich. Komisja argumentuje jednak pozytywnymi efektami umowy. Po 9 latach tymczasowego stosowania handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 75%, a handel usługami zwiększył się jeszcze bardziej.
1: Są i takie fakty.
22: Liczy się precyzja, opanowanie i przede wszystkim współpraca. W Warszawie rywalizują ze sobą ci, którzy na co dzień prowadzą tramwaje. Stolica jest gospodarzem europejskich mistrzostw motorniczych. Ich zmaganiom z bliska przygląda się nasz reporter Michał Radkowski, który jest teraz przed Pałacem Kultury.
2: Potwierdzam.
22: Dzień dobry. Michale, jak sobie radzą nasi zawodnicy?
2: Po pierwszej rundzie zajmują dobre 10. miejsce, ale jak mi mówią, wszystko się może jeszcze zmienić, jeśli chodzi o punkty na finał. Niszu. Startuje się w parach, jedna osoba prowadzi pojazd, druga nawiguje. Warszawę reprezentuje Agnieszka i Aleksander. Wśród konkurencji jest na przykład prowadzenie tramwaju z konkretną prędkością, ale przy zasłoniętym liczniku. Jak słyszę, jest na to sposób.
23: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch, bo jednak tramwaj jadąc tą prędkością, to już wiemy, że na przykład inny szum się wydobywa i wtedy wiemy, że już jest mniej więcej te 25 na godzinę.
3: Ja prowadziłam tramwaj, Olek mi pomagał. Wjeździe na przykład do tyłu, ja nie widziałam z prędkością, a na gwizdek musiałam sobie przyhamować i całkowicie się zatrzymać tak, żeby nie dotknąć linii.
2: W dzisiejszych mistrzostwach startuje 26 par z Europy i Australii. Warszawa, Michał Radkowski.
22: Trzymamy kciuki za pełną precyzję naszych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: A jest człowiek, który zna się na objazdach.
4: Oczywiście.
21: Zawsze go pytam o drogę.
4: Będziemy wam szukać tych objazdów, jeśli gdzieś się zakorkuje, ale najważniejsze, jak w weekend tak słoneczny, w taką piękną sobotę, nie najlepsza muzyka brzmi w głośnikach? To jest poezja.
21: Tak. Mateusz jest od druga, Marlena Chudzio od wyniku będzie oglądać mecz.
22: No.
4: I mamy to. Mateusz Operchał. Cześć, witajcie.

0: Są Ben Grace i Filip Lato, 17 minut po 15. Słuchajcie, jadąc do radia, stałem w kolejce w sklepie i jedna pani do drugiej mówi: ja dzisiaj nic nie zrobiłam i bardzo mi z tym dobrze. Jakie to jest piękne, słońce, najlepsza muzyka, wolna sobota, to jest zestaw idealny, a RMF oczywiście zawsze z wami, cokolwiek robicie, gramy wam też w pracy w ten weekend. A żeby jeszcze podkręcić trochę klimat, to za chwilę w RMF trasie zaśpiewa wam Artur Rojek z nowej płyty. Bądźcie blisko RMF FM.
1: Reklama. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
14: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
15: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
16: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
14: A wy macie swój ulubiony dworzec?
17: Dajcie znać na www.rmf.fm.
13: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
18: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
21: Zmieniały się trendy.
22: Ale jedno pozostało niezmienne.
20: To wy wybieracie największe hity.
23: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
25: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
26: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
27: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
28: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
29: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.

jest mega szansa dla tych, którzy chcą się wzbogacić. A jeśli macie jedynkę i dziewiątkę w numerze telefonu, to słuchajcie uważnie. Numer 1 i 9 w waszym numerze telefonu. Bo w poniedziałek rozpoczynamy finałowy tydzień września i to będzie tydzień, jakiego w historii loterii RMF-u jeszcze nie było. W przyszłym tygodniu czeka nas potrójny finał września. W każdym z finałów ktoś z was na pewno wygra suwa Jack JS6 albo milion złotych. Słuchajcie, i grając teraz gracie o te trzy finały. To jest wyjątkowy moment. Sobota, godzina 15:30. Gracie o trzy finały i o to, co w poniedziałek, więc wchodzicie do gry raz, jesteście w czterech losowaniach. I teraz uwaga. To jest dla was jedyna taka okazja dzisiaj. Dzisiaj jest 19, więc szczęśliwe numerki to 1 i 9, tak jak wspominałem. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, a to trwa sekundę, chwytacie za telefon, wysyłacie, dostaje 1100 szans. Ale kto ma jedynkę i dziewiątkę w numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli 2200. I to jest mega okazja. I to naprawdę może zbliżyć was do miliona albo do tego pięknego słowa. Gracie w czterech losowaniach jednocześnie. Taka okazja na weekend rzadko się zdarza. Nie muszą być po kolei te numerki, jedynka i dziewiątka, nie muszą stać obok siebie, byle była jedynka i dziewiątka w numerze telefonu. Dzięki temu macie jeszcze więcej szans. Gracie na www.rmf.fm albo przez 13 minut, bo tyle działa ten bonus, wysyłacie RMF pod 7474. Jedyna taka okazja w ten weekend. 2200 szans nawet. RMF 7474.

0: Gramy z Łotwą na Mistrzostwach Europy, awans do ćwierćfinału. Pierwszego seta wygraliśmy i walczymy w drugim secie. Oczywiście do meczu wrócimy w faktach o 16, ale też ważne informacje dla kierowców będą, bo krajowa 67 w Kujawsko-Pomorskim czy 80 w kierunku Torunia. Tam problemy i najnowsze wieści w faktach za 22 minuty.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
15: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
16: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
18: Mama! Cześć, kochanie.
19: Co chcecie na obiad?
20: Demolaś pire!
21: Pierogi z serem!
22: Makaron carbonara!
23: Fasolka po brytońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
23: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
23: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
24: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
25: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
24: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
26: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
28: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
27: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
29: Po reklamie.
30: Byle przed siebie i z najlepszą muzyką. Już teraz RMF w trasie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
2: Reklama.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o nas, smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Jak sobota to?
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
18: Zapraszam. Bez zaskoczeń. Polscy siatkarze w 1/8 finału Mistrzostw Europy pokonują reprezentację Łotwy. W setach jest już 2-0. Ogień wybuchów w pobliżu lotniska w Riyadzie. Niektóre loty ze stolicy Arabii Saudyjskiej odwołano. W faktach też rycerskie zmagania w międzynarodowym gronie. Miejsce idealne. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Sofii, wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze grają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i prowadzą już 2-0 w setach. Patryk Serwański z trybun śledzi to spotkanie.
19: Jestem, dzień dobry.
18: Dzień dobry. Wynik jednostronny, a emocje?
19: No trzeba przyznać, że jest ich niewiele. Dla Polaków zadanie do wykonania i po prostu je realizują. Oczywiście zdarza się, że Bartłomieja Bołądzia zatrzyma łotewski blok, że czasami źle przyjmiemy albo rywale poślą asa serwisowego. Natomiast siatkarska jakość po naszej stronie, solidność też po naszej stronie. Efekty, sety wygrane do 17 i drugi do 16. No umówmy się, trudno tutaj mówić o jakiejś dramaturgii jak na razie. Ale tak miało być, na to liczyliśmy w kontekście kolejnych wyzwań. Trwa teraz już trzeci set, w którym Nikola Grbicz wpuścił kilku rezerwowych na boisko. W tym momencie przegrywamy 5-6, ale różnica oczywiście niewielka. Sofii, Patryk Serwański.
18: Uwaga, kierowcy na krajowej 80 w Toporzysku w kierunku Torunia. W zderzeniu auta osobowego z motocyklem ranna została jedna osoba. Możecie przejechać tam wahadłowo.
0: Świat w faktach.
18: Płomienie i czarny dym były widoczne w pobliżu międzynarodowego lotniska w Riadzie. Odwołano lub opóźniono część lotów. Kilka godzin wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono alarm w związku z możliwym atakiem. Słychać było dwie silne eksplozje. Był to pierwszy taki alarm w Riadzie od wznowienia w lipcu walk Arabii Saudyjskiej z jemeńskimi rebeliantami Huti. Białoruś zakończyła 4-dniowe ćwiczenia wojskowe, które prowadziła tuż przy granicach z Polską i Litwą. Jak zapewnia białoruski resort obrony, miały one charakter ściśle obronny. Żołnierze ćwiczyli na poligonie Chorza bezpośrednio przy granicy z Litwą, a także na poligonach Brzeskim i Różańskim w obwodzie Brzeskim. To odpowiednio 15 i 60 kilometrów od granicy z Polską. Biegacze zmierzą się dziś w Łodzi w PKO wieczornym półmaratonie. Start zaplanowano na 19 przed EC1, ale już za godzinę zostaną zamknięte ulice na trasie biegu. Zmiany będą też dla pasażerów MPK, informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, gdzie należy spodziewać się biegaczy i utrudnień?
2: Zawodnicy pokonają trasę niemal 22 kilometrów, biegnąc m.in. ulicami Sienkiewicza, Rewolucji 1905 roku, Sztyrlinga, przez okolice dworca Łódź Fabrycz, na trasę WZ, Księży Młyn, okolice Katedry, Żeromskiego oraz Piotrkowską. To oznacza odcinkowe zamknięcia tych ulic do 23. Niemal wszystkie linie tramwajowe pojadą zmienionymi trasami, a jedynka zakończy kursowanie wcześniej, bo już o 17. Zmiany dotyczą także miejskich autobusów. Ich szczegółowy wykaz jest na stronie MPK.
18: W zupełnie inny sposób mierzą się dziś rycerze. W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odbywa się jesień średniowiecza, turniej rycerski.
13: Przybywają rycerze z całej Polski, ale też i z Europy. Co bardzo ciekawe, w tym roku robimy turniej rycerski między rycerzami północy, a rycerzami południa.
19: A w jakiej formule walki?
13: Walki najpierw mamy turniej rycerskiej kadry Polski, później mamy Grunwaldzką Akademię Miecza, a kończymy o 18.30 pokazem Fire Show.
18: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A my zaglądamy jeszcze na koniec do Sofii, gdzie mierzą się nasi siatkarscy rycerze. W trzecim secie meczu z Łotyszami w 1/8 finału Mistrzostw Europy jest już 7-7.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Chyba można powiedzieć, że mamy to. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Oczywiście jesteśmy blisko meczu. 3:00 po 16:00. Tu RMF w trasie, czyli najlepsza muzyka w głośnikach waszych samochodów. Jeśli kłócicie się teraz czytać głośniej, to uwaga, można. Jeszcze trochę. Bardzo przyjemnie. Californication. Od nich zaczynamy. Red Hot Chili Peppers oczywiście w RMF FM. Cześć, witajcie.

0: 19 do 14 w trzecim secie. Za chwilę wygramy z Łotwą na Mistrzostwach Europy. Tymczasem, słuchajcie, w nocy z niedzieli na poniedziałek ma spaść śnieg w górach, ale to nigdy nie wiadomo. Za to w przyszły weekend ma wrócić lato. To jak coś nie opłaca się odśnieżać, samo stopnieje.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
23: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
22: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
24: Najlepsza muzyka, pogoda i informacje z dróg. RMF w trasie.

meldujemy się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze wygrywają pewnie 3-0 z Łotwą. 25-16 w ostatnim secie. Brawo, biało-czerwoni. Do meczu wrócimy na pewno w faktach. Thank you, facts.

0: Sibul w RMF FM. 29 minut. Będzie 17. Utrudnienia na S3 w Dolnośląskiem. W jednym z tuneli na ekspresówce doszło do wypadku. Uważajcie, trasa jest zablokowana. Sprawdzamy i wracamy o 17. z tą informacją. A do RMF w trasie dosiadają się chłopaki zespołu Kuba i Kuba.
1: Chyba złość mnie dziś dopada.
0: Witamy. Nie rozumiem.

0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
1: Jest weekend, jest dobrze, jest przyjemnie, a niektórzy zajęci sprzątaniem na razie, zakupami, każdy ma jakieś swoje plany, no, oczywiście jesteśmy w tym z wami. Niektórzy pewnie dzisiaj będą mieli tak zwane chodzone wieczorem. No i ja w temacie wyjścia, no bo to są zawsze przeboje, no prawda, czy nie? Nie wiadomo co ubrać, mało czasu, spotkanie o 20, a my za 5 suszymy włosy. Teraz tak, jakie macie patenty na ekspresowe ogarnięcie się do wyjścia? Wszelkie rady mile widziane. Patent, który zmieni moje życie absolutnie, wygrywa kartę podarunkową do sklepu Big Star o wartości 500 zł. Fajna rzecz, fajna nagroda czeka. Czekam na te patenty. Piszecie pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
2: Reklama.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smek. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
15: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowit.
24: Po reklamie.
25: RMF FM, zawsze z tobą.
26: RMF FM, zawsze z tobą.
25: Zawsze z tobą.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da!
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Po reklamie.
14: Punktualnie o 17 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Najnowsze informacje ma dla nas Marlena Chudzio. Witamy.
15: Zapraszam. Polscy siatkarze zameldowali się w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali rywali z Łotwy 3-0. Jesteśmy z wami w trasie. Są utrudnienia w tunelu na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Utworzył się tam spory korek. A na Stadion Narodowy wybierzemy się smacznie i zdrowo zjeść.
16: Tylko i wyłącznie naturalność.
15: To przepis na dobre jedzenie. Biało-czerwoni siatkarze z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Łotyszy 3-0. W faktach ponownie łączymy się z bułgarską stolicą. Patryk Serwański obserwował z trybun to spotkanie. Najważniejsze wnioski po tym meczu?
17: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz po dwóch wygranych setach dał po grasie rezerwowym. Oni muszą być cały czas zaangażowani, no gdyby byli potrzebni w tych kluczowych spotkaniach, które jeszcze przed nami. No i to jest plus tego meczu. O samej grze dyskutować zdecydowanie ciężej, no bo rywale nie wywarli jakiejś poważnej presji na biało-czerwonych. Warunki w gruncie rzeczy, no nieco treningowe. Teraz trybuny będą się powoli wypełniać. Za godzinę bowiem mecz Bułgaria-Niemcy. Z jedną z tych drużyn zagramy w ćwierćfinale, zatem przedstawiciele naszego sztabu na pewno zostaną w hali, no i będą na bieżąco wszystko analizować, zbierać jeszcze informacje, a siatkarze mogą już zająć się regeneracją. Z Sofii Patryk Serwański.
15: Uwaga kierowcy na drodze ekspresowej S3 w Dolnośląskiem. Zepsuty samochód blokuje przejazd w tunelu między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. O tym utrudnieniu informujecie nas na gorącą linię RMF FM.
18: Tunel jest zamknięty z dwóch stron, no i my już stoimy w dość dużym korku.
15: To
18: już
15: była
18: ponad pół godziny.
15: To była nasza słuchaczka, pani Ewa. Jeśli jesteście w drodze i napotkacie utrudnienia, możecie do nas zadzwonić i ostrzec innych kierowców.
19: 600 700 800 RMF FM w twojej sprawie.
15: Utrudnienia także na Krajowej 92 w województwie mazowieckim. W pobliżu Sochaczewa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Koniec utrudnień, za to na kolei na Dolnym Śląsku. Służby PKP PLK poinformowały, że usunięto awarię na linii kolejowej między Księginicami i Brzegiem Dolnym. Przywrócono wstrzymany od rana ruch pociągów. Choć wakacje się skończyły, to na mazurskich jeziorach wciąż jest dużo żeglarzy korzystających z wrześniowego słońca. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zauważają, że choć ruch jest mniejszy, to liczba interwencji wciąż duża. Niektóre kończą się tragicznie. W tym tygodniu na szlaku utonęło dwóch 65-latków.
20: Troszeczkę mniejszy ruch, ale to nie oznacza, że nam było pracy, a najlepszym tego przykładem może być noc z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 września, gdzie mieliśmy dwie bardzo poważne interwencje. Pierwsza, jezioro Tałty, południowa część szlaku Wielkich Jezior, przed godziną 23 zgłoszenie mężczyzna wyjęty spod wody. Drugie zgłoszenie po godzinie 4 już we środę rano, jezioro Święcajty, tutaj mężczyzna wpadł do wody z pomostu.
15: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka i apelował niezmiennie o rozwagę na wodzie. Stadion Narodowy w Warszawie pachnie dziś świeżymi wędlinami i serami. Rozpoczął się tam dwudniowy festiwal polskiej żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie. Do jutra można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
21: Tutaj ładnie pachnie. Świeżą wędliną. Co serwujecie?
22: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Są Pomoc Chłopska w Pruszczu.
21: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
22: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym kierujemy się w naszych produktach.
21: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest, żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
22: Przede wszystkim konserwantów, tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej, sól peklująca, który nam trochę zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
23: Spróbowałam kiełbaski. Była bardzo smaczna, aromatyczna, świeżutka.
21: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
23: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
15: Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym można odwiedzić jeszcze jutro do 17, a za wejście nic nie zapłacicie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A u nas niezmiennie w programie RMF Trasie najlepsza muzyka pachnie jeszcze latem. No i to są te dźwięki, których nam potrzeba w ten weekend. Leniwy, pracowity, właśnie aktywny, jaki tylko sobie wymarzycie. Jesteśmy cały czas z wami. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

zjawiskowa Zalia, tylko kochaj mnie, taki hipnotyzujący numer w sam raz na kwadrans po 17 w sobotę, w ten wolny weekend dla niektórych, ale dla niektórych też aktywny, bo piszecie i chwalicie się, że pozdrawiacie z wycieczki rowerowej, no to machamy do was tutaj z Kopca Kościuszki. A ja właśnie czytam o tym, że naukowcy mówią tak, samo robienie kroków nie wystarczy, liczy się także tempo. Też macie wrażenie, że oni strasznie mieszają z tym? No zaraz się okaże, że na takie zwykłe spacery to trzeba mieć karnet.

0: nie chodzi po głośnikach. Sean Baker i Maloy w RMF FM po 18:00. Grupa Sąsiedzka, przypominam, i nowe, ciekawe, śmieszne tematy. Tymczasem jestem na kolorowych stronach. Aktor Colin Farrell szokuje nową fryzurą. Fani nie mogą uwierzyć, słuchajcie. Oglądam zdjęcia. On po prostu ogolił się na łyso. No już tutaj piszą, że przygotowuje się do nowej roli. To jest jedna z opcji. A druga jest taka, że założył się z kolegą.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
1: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Dojrzałość.
19: dojrzałość każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
21: Po reklamie.
22: RMF w trasie. Ruszamy dalej.

0: nie zdążycie ze wszystkim przed przyjściem gości wieczorem. 20 minut do 18 to Karol G, Bruno Mars i Still. Pięknie sobie płynie ten numer. Tu RMF w trasie, pilnujemy dla was sytuacji na drogach. Na razie nie ma sygnałów o większych utrudnieniach, więc możecie jechać spokojnie, jak tylko się takie pojawią. Oczywiście damy wam znać jak najszybciej o objazdach. Bądźcie blisko RMF FM. Fakty za 20 minut o 18.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Tylko
16: tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
17: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: Po reklamie.
5: Przez cały weekend. RMF FM.

0: Ariana Grande.
1: RMF FM, 4 minuty, będzie 18. Bułgaria albo Niemcy. Jeszcze dziś polscy siatkarze poznają swoich rywali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, wygraliśmy dzisiaj z Łotwą 3-0. A po 18 RMF FM, grupa sąsiedzka już się rozgrzewają, żeby pogadać. Bądźcie blisko, niebawem fakty.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Anna Maria Siekludzka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Po reklamie.
1: A to już prawie 18 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
13: W Kopenhadze trwa spotkanie dowódców NATO. Zaczynamy od słów, które padły o wschodniej flance sojuszu. Niemcy albo Bułgaria. Polscy siatkarze czekają na wynik tego meczu, by poznać swojego rywala w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Wybierzemy się też na kiermasz ogrodniczy. Jesień to bardzo aktywny czas dla działkowców. NATO jest gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia na wschodniej flance. Takie zapewnienia płyną z dzisiejszego spotkania dowódców sojuszu w Kopenhadze. Mamy 4000 stron planów dotyczących wschodniej flanki, a obejmuje to wszystko. Od minimalnego kryzysu do ingerencji na naszym terytorium. Zgodnie z artykułem 5 sojusz jest gotowy. Struktura jest gotowa, żołnierze, system, broń są gotowe. W przypadku ataku mogę powiedzieć, że dziś oni mają znacznie więcej do stracenia niż do zyskania. Mówił szef Komitetu Wojskowego NATO generał Giuseppe Cavodragone na konferencji prasowej. Polskę na spotkaniu w duńskiej stolicy reprezentuje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy dziś w faktach, USA ostrzegły w tej sprawie. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jakie powody podaje amerykańska strona?
0: Dzień dobry. Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może nadwyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Sport w faktach RMF FM.
13: W Sofii rusza kolejny mecz 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy poznają swojego rywala w ćwierćfinale. To będzie reprezentacja Bułgarii albo reprezentacja Niemiec. Po naszym zwycięstwie z Łotwą, przypomnę 3-0, Patryk Serwański rozmawiał z rozgrywającym Marcinem Komedą.
15: Naszą przewagą jest to, że już teraz możemy spokojnie sobie siąść w łóżkach i zobaczyć ten mecz 1/8 finału między Niemcami i Bułgarią.
16: A wolałbyś któregoś z tych rywali?
15: Przedstawię tą sytuację, przedstawię dwie opcje. Pierwsza opcja, Bułgarzy, świetna atmosfera i naprawdę gorący klimat w trakcie meczu, a drugą opcją są Niemcy, których mam bardzo dobrego znajomego, Tobiego Branda, z którym grałem w drużynie, plus trener Botti, także mam do tych chłopaków też sentyment, także niezależnie na kogo trafimy, jeżeli chcemy bić się tutaj o najwyższe cele, to musimy być gotowi na wielką walkę i na to, że jesteśmy mocnym zespołem.
13: Cebulki tulipanowe, wrzosy i hortensje. Na wałach Chrobrego w Szczecinie w ten weekend odbywa się kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Szczecinianie przekonują, że wrzesień to dobry czas, by zadbać o ogród albo o działkę.
17: Kupiliśmy właśnie, gdzie dobrać drzewka, kilka drzewek. Dobre, nieoszukane. Co roku przyjeżdżamy i od tego pana kupujemy. Solidne drzewka, sprawdzone.
18: A jakie to drzewka?
17: To jest tak, lobo.
18: Morele, jabłko.
17: Jabłko, lobo, odmiana, śliwkę, węgierkę. Co jeszcze kupiliśmy?
18: Morela i brzoskwinie.
17: Ktoś
18: wpadnie w oko, to weźmiemy po prostu. A wybór duży jest?
19: Jest.
18: Jest duży.
19: Jest bardzo duży.
18: A co to jest za roślinka tutaj w torbie już? Gipsówka. Do ogródka, bo to wieloletnia.
13: No to życzymy, żeby się przyjęła. Z odwiedzającymi stoiska rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz ogrodniczy potrwa do jutra.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: O każdej pełnej możemy zacząć robić falę. Zaczynam ją ja, Odeta Moro.
21: Agnieszka Kołodziejska.
22: O, i Przemysłowska.
20: Ale jaki szybki, dzisiaj się będzie działo, kochani.
22: Patrz, ale patrz, jak podskakuje z krzesła i nie bolą plecy, wiesz, to jest.
20: A to znaczy,
22: sukces.
20: Że jesteś w dobrym wieku, dobrze dobrany do grupy sąsiedzkiej. I przede wszystkim w dobrym towarzystwie jesteś i jesteście wy, kochani słuchacze RMF FM. Najlepsza muzyka i zaraz do was wracamy.

0: Dzień dobry, Grupa Ostrzycka.
1: Dzień dobry.
2: Witam.
0: Jak się
2: o zdrowie
0: macie?
2: Pytam.
1: Jestem wspaniały, naprawdę cudownie.
0: Proszę Państwa, ja od razu przejdę od słów do czynów, dobrze? No. Że tak powiem, bo chciałabym Was na początek dzisiejszego naszego spotkania zapytać, co robicie w takim trudnym momencie w życiu, który na pewno Wam się przytrafił, czyli pożyczyliście coś od kogoś, po czym albo to zgubiliście, albo zniszczyliście.
1: I taki trudny moment. Kolega miał trudniejszy, nie tam mówi, kocham cię Aniu, a żona miała na imię Beata, ale to nie to... To też jest.
2: Wiesz co, ja ostatnio miałam taką dziwną sytuację, bo zadzwoniła do mnie moja kumpela i do mnie mówi, słuchaj, ja ci 5, może 6 lat temu pożyczyłam taką książkę. Aha. Czy mogłabyś mi ją oddać? Ja w ogóle nie pamiętam, żebym ją pożyczyła. Na pewno jej nie czytałam, bo jak mi wysłała okładkę, widziałam ją pierwszy raz w życiu.
1: Może cię koleżanka robi, że tak powiem, w bambuko.
2: Czyli
1: może
2: dlaczego?
1: Nie mogła znaleźć książki. Ty jesteś obrotna, taka rzutka, więc przeniosła ciężar poszukiwań.
2: Dajmy
1: na ciebie.
2: To Odzi, ona wszystko
1: Odzia
2: załatwi.
1: Na pewno znajdzie.
2: Dlaczego to pytasz?
1: No właśnie.
0: Bo zgubiłam Odetę marynarkę.
2: O ty!
0: Więc chciałam tak delikatnie zacząć wprowadzić was w temat, ale poczekaj, spokojnie.
2: Ale nie.
1: Ulubioną marynarkę Odety.
0: Spokojnie.
2: Ona była złota i w cekiny.
0: Jechałam na wesele i Odeta mówi, co będziesz kupować sukienkę, ja ci jakąś pożyczę, na pewno któraś się nada. Dała mi całą torbę sukienek, plus dorzuciła jeszcze marynarkę. Mówię, dobra, to założyłam taką swoją sukienkę i tę marynarkę, która pasowała idealnie. No i wracam z tego wesela.
2: Nie ma.
0: A gdzie marynarka?
2: Ale patrz, nie przyznała się.
0: Dzwonimy tam na tę salę weselną, no nikt nie wie, nikt nie widział, nie ma. No, weszłam szybciutko na internecie, prawda, na taki portal, gdzie tam używane rzeczy są i słuchaj, znalazłam tę marynarkę dokładnie w tym samym rozmiarze.
2: To może moja.
0: Cena po prostu jak za zboże, ale mówię, no trudno, no odkupuję, no przecież urwie mi, wiesz, głowę, nie? Odkupiłam tę marynarkę, ona w tej chwili do mnie idzie, po czym dzwoni mój kolega i mówi tak, mamy twoją marynarkę, odzyskaliśmy. Także od tego mamy takie same marynarki teraz.
2: Patrz, a miało być taniej.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub

0: wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
2: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką silimaryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Tu gadamy na każdy temat.

0: Czasem mam wrażenie, że jesteśmy potwornie bezwstydni, ale chyba tak właśnie musi wyglądać nasza grupa sąsiedzka, nie inaczej, skoro taki skład. Agnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moron,
2: Przemysław Skowron, cześć.
0: Wracamy.
1: Ja muszę wam powiedzieć historię. Zrobiłam kiedyś, jakoś tak wszyscy wyjechali, zostałam sama w domu i moje przyjaciółki, które mam rozsiane w różnych miastach Polski, wymyśliły, to zróbmy u ciebie imprezę, zrobimy sobie babskie wyjście.
2: A tak na dłużej zostałeś.
1: Taki zryw. A nie, no na weekend. No. Taki zryw był, to się spotkajmy. No i jedna przyjechała z Poznania, druga z Wrocławia, trzecia z Trójmiasta, czwarta z Krakowa. W sumie było nas 10. I umówiłyśmy się, że zaczniemy u mnie w domu. Śmiechy, chichy, wiecie, babska energia. No i wybiła godzina, w której trzeba było wyjść w miasto. No i zamówiłyśmy 3 taksówki. Jedna z nas mówi, to słuchajcie, to ja jeszcze tylko wskoczę do łazienki, podmaluję oko, tam wiecie, la la la, a wy się zbierajcie. No i my zamówiłyśmy te taksówki, wiecie, z taksówkami jak jest. Albo przyjadą za 10 minut, albo za minutę. Przyjechały za minutę. Więc myśmy wszystkie wsiadły do tych taksówek, zamknęłam drzwi do chaty i rozgiglane, rozchachane pojechałyśmy do klubu. Wszystkie stoją na tym chodniku, już nie mogą się doczekać, jak już się ten balecik rozpocznie. Tak, każda patrzy, że czegoś tu brakuje. Także można zgubić koleżankę, jak idziesz do klubu.
0: A dziecko zgubiliście kiedyś? Moja koleżanka tak.
2: Nie.
0: Pod dyskontem.
2: Ale znalazła.
0: Z dwoma synami. Wsiadła z jednym, po zakupach pojechali. Ten starszy mówi tak, mamo, a gdzie Franek?
1: Patrzą.
0: Nie ma. Franka nie ma. Wracają pod dyskont. Franek siedzi. Je loda. Ale bez stresu zupełnie tak. I ona pyta to dziecko, mówi, Franio, a co byś zrobił, gdybym ja nie wracała bardzo długo? Nic, wodę bym sobie jeszcze kupił.
1: Ochłonąć muszę, bo naprawdę te emocje dzisiaj daliście tak do pieca, że ja nie wiem, co mam zrobić.
0: To
1: ale
0: nie
1: chyba
0: emocje,
1: muszę
0: to PESEL, Odeta, to PESEL.
2: To nie emocje, to nie PESEL, to życie.
1: Coś na my, czy coś na py?
2: To jest życie, na żyć.
0: Wracamy za chwilę, dajmy odejść. Ochłonąć chwileczkę.

0: Sąsiedzi to coś bliżej niż znajomi. Sąsiedzi to przede wszystkim pomoc. I taką pomoc to oczywiście świadczymy my, czyli grupa sąsiedzka na antenie RMF FM.
1: Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron.
2: Opowiem wam historię mojej koleżanki, która z mężem pojechała do Nowego Jorku. Są w tym Nowym Jorku, są w hotelu, położyli się spać, oni się rano budzą, znaczy ona się rano budzi, patrzy, a koło ich łóżka, na podłodze, śpi jakiś obcy typ. Co się okazało? Zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Były dwa piętra i kolega powiedział mu, bo nie mieli dodatkowego klucza, i ja ci zostawię otwarte drzwi. A mąż tej laski, piętro niżej, prawdopodobnie nie domknął drzwi. Jak wracał, one się same nie zatrzasnęły. I ten koleś, po omacku, szukając sobie swoich drzwi, trafił na pierwsze otwarte, wszedł i żeby nie budzić tych kolegów, co w tym łóżku, to się położył na podłodze. Słuchajcie, afera w ogóle, on przepraszał strasznie, ale zobaczcie, że nie dość, że można czasami kogoś zgubić, to czasami można kogoś znaleźć, kto w ogóle nawet się nie zgubił nam, no.
1: To a propos sąsiadów, podobna historia, znajoma mi opowiadała, że wróciła po imprezie, budzi się rano i się okazuje, że leży u sąsiada piętro niżej.
0: O!
1: Na ławie w kuchni.
0: O!
1: Pomyliła sobie pomieszczenia. Sąsiad mówi, że no, siedzieli tam z żoną, było późno, weszła pani bez słowa sama, grzecznie zdjęła buty i się położyła z boku w tym.
0: Ale byłeś kiedyś na Helu?
1: Byłeś.
0: Tam na Helu są kempingi. Przyczepy. Przyczepy mają przedsionki. Kiedyś również miałam taką przyczepę i taki przedsionek. I zaprosiłam moich rodziców, żeby zobaczyli, jak to fajnie, taki mieć domek na czterech kółkach, jak fajnie jest nad tym morzem. Rano budzimy się, wychodzę pierwsza ja, potem wychodzi mój ojciec, który woła mnie, mówi: Odeta, Odeta, zobacz, ktoś tam siedzi. No patrzę, rzeczywiście na wygodnym fotelu turystycznym siedzi, śpi jakiś typ. Znasz go? Kto to jest? Dlaczego on tu przyszedł? I tato, nie wiem, nie znam go. Budzę gościa, mówię: kolego, wychodzimy. To był ostatni raz, kiedy moi rodzice przyjechali na Helm.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Tyle do piątku.
13: Praca do godziny 14 i koniec.
12: I tak trzymać.
8: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
14: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
15: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
16: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
18: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
19: oraz wspierają układ nerwowy,
18: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
19: Bezglutenowy
18: i bez laktozy.
19: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
19: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowid. Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
6: Zmieniały się trendy.
7: Ale jedno pozostało niezmienne.
5: To wy wybieracie największe hity.
8: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
12: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
11: Kiedy usłyszysz drugą,
12: będziesz chciał poznać zakończenie.
11: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już jutro po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
14: To już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Marlena Chudzio.
15: Od drogowych utrudnień w pobliżu Kołobrzegu zaczynamy Fakty o 19. Rosja przeprowadza głosowanie na przedstawicieli do Dumy Państwowej. Pseudowybory zorganizowano także w rejonach okupowanych w Ukrainie. W faktach także Stany Zjednoczone i problem z dziennikarskimi akredytacjami do Białego Domu. Donald Trump najpierw zapowiedział wykluczenie niektórych mediów, a teraz to zrealizował. Utrudnienia na ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód dochował samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Iran nie wyklucza powrotu do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szef Irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaj poinformował, że warunki wznowienia rozmów pokojowych zostały przekazane mediatorom z Kataru i Pakistanu, którzy przekazali je Białemu Domowi. W Teheranie oczekują teraz na odpowiedź prezydenta Donalda Trumpa. W Rosji w weekend trwają wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Pseudowybory zorganizowane są w okupowanej części obwodu chersońskiego. Lokale wyborcze urządzono w stylu różnych epok historycznych od Imperium Rosyjskiego po powojenny ZSRR, przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na chersońską gazetę Most. Władze okupacyjne nazwały aranżację lokali wyborczych historyczną podróżą. Głosowanie zorganizowano także na okupowanym Krymie. Tak bardzo, bardzo pragnę pokoju. Pokoju. Oczywiście najbardziej czekam na pokój, który mam nadzieję, że wkrótce, bardzo wkrótce, naprawdę w niedalekiej przyszłości nastanie także tutaj w Sewastopolu. Na to czekam najbardziej. Mówiły agencji Reutera kobiety głosujące na Krymie. Ostatni dzień wyborów jutro. Dziennikarze CNN, MS Now i Politico nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt piątkowego ogłoszenia prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów. Gospodarz Białego Domu podjął decyzję z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji.
6: Fakty i weekend w RMF FM.
15: 3 dni rozmów o górach, spotkań z ludźmi gór i twórcami filmów o tematyce górskiej. W Tarnowie w Małopolsce odbywa się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Mowa jest m.in. o granicach odpowiedzialności.
16: Góry mogą być tylko pretekstem do tego, żeby, czy wspinaczka może być tylko pretekstem do tego, żeby podejmować walkę, podejmować decyzje. Zresztą bardzo ważny aspekt odpowiedzialności w górach i trudnych wyborów. To też jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, że na co dzień podejmujemy takie decyzje.
15: Mówiła Joanna Rybak ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Festiwal odbywa się w murach Akademii Tarnowskiej. Jutro będzie można dowiedzieć się, jak postawić pierwsze kroki we wspinaczce i posłuchać o wyprawie do Nepalu. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej trwają w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentują tam swoje zbiory skupiające się wokół wybranego tematu. Liczy się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
17: No bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują no to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również to poszerzone, tak? Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach, na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił. No więc to też już nie jest typowy most.
15: Mówi Henryk Monko z Polskiego Związku Filatelistów. Wydarzenie potrwa do jutra.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Piłkarska ekstraklasa na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
19: Zapraszam. Dobry wieczór. GKS Katowice kontra Krakowia. To spotkanie na początek. 2-2 w 76 minucie, a wszystkie 4 gole padły w drugiej połowie. Krakowia prowadziła po golu Minczewa. Potem wyrównał Bartosz Nowak z karnego. Wdowiak wyprowadził Gieksę na 2-1 i przed chwilą Nordas wyrównuje i kwadrans do końca, także jeszcze sporo powinno się tu wydarzyć, bo ataki suną raz w jedną, raz w drugą stronę. Tymczasem trwa degrengolada Krakowa, który przegrał w Kielcach z Koroną 2-3. Częstochowianie zaczynają się powoli urządzać na ostatnim miejscu w tabeli.
20: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu na brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu, naszymi najgorszymi.
19: To był trener Krakowa, Tomasz Kaczmarek, a szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński może się cieszyć z doskoczenia do czołówki, 2 trafień z karnego Mariusza Stępińskiego i gola debiutanta Kamilo Meni. O 20:15 w Lublinie Motor podejmie lidera Górnika Zabrze. To był pokaz siły naszych siatkarzy w meczu z Łotwą i mamy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili rywali 3-0.
21: Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wyjść i zrobić to, co do nas należy, bo Łotwa jest zdecydowanie niżej notowanym rywalem i tutaj tylko od nas będzie zależało na to, czy pozwolimy na jakieś emocje w tym meczu, na to, czy przeciwnicy będą mogli sobie gdzieś pograć, trochę pohulać, czy wszystko będzie w naszych rękach pod pełną kontrolą. Na szczęście ta druga opcja zwyciężyła.
19: Podkreślił libero Jakub Popiwczak. Polacy czekają teraz na rywala w ćwierćfinale. Staną nim Niemcy lub Bułgarzy. To spotkanie trwa. Bułgarzy wygrali przed chwilą drugiego seta, prowadzą 2-0. Sukces Anny Twardosz. Na koniec nasza zawodniczka wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. To pierwsze zwycięstwo Polki w historii w tym cyklu. Konkurs skoczków wygrał Japończyk Naomi Nakamura, a najlepszy z Polaków był 9. Paweł Wąsek.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Noc w miarę pogodna, z większymi zachmurzeniami na zachodzie kraju i na północy. Tutaj może spaść przelotny deszcz. Na Pomorzu od 14 do 15, nawet 16 stopni w Trójmieście. Im dalej na południe, tym chłodniej, bo na południu Małopolski zaledwie 10 kresek. Patrzę na niedzielę, jutro sporo opcji do niedzielnych spacerów, spędzania czasu na świeżym powietrzu, bo do 25 stopni na Podkarpaciu. 7 minut po 19. RMF w trasie wraca, czyli jeszcze do 20 gramy najlepszą muzykę, gdziekolwiek jesteście. Można dać głośniej. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

Sombr w RMF FM, 17 minut po 19 tu RMF w trasie. Słuchajcie, zdrowe odżywianie, jak tutaj piszą w internecie, to wolniejsze starzenie się organizmu, tak mówią naukowcy. No w końcu doszli do takich wniosków. Czyli czekajcie, zdrowe jedzenie spowalnia czas. Dobrze to rozumiem? To może zjedzmy dzisiaj sałatę. Wtedy poniedziałek się trochę opóźni.

0: Enrique Iglesias w trasie brzmi genialnie, I like it. 24 minuty po 19 w ogóle przeczytałem dzisiaj, jest dzień obserwowania księżyca. Ktoś tego nie przemyślał, bo w dzień go raczej nie było widać, ale można przeciągnąć to święto i zrobić wieczór obserwowania księżyca, więc jeśli widzicie, to dajcie znać, jak wygląda. Jestem bardzo ciekaw. 3322, tu można pisać.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS 162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
15: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach, Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melt Kraków Run, a na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Tak, sprawdzamy głośniki programu RMF w trasie Armin van Buuren. Nowość Everlasting, 18 minut będzie 20. Jak tam księżyc, bo dzisiaj jest dzień obserwacji księżyca. Przeciągnęliśmy na wieczór. Księżyc wygląda jak na weekend przystało, połóweczka. No, proszę bardzo. Mój księżyc patrzy na mnie jednym okiem, Ela pisze, świętokrzyskie. Pozdrawiamy serdecznie. Kolejny SMS. Idealna połówka, idealna połowa. Słuchajcie, no wychodzi na to, że to jest po prostu pierwsza połowa weekendu.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zgaduj zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
14: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
15: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
15: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Przez cały weekend RMF FM.

0: 2,5 minuty będzie 20, to Rihanna oczywiście. Za chwilę najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
7: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
8: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
7: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach 20 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM i mamy dla Was najnowsze informacje, a przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
11: Zapraszam. Karol Nawrocki uczcił w Nowym Jorku pamięć ofiar zamachu z 11 września. W faktach o tym, co jeszcze jest w planie prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Komitet Wojskowy NATO ma nowego szefa, wybrano nim niemieckiego generała. A w faktach sportowych poważna kontuzja Kamila Grabary. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. Między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych z ciężarówką. Zablokowana jest droga w kierunku Wrocławia. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli kwiaty w strefie zero na Manhattanie, w miejscu upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, w weekend pierwsza para ma zaplanowane jeszcze spotkania z Polonią amerykańską, ale od poniedziałku szereg spotkań politycznych.
12: Dobry wieczór. Tak, prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii. W środę wygłosi przed Zgromadzeniem Ogólnym przemówienie. Ważny dzień to wtorek. Tego dnia przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Podkreśla się, że może być sporo krytyki pod adresem państw sojuszniczych, że nie przyłączyli się do wojny z Iranem. Całą sesję na pewno zdominuje kwestia cen paliw w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus czy konfliktu na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
11: Nowy szef Komitetu Wojskowego NATO wybrany został nim niemiecki generał Carsten Bauer, który w 2023 roku pełni funkcję generalnego inspektora Bundeswehry. Niemiec przejmie stanowisko od ustępującego admirała Giuseppe Cavodragone w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy NATO, złożony z szefów obrony państw członkowskich.
4: Fakty z Łódzkiego.
11: Blisko 2 miliony złotych kosztuje modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bełchatowskim Szpitalu. To inwestycja, która zapewni szybszy i bezpieczniejszy transport pacjentów, podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
13: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem, budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
11: Zmienione zostanie też oświetlenie lądowiska i drogi, którą transportowani są pacjenci. Powstanie miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie zawracać pojazdy ratownicze, a ze strefy bezpieczeństwa lądowiska zostaną usunięte przeszkody. Zwiedzimy Muzeum Cystersów, Dworek Jana Matejki i hangar w Czyżynach. Do tego będzie można przejechać się Żukiem albo Fiatem 125. W weekend warto wybrać się do krakowskiej Nowej Huty. Tam zaplanowano zwiedzanie tej dzielnicy w ramach projektu Zajrzyj do Huty.
14: Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty. Zwłaszcza, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w ramach Zajrzyj do Huty udostępniać dla Państwa nową wystawę stałą w ramach projektu Podziemna Nowa Huta. Wystawę, która znajduje się na osiedlu szkolnym 22 i nazywa się Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.
11: Nie zabraknie też zwiedzania terenów dawnego kombinatu, dodaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty. Będzie też rodzinna gra terenowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Kontuzja Kamila Grabary. O szczegółach już teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
16: Niestety to jest bardzo poważna kontuzja. Nowy klub Grabary Juventus wydał komunikat, w którym informuje o zerwaniu więzadła w kolanie. To niemal na pewno oznacza wielomiesięczną pauzę. Na pewno Grabara opuści zaczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry. Selekcjoner Jan Urban jeszcze nie zdecydował w sprawie dodatkowego powołania. W reprezentacji są także Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Już drugi dzisiejszy mecz Ekstraklasy zakończył się wynikiem 3-2. GKS Katowice rzutem na taśmę pokonał Krakowie, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Ilija Szkurin. Wcześniej Korona wygrała z Rakowem, a za 10 minut spotkanie Motoru z Górnikiem. Polscy siatkarze czekają na rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Bułgarzy prowadzą z Niemcami już tylko 2-1, a w czwartej partii prowadzą Niemcy 22-20. Pachnie tiebreakiem. Polacy, przypomnę, wcześniej pewnie pokonali Łotyszy 3-0.
17: Z perspektywy parkietu, czy były takie momenty, gdzie miałeś wrażenie, że Łotysze pokazali taką fajną klasę, czy jednak to wszystko było takie dosyć spokojne?
18: Myślę, że cały mecz był, nie chcę mówić spokojny, no bo to jednak się jest mecz, no ale na tyle nakładaliśmy taką presję na przeciwnika, że no myślę, że nie daliśmy po prostu mu pokazać jakby w pełni jego możliwości. No i cały czas cisnęliśmy, też graliśmy swoją siatkówkę, że się skupialiśmy to naprawdę i to nie pozwoliło przeciwnikowi naprawdę jakby zagrać coś więcej.
16: Z naszym środkowym Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa obroniły w ostatniej kwarcie przewagę nad hiszpańskim Breogan. Wygrały 113-110 i awansowały do finału eliminacji Ligi Mistrzów. Podobnie jak nasi siatkarze na rywala muszą jeszcze poczekać i co ciekawe, podobnie jak siatkarze, grają w Bułgarii. Co prawda nie w Sofii, ale tuż obok w Samokowie.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: No i proszę bardzo.
19: Księżyc świeci, można zaczynać wieczór w sobotę w RMF FM.
0: Ale świeci czy nie świeci? No dajecie znać, że świeci, że jest pięknie, że cudowny wieczór, no romantyczny, o to chodzi.
19: Ja bym powiedział, że ostatni taki weekendowy wieczór, sobotni.
0: A to jest ostatni lata. Weekend lata?
19: No mówię, lata.
0: Patrzcie, jak to zleciało. Dobra, no, jakby ten weekend był cytryną, to zróbcie z niego lemoniadę.
19: Piękne.

chce tylko słońce czuć, zanim jutro da nam deszcz. Bardzo dobre słowa na dzisiejszą sobotę. Co prawda już po zachodzie słońca mamy księżyc na pocieszenie, co już z Mateuszem ustaliliście. Gips i go, ostatni dzień lata. No może jeszcze nie ostatni dzień lata mamy, ale ostatnia sobota lata to na pewno. A skoro weekend, taki letni po raz ostatni mamy przyjemność przeżywać wspólnie z najlepszą muzyką, to nie mogło zabraknąć tej piosenki. A serio?

0: Jak to ostatni wspólny weekend? Wpadł taki SMS pod 3322. No spokojnie, ostatni tego lata. Maciek Rybak, ponownie zbijam piąteczkę ze wszystkimi, którzy przy RMF FM. Cześć, witajcie. No i słuchajcie, jest taki człowiek, który zna się na muzyce, zwłaszcza elektronicznej, i ma plan, jak nam to lato w muzyce przedłużyć. Za kilka chwil wam go zagram.
1: Reklama.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Byle do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać.
5: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
7: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
13: z wysoką dawką silimaryny,
14: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
13: choliną i chromem.
14: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
18: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
19: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
20: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
18: A wy macie swój ulubiony dworzec?
21: Dajcie znać na www.rmf.fm.
17: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
22: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
23: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
24: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
23: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
24: Ascorvita Max?
23: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowit.
26: Po reklamie.
25: To jest RMF FM.

czy to po aktywnej sobocie, czy po dłuższym wypadzie w fajne miejsce, RMF zawsze z wami. Obiecałem kawałek, który przedłuży lato w muzyce. To już sprawka Kygo. Znany producent zaprosił swojego kolegę Maxa i usmażyli kawałek Take Me Back.

0: Wieczorne czary Eminema tylko zagrał, a poprawił nastrój w niejednej taksówce. W drodze na imprezę warto dobrze nastroić się z najlepszą muzyką w RMF-ie. Po 21:00 mam w planie przypomnieć wam bardzo imprezowy kawałek. Na pewno nie pamiętacie, że w ogóle mieliście kiedyś to na swojej playliście czy na MP3. Wcześniej fakty, one za 16 minut.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi

0: 41.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
3: Zmieniały się trendy.
4: Ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofa.
14: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48 Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.
17: Przez cały weekend RMF FM.

0: Sandra w RMF FM. Najlepsza muzyka wraca po faktach. Nasi siatkarze poznali rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O tym za chwilę w faktach sportowych RMF FM o 21:00.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run, a na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
4: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc nosku.
4: Dobranoc skarbie.
6: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
4: Po reklamie.
0: Kierowcy, dajcie głośniej. Zaczynamy fakty RMF FM punktualnie o 21:00 w studiu z najważniejszymi informacjami Marlena Chudzio.
10: A zaczynamy od informacji właśnie dla zmotoryzowanych. S-17 na Lubelszczyźnie i A4 w Śląskiem. To tam są teraz utrudnienia. Jemeńscy Huti przyznali się do ataków w pobliżu lotniska w Riadzie w Arabii Saudyjskiej. A w faktach sportowych siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy poznali swoich rywali w ćwierćfinale. Wypadek na lubelskim odcinku ekspresowej S-17. Pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Teraz informacja ze śląskiego odcinka A4. W pobliżu Rudy Śląskiej zderzyły się 2 auta. Zablokowany jest ruch w kierunku Katowic. Także na śląskiej A4 są utrudnienia między węzłami Ostropa i Kleszczów. W pobliżu miejscowości Sośnicowice, jak mówiliśmy, w faktach zderzyło się tam 5 aut. Udało się częściowo udrożnić ruch w kierunku Wrocławia. Przejedziecie jednym pasem. Co najmniej 6 osób zginęło w atakach Rosji na Ukrainę. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce dziś w obwodzie sumskim na północy kraju. Dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jemeńscy Huti znów zaatakowali Arabię Saudyjską. Z oficjalnego oświadczenia ruchu wynika, że to właśnie oni stoją za nocnymi eksplozjami w pobliżu międzynarodowego lotniska w saudyjskiej stolicy Riadzie. Przekazali również, że przeprowadzili udany atak na obiekty koncernu Saudi Aramco w Yanbu, które pełnią kluczową funkcję w eksporcie ropy naftowej między innymi do Europy.
11: Ważne dla Twojego zdrowia.
10: przyszłym tygodniu w przychodniach i w wybranych aptekach w całej Polsce po wakacyjnej przerwie wznowione będą bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tych placówkach podawany będzie nowy, zaktualizowany preparat. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że rozpoczął się sezon infekcyjny. Tygodniowo w Polsce rejestrowanych jest prawie 1500 zakażeń koronawirusem.
11: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
12: Komu zaleca pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
11: Przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą.
10: Z głównym inspektorem sanitarnym dr Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jesień to świetny czas, by zadbać o ogród. Mieszkańcy Szczecina tłumnie odwiedzali jesienny kiermasz, na którym ponad 100 wystawców rozstawiło stragany na przynawałach Chrobrego. Chwalili duży wybór egzotycznych roślin i cebulek kwiatowych. Jak mówią, stawiają na spontaniczne zakupy.
13: Najważniejsze, że ma ładne kwiaty, a co to jest, to się okaże.
14: Rozumiem, czyli teraz do ogródka to pani będzie wsadzać?
13: Tak, tak. Dla córki, bo dzisiaj ma urodziny.
14: Co udało się kupić?
15: Chryzantemy.
16: I koszyk.
14: Koszyk.
16: Koszyk też, bo nie byłoby gdzie tego włożyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupów.
15: Miło spędzamy czas.
16: A w tym roku jest bardzo duży wybór i bardzo dużo ludzi i bardzo dużo stoisk.
15: Nawet drzewa z jabłuszka.
14: A czegoś jeszcze państwo szukają?
16: Myśmy niczego nie szukali, powiem pani szczerze. To, co zobaczymy, co nam się spodoba. Zakupy spontaniczne.
10: Usłyszała na wałach Chrobrego nasza reporterka Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze jutro od 9 do 17.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Niemcy będą rywalami naszych siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O tym w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
17: Tak jest. Zatem nie będzie powtórki spotkania z Bułgarią. W spotkaniu tej reprezentacji z Niemcami zrealizował się scenariusz sensacyjny. Bułgarzy wygrali dwa pierwsze sety, pewnie szli po awans, ale Niemcy wrócili do gry. Wygrali trzy kolejne partie i to z nimi biało-czerwoni za kilka dni zmierzą się w walce o półfinał. W Lublinie trwa ostatni sobotni mecz Ekstraklasy. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania Motor Górnik Zabrze i 0-0. Hit Serie A zakończył się remisem. Roma prowadziła z Interem po dwóch golach Francuza Manu Koné, ale po zmianie stron dubletem zrewanżował się Argentyńczyk Lautaro Martinez. Skończyło się 2-2, a cały mecz w Interze rozegrał Piotr Zieliński. Roma jest liderem tabeli, Inter tuż za nią. Sensacyjną porażkę zanotowali mistrzowie Anglii. Arsenal był bezradny dzisiaj w meczu z Brighton i przegrał 0-3. To pierwsza porażka kanonierów w tym sezonie. Srebrny medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wrócił do Władimira Semirunyja. Łyżwiarz szybki wylicytował go kilka miesięcy temu w charytatywnym streamie youtubera Łatwoganga, a teraz jeden ze sponsorów odkupił dla niego krążek.
18: Że dostanę ten medal w końcu, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie temu o tym tak się dowiedziałem, że jednak zdecydowali odeść mi ten medal, no i byłem super zaskoczony tym. Fajnie, bo naprawdę oddawałem ten medal z myślą, że on do mnie nie wróci.
17: Popularny Władek nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie w listopadzie. Pamiętacie Emanuela Olisadebę? Na pewno pamiętacie. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski w wieku 47 lat wznowił karierę. Właśnie podpisał kontrakt z występującym w legnickiej A-klasie KS Kłopotów Osiek. Czytajcie o tym więcej na rmf24.pl.

nocy oraz jutro uważajcie na silniejszy wiatr, zwłaszcza na północy kraju. Spacer po plaży warto odłożyć na inny termin. W nocy od 11 stopni na południu do 15 na zachodzie i wybrzeżu. Rano zacznie padać w zachodnich województwach, później rozpada się też w centrum i na wschodzie. Najładniej będzie na Podkarpaciu, nawet 25 stopni i bez deszczu. Tu spacerowanie wskazane. Sobota wieczór, Maciek Rybak, cześć ponownie. Za moment zagram ci świetną mieszankę elektropopu i wspomnień z czasów pierwszych wypadów nad jezioro ze znajomymi. Bądźcie z RMF FM.

Gramy, gramy, nie gadamy w RMF FM. Szybko powiem tylko o obiecanym hicie sprzed lat. Mike Posner i jego Cooler Than Me. Uważam, że sprawdzi się w ten sobotni wieczór. Kto rozpoznaje od pierwszych dźwięków, ten daje głośniej RMF FM.

0: Feel This Moment. Ten kawałek dobrze znamy, a wkrótce Będzie Pięknie. To tytuł nowości od świeżej piosenkarki na polskiej scenie.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
8: Zmieniały się trendy.
9: Ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
11: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Marissa w RMF FM, czyli 21-letnia Maria Dzięcielak. To ona przekonuje nas, że będzie pięknie. To też świetny opis waszych planów na późny wieczór. Powrót z zakupami do domu, wspólnie spędzony czas i może chęć spania oddali się w czasie nawet po 30.

Say My Name sprawdza się wieczorem nie tylko w sypialni. Mam nadzieję, że tam się teraz nie kierujecie, no chyba, że nie chodzi o spanie. To RMF przeszkadzać nie będzie. Za 12 minut najnowsze wydanie faktów. Może zdążycie.

0: Za 3 minuty fakty RMF FM o 22:00 zaczniemy od utrudnień na Krajowej 25 w Wielkopolsce.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhp.tak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
9: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
10: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
11: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
12: Brzydka, za to niesympatyczna.
10: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48. Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
1: Po reklamie.
0: Godzina 22, to za chwilę na zegarach w całym kraju. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
15: Czy mamy szansę w najbliższych dniach poznać decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce? To pytanie zadajemy w faktach. Dziennikarze wyproszeni z Białego Domu decyzją Donalda Trumpa. Chodzi o pracowników trzech redakcji. W faktach sportowych starcie motor kontra górnik w ekstraklasie, ale zaczynamy od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelne potrącenie pieszego na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w miejscowości Teodorowo między Ślesinem a Skulskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Rząd i prezydent współpracują ze sobą i mówią jednym głosem w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, zapewnia wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W czwartek Donald Trump napisał, że w tej sprawie czynione są, jak to określił, wielkie postępy. Stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej poznania decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie stałych baz w Polsce?
16: Ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, ale fakt, że w Stanach Zjednoczonych jest już prezydent Karol Nawrocki, a w przyszłym tygodniu będzie tam wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, może tylko dawać nadzieję, że dowiemy się więcej, nie tylko na temat lokalizacji takiej bazy, ale też liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby u nas stacjonować. Najważniejsza jest jednak jedność w tej sprawie między dużym i małym pałacem, uważa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
17: Tutaj mówimy jednym głosem i ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze
1: Stanami Zjednoczonymi, bo najważniejszy jest efekt, to żeby takie bazy w Polsce powstały.
16: Wiceminister dodała, że w ciągu kilku tygodni powinna zapaść decyzja w sprawie budowy w Polsce Centrum Serwisowania Pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
15: Dziennikarze nie wpuszczeni, przepustki skonfiskowane. Chodzi o dziennikarzy stacji CNN, MS Now i portalu Politico. Gdy rano próbowali dostać się do Białego Domu, uniemożliwił im to agent Secret Service. Swoje relacje prowadzą sprzed budynku, a przed Białym Domem jest także nasz korespondent Paweł Żuchowski, który zna szczegóły.
12: Dobry wieczór, ja w tej chwili jestem w pobliżu Białego Domu przy ulicy Pennsylvania Avenue. To tutaj są takie prowizoryczne studia stacji CNN, MS Now i nadawane są stąd relacje. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu wezwało administrację Stanów Zjednoczonych do tego, by te akredytacje zostały natychmiast zwrócone. Podkreśla się, że jest to niezgodne z konstytucją. Donald Trump wczoraj powiedział, że te trzy redakcje, chodzi o CNN, MS Now i portal Politico, piszą nieprawdziwe informacje na jego temat. Stąd uznał, że wycofa możliwość relacjonowania dziennikarzy tych redakcji z terenu Białego Domu. Coś jest nie tak z krajem, który pozwala ludziom celowo pisać negatywne historie. Jeśli chcą je pisać, to w porządku, ale ja nie muszę ich wpuszczać, wyjaśnił Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Waszyngtonie, w całym tym medialnym świecie. W tej chwili bardzo wiele komentarzy na temat decyzji prezydenta Donalda Trumpa.
15: Pracujemy nad zmianami w systemie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś system oparty jest o alerty RCB i syreny. Docelowo ma powstać także specjalna aplikacja.
17: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
15: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywały się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Drużyna motorniczych z czeskiej Pragi zwyciężyła w konkursie europejskich mistrzostw motorniczych Tram-M, których organizatorem w tym roku była Warszawa. Zawodnicy musieli się wykazać wieloma umiejętnościami, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich.
18: Przede wszystkim to jest fajna zabawa, ale też pokazanie przez ten widowiskowy sposób zawodów wyzwań, z którymi motorniczowie na co dzień się zmagają w codziennej pracy. Tutaj się liczy precyzyjne zatrzymanie w odpowiednim miejscu tramwaju, ocenianie, czy tramwaj może przejechać obok przeszkody.
15: Spośród polskich drużyn najwyższą 12. lokatę zajął Gorzów Wielkopolski. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
21: Dobry wieczór. Byli motorniczy, teraz motor. Wciąż remisuje 0-0 z Górnikiem w Ekstraklasie. Bez względu na wynik Zabrzanie pozostaną liderem przed przerwą reprezentacyjną. Może coś się jeszcze zmieni. Doliczony czas gry, ale doliczonych 7 minut. Zgrupowanie, przypomnę, zaczyna się w poniedziałek. Nie weźmie w nim udział Kamil Grabara, który, jak przekazał Juventus, zerwał więzadło w kolanie i czeka go niestety wielomiesięczna przerwa. W La Liga po pierwszej połowie niespodzianka. Sevilla prowadziła, a teraz remisuje z Barceloną 1-1. Wojciech Szczęsny usiadł na ławce. W bramce Barsy debiutuje Dominik Livakovic. Jutro w Hiszpanii derby Madrytu. Real podejmie Atletico. Tenisowa reprezentacja Polski remisuje po pierwszych meczach preeliminacji Pucharu Davisa z Australią. Na wyjeździe w Brisbane najpierw Max Kaśnikowski przegrał z 7. rakietą świata Alexem de Minorem, a potem Kamil Majszak w 3 setach pokonał Jamesa Duckworth'a i mamy 1-1.
22: Dołożyłem zwycięstwo do naszego konta. Mecz jest absolutnie otwarty. Zwycięstwa dla reprezentacji smakują jeszcze lepiej niż te dla siebie, także jesteśmy pełni nadziei i optymizmu przed jutrem.
21: Jutro najpierw mecz deblowy, potem spotkanie Majszak de Minor. Koszykarka reprezentacji Polski Kamila Borkowska podpisała kontrakt w amerykańskiej lidze WNBA z zespołem Toronto Tempo. W kolejnym sezonie 24-latka może zostać dopiero 5. Polką w historii, która zagra w najlepszej lidze świata. Obecnie Borkowska gra w Walencji, a w ubiegłym sezonie zdobyła Mistrzostwo Polski z Lotto AZS-u MCS Lublin. Jej była drużyna zdobyła dziś Super Puchar Polski, pokonując Ślęzę Wrocław. Nowy sezon w basket lidze kobiet rusza za tydzień, jeszcze rzut oka na Lublin. Wynik bez zmian. Motor Górnik 0-0 trwa doliczony czas gry.

nocy z soboty na niedzielę nie będzie gorąca, ale też ciepła w porównaniu do kolejnych nocy, które przyjdą. Wraz z nimi ochłodzenie takie poniżej 10 stopni. To już jest bardzo chłodno, jeżeli chodzi o wrzesień. Natomiast jeżeli chodzi o opady, te od jutra wkroczą od północnego zachodu i obejmą całą Polskę przez najbliższe dni. Gramy, gramy, nie gadamy. Maciek Rybak, cześć ponownie. Najlepsza muzyka naszykowana. Lorin startuje. Dajcie głośniej.

najlepsza muzyka w RMF FM. 16 minut po 22. No dobra, coś dla fanów jazdy wieczornej, może nocnej, z takimi mrocznymi bitami w głośnikach. Obiecałem, gram. Bob Sinclair, World Hold On. No to brzmi jak przygoda. Sobotni wieczór.

Loser, Tame Impala w RMF FM. Mam nadzieję, że loserem nikt nie jest w sobotni wieczór i dobrze się bawi z najlepszą muzyką, nawet w pracy. Jesteśmy z wami noc na zmiano, jak zawsze. Teraz Kylie wprasza się z kawą. To zespół Akcent, ten z Rumunii.

Joe w RMF FM. John Keery, amerykański aktor, który czasem sobie podśpiewuje i nawet nieźle mu to wychodzi. Najlepsza muzyka nie zatrzymuje się w RMF-ie w sobotni wieczór. To co? Rozprostujemy kości. 3, 2, 1, go!

0: Sana, Hit EP i TD to jest najlepsza muzyka. Właśnie z Gracją nam zaśpiewała. Za kwadrans będzie 23, będą fakty RMF FM. I będzie też Karol Płaczkiewicz, który właśnie wszedł mi tu do studia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jestem, meldę się.
0: Na bieżąco ze wszystkim?
1: Oczywiście.
0: No i tak to powinno być, ale póki co gramy, nie gadamy. Wasz ulubiony Europe.

0: Shania Twain to jest najlepsza muzyka. Za chwilę najistotniejsze fakty o 23:00.
1: Reklama.
2: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
1: Po reklamie.
0: Charakterystyczne piknięcia to będzie oznaczać godzinę 23:00. Wcześniej poznajmy, jakie są najistotniejsze fakty od Karola Płaczkiewicza.
4: Zapraszam. Na początek fakty zza naszej wschodniej granicy. Rosjanie zaatakowali obwód kijowski. W wyniku uderzenia zginęła matka i dwoje dzieci. Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie też sport. Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Tragiczne skutki rosyjskiego ataku w obwodzie kijowskim. W rejonie Fastowskim zginęła matka i dwoje małych dzieci, dziewczynka i chłopiec. Uszkodzone zostały także prywatne domy i samochód, a w jednym z budynków wybuchł pożar. W rejonie Wyszochrodzkim ranna została z kolei matka z dzieckiem. Uszkodzone zostały tam także placówka edukacyjna i autobus. Służby nadal pracują na miejscu i sprawdzają skutki rosyjskiego ataku. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną skontrolowane pod kątem przygotowania do ewentualnego ataku z powietrza. Sprawdzone zostanie, czy placówki posiadają bezpieczne miejsca schronienia dla uczniów. Według ustaleń reportera RMF FM takiej kontroli oczekuje wojewoda. Kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę? O tym Dominik Smaga.
5: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia, dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
4: Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w ostatnim tygodniu w Polsce wykryto najwięcej od wiosny, ponad 1000 zachorowań na COVID-19. To potwierdza szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski.
6: Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie i zarówno zachorowań i hospitalizacji. To nie są jeszcze jakieś takie wielkości epidemiczne, ale widzimy, że pewna aktywność wirusa już jest. No i oczywiście powolutku, na razie jeszcze bardzo spokojnie, bo pogoda jest w miarę jeszcze przyjazna, powoli narasta również ilość zachorowań na grypę.
4: Szczepionka przeciwko grypie od początku września jest dostępna w przychodniach i w aptekach. Z kolei w przyszłym tygodniu ruszyć mają bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi.
1: Sport w faktach RMF FM.
4: Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Goście zdecydowanie lepiej rozpoczęli spotkanie. W pierwszym kwadransie dwukrotnie trafiali w konstrukcję bramki. Najpierw w słupek uderzył Malte Hoyt-Holt, a chwilę później poprzeczkę obił Maksym Chłań. Po przerwie mecz wyraźnie stracił tempo. Było dużo walki i fauli, ale niewiele składnych akcji. Najlepszej okazji do zdobycia gola nie wykorzystał w 58 minucie Chłań. Motor i Górnik podzieliły się punktami. Na trybunach pojawiło się 10427 kibiców. Srebrny medal zimowych igrzysk znów zawisł na szyi Władimira Semirunija. Łyżwiarz szybki swój krążek oddał na licytację podczas charytatywnego streamu Łatwoganga. Teraz w podziękowaniu jeden ze sponsorów odkupił dla niego medal. Tak zawodnik wspomina swój srebrny start w Mediolanie w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
7: Co ty zapamiętałeś najbardziej z tamtego wyścigu? Och, przychodzi do głowy, myślę, atmosfera naprawdę na igrzyskach trochę inna. Jest tam na iPhone'ie ulubione zdjęcie, polajkowane i tam po prostu mogę czasem, jak na przykład lecę w samolocie czy gdzieś i nie mam internetu, to lubię po prostu galerię przejrzeć, coś tam zobaczyć, a tak zazwyczaj nie lubię patrzeć, co było. Bardziej myślę o tym, co będzie i co zrobić, żeby było jak najlepiej.
4: Nowy sezon Władimir Semiruni rozpocznie w listopadzie, a nowe fakty w RMF FM punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na to, co będzie. Lubię też patrzeć w prognozie pogody. Będzie deszczowo jutro, czyli w niedzielę. Spacerować będzie można, ale z parasolką, zwłaszcza na północnym zachodzie, chociaż i to może być ryzykowne, bo tam będzie bardzo silnie wiał wiatr. Uważajcie na siebie i lepiej zostańcie w pomieszczeniu. Natomiast deszcze przesuną się potem na centrum wschód, a w poniedziałek dotkną również południa kraju. Będzie deszczowo w poniedziałek i wtorek prawie wszędzie. 4 minuty po 23. Maciek Rybak, cześć ponownie. Jeszcze przez godzinę gram wam najlepszą muzykę w programie Gramy, Gramy, Nie Gadamy. A skoro nie gadamy, no to ja już tutaj oddaję antenę Darii Zawiałow. Niech ona poniesie was przez kolejne kilometry nocnej trasy i powie hej, hej.

Snap, Rhythm is a Dancer w RMF FM. Roboczy tytuł w przetłumaczeniu wolnym na polski. Rysiek niezły, z niego tancerz, wywijasz parkietu. Normalnie wszystkie panie patrzą, nagrywają, rzucają w sociale. I potem Rysiu robi wyświetlenia. Dobrze, wróćmy może do konkretów. Skoro to program Gramy, Gramy, Nie Gadamy, lepszego kawałka od Black Eyed Peas nie mogłem wam wybrać. Shut Up w RMF FM.

sobotni wieczór między 23 a północą to jest taki czas powrotów, nie tylko z imprezy, chociaż podejrzewam, że jak dobrze się bawicie, to dopiero się rozkręcacie, ale też z pracy, na przykład w gastronomii, a ta w weekendy nie należy do najłatwiejszych. Jesteśmy z wami, RMF zawsze z wami. Teraz Bonnie Tyler na podładowanie baterii.

Przetańczyłam całą noc. Margaret nadal pokazuje, że potrafi dobrze się bawić. Od tego macie właśnie najlepszą muzykę w RMF FM.

Heroes bardzo wcześnie wstają, my to wiemy w RMF FM, dlatego w nowym tygodniu będę dla was już od godziny 3 nad ranem z pierwszą kawą w RMF FM. Maciek Rybak, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i łapcie najlepszą muzykę.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Reklama.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
4: O reklamie.
6: Punktualnie o północy mamy dla was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
7: Zgadza się, zapraszam. Bezpieczeństwo Polski jest stabilne, tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił na antenie RMF FM o pogarszającej się sytuacji za naszą wschodnią granicą. Do wtorku w całej Polsce zmasowane kontrole drogówki, to w Europejskim Tygodniu Mobilności. Trwa ostatni weekend tegorocznego lata. Posłuchajcie, jak spędzają go mieszkańcy Katowic. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. Tak mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
8: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie? Dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
9: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych. Bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany. Jest wstrzymywana odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
7: Mówił szef BBN-u Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od piątku wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
10: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
7: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej.
2: Fakty ważne dla kierowców.
7: Do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci pojawili się przy Alei Smorawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się akcji reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
11: Wolno pan jechał?
12: Przepisowo, jak zwykle.
11: Zawsze pani wolno jeździ?
13: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrole. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto. Patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone wideorejestrator.
11: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
13: Dokładnie tak.
7: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności. A teraz trwa ostatni weekend lata. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Wczoraj w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystali z ciepła i słońca. Jak przekonała się nasza reporterka Anna Kropaczek, można było zrobić na przykład piknik na trawie.
14: Co dobrego macie?
15: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
2: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
16: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki, potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a
12: wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
14: Na spacerku, dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
2: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
14: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
7: Dziś również będzie ciepło. Termometry na południu Polski pokażą nawet 25 stopni.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranoc, Kafe RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Eurostat pokazuje, że Europa pilnie szuka pracowników, podczas gdy w Polsce zapotrzebowanie na nowych zatrudnionych jest znacznie mniejsze. O czym świadczą te dane i co oznaczają dla naszej gospodarki? O tym opowiada Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem.
1: Liczba wolnych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej spadła w drugim półroczu tego roku do 2%, tak wynika z danych Eurostatu, o których pisze Rzeczpospolita. Na tym tle mocno wyróżnia się Polska, która z wynikiem niespełna 1% jest niemal na samym końcu tego zestawienia. Co to znaczy w praktyce? No, między innymi to, że reszta Europy bardziej szuka pracowników niż Polska. I porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od wyjaśnienia słowa wakat, wolne miejsce pracy. Jak to definiować i jak to liczyć? Bo to, czy dana firma potrzebuje nowego pracownika, to trochę kwestia subiektywna.
2: Tak, i to są dane, które są gromadzone przez Urząd Statystyczny w oparciu o sprawozdania, które są przekazywane przez firmy, czyli to sama firma ocenia, ile ma wolnych miejsc pracy i taką liczbę podaje, przekazuje do Urzędu Statystycznego. Te dane są później gromadzone i sumowane w statystyki, które są prezentowane dla całego kraju. Dlatego jest to kwestia subiektywna, ponieważ tak naprawdę w oparciu o te dane wynika, że mamy około 80-90 tysięcy wolnych stanowisk pracy. Natomiast jak spojrzymy na przykład na liczbę ogłoszeń o pracę, które są publikowane na głównych portalach rekrutacyjnych, to w skali miesiąca publikuje się takich 250 tysięcy. Więc tutaj już z tego samego tytułu widzimy, że jest dosyć spora rozbieżność w sposobie liczenia wakatów. I to są takie rozbieżności, które również występują pomiędzy poszczególnymi krajami. Ponieważ to nie jest tak, że Polska ma wyjątkowo niski wskaźnik wakatów na tle Unii Europejskiej tylko teraz w tym roku czy w ostatnich kwartałach. To jest tak naprawdę tendencja wieloletnia. Już od dobrych 10 lat Polska miała najniższy, czy jeden z najniższych wskaźników wakatów na tle całej Unii Europejskiej, gdzie właśnie ten wskaźnik jest w poszczególnych latach dwu, czy nawet trzykrotnie wyższy niż w Polsce. Więc to jest też kwestia niestety, ale porównywalności danych pomiędzy tym, jak po prostu liczą to poszczególne urzędy statystyczne różnych krajów Unii Europejskiej. Więc to jest też element, co do którego musimy mieć pewną świadomość, ponieważ teoretycznie niewielka liczba wakatów powinna świadczyć o tym, że rynek pracy radzi sobie nie najlepiej, tak? Ponieważ mało firm chce rekrutować pracowników, więc to może oznaczać, że sytuacja pracowników nie jest zbyt dobra. Ale pamiętajmy o tym, że w Polsce mieliśmy bardzo mało wakatów, również w okresie, kiedy bezrobocie było rekordowo niskie. I zresztą obecnie też ono nie jest mocno wyższe od tych rekordowo niskich wartości, które obserwowaliśmy jeszcze parę lat temu.
1: A czy wiemy, w jakich branżach tych wakatów jest najwięcej?
2: Takich statystyk szczegółowych akurat za ostatni okres nie widziałem. Natomiast to jest kwestia oczywiście sektora przemysłowego, budowlanego, handlowego, usługowego, gdzie tutaj przede wszystkim widzimy najwyższe statystyki, co odzwierciedla generalnie rzecz biorąc wielkość zatrudnienia w tych branżach.
1: To wróćmy do tego jeszcze, o czym pisze Rzeczpospolita i z

0: czego wynika ta sytuacja?
1: Oczywiście można doszukiwać się różnych przyczyn, dlaczego akurat w Polsce wskaźniki dotyczące wakatów mogą być niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Być może firmy po prostu są w dalszym ciągu w stanie sprawniej zapełniać wolne stanowiska pracy. No to może mieć związek na przykład z demografią w Polsce, czyli tym, że jednak wciąż mamy większą grupę młodszych pracowników, którzy jeszcze nie osiągają wieku emerytalnego, nie odchodzą z pracy w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Także jednocześnie dosyć dużą grupę pracowników na polskim rynku pracy stanowią imigranci zarobkowi, którzy przybyli do naszego kraju stosunkowo niedawno, więc to jest też jakby ten dosyć duża skala jakby rotacji jakby tych pracowników zagranicznych może powodować, że obsadzenie wolnych miejsc pracy jest łatwiejsze, zwłaszcza w przypadku tych stanowisk pracy, które wymagają niższego poziomu kwalifikacji, liczba potencjalnych kandydatów, którzy mogą takie stanowisko po prostu obsadzić, jest stosunkowo duża, a wiemy, że w tych segmentach rynku pracy historycznie firmy w ostatnich latach miały większe trudności z rekrutacjami. Być może właśnie w Polsce ten problem występuje na mniejszą skalę niż na przykład na zachodzie Europy.
0: No właśnie, czy mniejsza liczba wakatów w Polsce w porównaniu do reszty starego kontynentu to jest powód do radości, bo łatwiej znaleźć pracę, czy powód do niepokoju, bo nasz kraj ma wolniejszą perspektywę rozwoju i nie potrzebuje zbyt wielu pracowników?
1: Myślę, że nie powinniśmy raczej wiązać z tą statystyką jakichś większych obaw, ponieważ widzimy, że inne statystyki rynku pracy wskazują jednak na to, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje relatywnie dobra. Wciąż bezrobocie w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli spojrzymy na dane z badań aktywności ekonomicznej jedności, które są porównywalne w skali całej Unii Europejskiej. Powinniśmy patrzeć na całokształt statystyk rynku pracy, a nie tylko na jeden pojedynczy wskaźnik, po to, żeby mieć właśnie tutaj pełen obraz sytuacji. I ta sytuacja prezentuje się nie najgorzej.
0: A jak na sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza na liczbę wolnych miejsc, wpływa wojna w Ukrainie i napływ Ukraińców do Polski?
1: Potencjalnie tak. Potencjalnie to mógł być czynnik, który zmniejszył wskaźnik wakatów właśnie z uwagi na to, że napływ pracowników ziemskich, o którym już wspominałem, po prostu w pewnych grupach stanowisk może powodować po prostu łatwiejszą rekrutację do stanowiska, w konsekwencji mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy raportowanych przez firmy. Chociaż patrząc na te statystyki w ujęciu kilkuletnim, widzimy, że tak naprawdę nie nastąpił jakiś dramatyczny czy gwałtowny spadek liczby wolnych stanowisk pracy, więc tak naprawdę te efekty związane z konfliktem na Ukrainie oczywiście mogły odgrywać pełną rolę, ale nie miało to bardzo silnego wpływu, ponieważ ten wskaźnik wakatów na przestrzeni ostatnich lat, również uwzględniając ten okres po wybuchu wojny na Ukrainie, oscylował wokół mniej więcej 1,1 a 0,8%. Więc tak naprawdę pozostaje to historycznie względnie stabilny wskaźnik.
0: A co nas czeka w kwestii zapotrzebowania na pracowników w najbliższych miesiącach? Bo miesiące zimowe to nadal czas zmniejszenia popytu na pracę, ponieważ pracownicy sezonowi mają wolne.
1: To prawda, natomiast jednocześnie w bieżącym roku widzimy zwiększony popyt na pracowników, czego nie do końca widzimy statystyka bezrobocia, co jest związane z tym, że obecnie łatwiej jest utrzymać te osoby bezrobotne, więc mniej osób po prostu wypisywanych jest z rejestru bezrobotnych na skutek na przykład braku kontaktu z Urzędem Pracy. Natomiast tak naprawdę w bieżącym roku liczba osób bezrobotnych, które są wyrejestrowywane na skutek podjęcia pracy niesubsydiowanej na otwartym rynku pracy jest większa niż na przykład w poprzednim roku. Więc tak naprawdę w tym zakresie sytuacja się poprawia. Polska gospodarka osiąga całkiem przyzwoitą dynamikę wzrostu, która tak naprawdę w tym roku będzie oscylować wokół około 4% w ujęciu rok do roku. Mamy także przyspieszenie inwestycyjne, co również jest związane z zwiększoną liczbą tworzonych miejsc pracy i zapotrzebowaniem na pracowników. Więc w tej sytuacji wydaje wydaje się, że polski rynek pracy będzie radził sobie nie najgorzej i tak naprawdę sytuacja w drugiej połowie bieżącego roku czy początku przyszłego roku powinna prezentować się nawet lepiej niż w roku ubiegłym.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jeszcze raz dziękuję, miłego weekendu.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Dziękujemy za rozmowę, a już za moment kolejne najważniejsze wydarzenia.

0: Dobranoc, Kafe RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. 100 lat temu, 19 września 1926 roku, otwarto legendarny stadion San Siro w Mediolanie. O jego roli w historii włoskiego futbolu porozmawia Krzysztof Urbaniak z Tomaszem Lipińskim.
1: Przenosimy się teraz na słynny piłkarski stadion San Siro w Mediolanie, który ma 100 lat. Obiekt, przypomnę, mieści ponad 60 tysięcy widzów, jest wręcz kultowy. Jest jednocześnie największym obiektem piłkarskim we Włoszech, jednym z największych w Europie. W lutym to właśnie na tej arenie odbyła się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Stadion, na którym mecze rozgrywają Inter Mediolan i AC Milan, w najbliższych latach ma zostać zburzony i do 2032 ma zostać zastąpiony nowym, dużo nowocześniejszym obiektem. Z nami na łączach pan Tomasz Lipiński, Kanał Plus Sport. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, również witam.
1: Dlaczego ten obiekt jest kultowy i właściwie jest marzeniem no niemal każdego piłkarza i występ w tym miejscu?
2: No ma duszę, tak chyba jest najprościej powiedzieć. No po prostu trzeba tam być, poczuć tę atmosferę, poczuć te trybuny, też trochę poznać historię tego stadionu, jak on się zmieniał od 30 tysięcy. To było w momencie właśnie wybudowania w latach 20. No dokładnie pierwszy mecz to rzeczywiście pada dzisiaj, 19 września 1926 roku. A takim kluczowym, najważniejszym momencie, to kiedy tam jeszcze oczywiście były dopuszczane miejsca stojące, to mógł pomieścić nawet 100 tysięcy. No był świadkiem, wielkich wydarzeń, oczywiście, jak finały Pucharu Europy, mecze reprezentacji Włoch, mecze Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, no, grały tam największe postaci, ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest ta dusza, coś takiego, co się nie da opisać, tylko trzeba tam być, trzeba to wszystko poczuć i chyba wtedy zrozumie się istotę San Siro.
1: Ma pan jakiś ulubiony mecz, który pan szczególnie zapamiętał właśnie z tego obiektu, z San Siro?
2: Myślę, że to tyle tych meczów się teraz ogląda, że to trudno rzeczywiście wrócić do jakiegoś pamięci, ale wydaje mi się, że takim ostatnim meczem na San Siro, w którym rzeczywiście zadziała się rzecz niesamowita, to był półfinał Ligi Mistrzów Inter Barcelona, kiedy Barcelona była piękna, oczywiście wtedy z tym już schodzącym, już świecącym pełnią blasku Laminem Yamalem. Tak. I wydawało się, że ona zagra w finale z Paris Saint-Germain, ale wtedy właśnie Inter wygrywa po dogrywce 4-3. Ten gol dający dogrywkę Francesco Acerbiego, czy takiego brzydkiego kaczątka z Interu w doliczonym czasie, 3-3, później dogrywka, gole rezerwowego. No wtedy rzeczywiście można było poczuć, że zdarzyło się coś magicznego, coś, co na innym stadionie być może się nikt by nie zdarzyło. Na San Siro to miało miejsce, czyli chyba ten mecz, ten sprzed, no nie wiem, to było chyba już 2 lata temu, bo ten czas tak szybko leci, ale powiedzmy, że sprzed 2 lat to wyrył mi się w pamięć.
1: Panie Tomku, oficjalne otwarcie San Siro nastąpiło, jak pan mówił, 19 września 26 roku ubiegłego wieku i wtedy Inter pokonał Milan 6-2 w takim meczu towarzyskim. 6-3, o proszę bardzo. Tak. Najlepiej zapytać specjalistę. Nie będzie żal, kiedy ten stadion zostanie zburzony, bo na przykład w Amsterdamie cały czas wierni kibice mówią, ale ten stary stadion Ajaxu, to było coś.
2: Pewnie, że będzie żal, nie? No to jest święty za życia ten stadion. Święty za życia, to jest rzeczywiście majstrowanie przy tym stadionie, to jest tykanie świętości, co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą te prace nad tym, żeby opuścić San Siro, żeby zburzyć San Siro, trwają już od wielu lat. No to oczywiście zahaczyło te kręgi polityczne, kiedy doszła do władzy Giorgia Meloni i mianowała ministrem kultury i sportu takiego mecenasa sztuki jak Vittorio Sgarbi, to nawet San Siro umieścił na liście zabytków i co automatycznie ograniczało wszelkie jakieś tam pole manewru wobec tego stadionu, ale jednak względy komercyjne wezmą górę. Już jest wiadomo, że oczywiście dzisiaj jest to stulecie hucznie obchodzone, ale za 5 lat już San Siro nie będzie. Zostanie on zburzony, zostanie nowy stadion, powstanie, ale obok, nie na miejscu tego, tylko powstanie obok. No i chodzi o to, żeby bo San Siro jest piękne, on przynosi zyski. On rzeczywiście, jeśli jest mecz, to przynosi Interowi i Milanowi zyski, ale chodzi o to, żeby ten stadion tętnił życiem także wtedy, kiedy nie będzie meczów. Że będą tam hotele, będą restauracje, będą biura i tak dalej, i tak dalej. Jak to na nowoczesnych stadionach teraz jest? No i o to wszystko właśnie się rozchodziło i dlatego najpóźniej do 2032 roku, kiedy Włosi będą organizowali Mistrzostwa Europy z Turcją, nowe San Siro o nazwie komercyjnej ma zostać oddane do użytku.
1: We włoskiej Serie A bodaj dziś Roma zagra z Interem. Jakiego wyniku pan się spodziewa?
2: No to spodziewam się wielkiego meczu, bo w tym momencie to są chyba rzeczywiście dwie najlepsze włoskie drużyny. Będzie to też mecz trochę w cieniu też, no to też jest to, o czym powiedziałem, magia San Siro, że akurat dzisiaj mamy stulecie stadionu i odchodzi jedna z legend Interu, jedna z legend Calcio, czyli Alessandro Mazzola, czyli jeden z takich artystów, który grał na San Siro. Jakby to też jest takiego, można się w tym dopatrzyć jakiejś takiej symboliki, czy też chociażby w tym, że chyba wczoraj, czy jakoś tak mniej więcej 50. urodziny obchodzi Ronaldo Luis Nazario da Lima, czyli też bym powiedział, że chyba jeden z najpiękniejszych piłkarzy Interu, jaki kiedykolwiek grał na tym stadionie, czyli tej symboliki jest sporo. No a w tym meczu, no to na pewno będzie ta minuta ciszy, no i spotkają się dwie wielkie drużyny. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście taki pokaz calcio, jak za dawnych lat bywało, że użyję takiego sformułowania dość banalnego, bo rzeczywiście obie drużyny w tym sezonie pokazują się z jak najlepszej strony.
1: Niech i tak będzie, ku cieszy kibiców. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Tomasz Lipiński, kanał Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. No to wspaniałych piłkarskich emocji życzę.
2: I nawzajem. Także dziękuję również.
0: Dziękujemy za rozmowę i piłkarską podróż w czasie. Do usłyszenia.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosyjski atak uszkodził przedsiębiorstwo w obwodzie kijowskim. Zaczniemy od aktualnych informacji z Ukrainy. Niektórzy politycy na Zachodzie dążą do konfliktu między Rosją a NATO, tak oświadczył premier Słowacji. W przyszłym tygodniu paliwo będzie droższe. Najmocniej wzrośnie cena oleju napędowego. Jest pierwsza. Zaczynamy. Rosyjski atak uszkodził przedsiębiorstwo w rejonie Fastowskim w obwodzie kijowskim. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Jak poinformował szef kijowskiej administracji obwodowej Timur Tkaczenko, na miejscu pracują ratownicy, którzy usuwają skutki ataku. Nie ma informacji o ofiarach. Jednak jak informowaliśmy w faktach, w tym ataku na obwód kijowski zginęła także matka z dwójką dzieci. Premier Słowacji Robert Fico twierdzi, że niektórzy zachodni politycy dążą do konfliktu między NATO a Rosją. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ocenił, że po niepowodzeniu strategii zakładającej pokonanie Rosji poprzez wojnę w Ukrainie, część polityków chce doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Fico podkreślił, że wojna w Ukrainie nie jest wojną ani Słowacji, ani NATO. Jak relacjonuje agencja Reutera, wcześniej ostrzegał, że ewentualne wtargnięcie drona mogłoby doprowadzić do uruchomienia klauzuli zbiorowej obrony sojuszu. Jego słowa padły w czasie, gdy Donald Tusk ostrzegał przed możliwym nasileniem rosyjskich ataków i przypadkowymi uderzeniami na państwa wspierające Ukrainę. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy w faktach, USA ostrzegły w tej sprawie sojuszników. Jakie powody podaje amerykańska strona?
1: Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może nadwyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: To był Paweł Żuchowski. Do niego oczywiście będziemy wracać jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
3: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
0: Mówiła w radiu RMF 24 Dorota Gudaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w Zachodniopomorskiem. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard po albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
0: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w ten weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
5: 2 dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
0: W ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury około 350 tysięcy osób.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. Tak mówił wczoraj gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Posłuchajmy teraz rozmowy Krzysztofa Ziemca.
6: Pierwsze pytanie, chyba kluczowe, w imieniu zadam je w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
7: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
6: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy, nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
7: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, jest wstrzymywana odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk, tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
6: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
7: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować. Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
6: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? Bo tak niektórzy też uważają.
7: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego. Tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością. Tak, to jest to uciążliwe, tak to zorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar. Poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale zresztą to odczuwamy też chociażby w...
6: Ale kończąc temat, tak? Panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
7: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej, dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
6: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było. Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
7: nie
6: ma.
7: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA i najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
6: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
7: Tak, i dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie ma, nie jest mi znana, nie widziałem i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie, jak premier mówi, raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje i
6: ale myślę, ja zapytam, że to jest dobre. Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
7: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić z panem redaktorem.
6: To może chociaż z posłami, zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, eskalacja ze strony, przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tę informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
6: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
7: Nie.
6: Dlaczego?
7: Na razie nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, i to też już odnosiłem się do tego, zasada need to know, to znaczy im węższe grono, przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
6: No to może zamknięte posiedzenie Sejmu.
7: Ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Siemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
6: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
7: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
0: Podkreślił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Cała rozmowa Sprawdzam Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranoc, kafe RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. Tom Holland został najbardziej dochodowym aktorem w historii kina. Sprawdzamy, ile na takich sukcesach zarabiają gwiazdy filmowe. O tym Krzysztof Urbaniak rozmawia z Krzysztofem Sporem, dziennikarzem filmowym.
1: Co ciekawe, jak przypomina magazyn Variety, Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd, no ale potem na ekrany weszły Odyseja i tuż po niej Spider-Man, całkowicie nowy dzień, które zarobiły gigantyczne sumy. Z nami teraz gość, pan Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy, autor bloga Spór w kinie. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Krzysztofie, to porozmawiajmy teraz o kulisach tego filmowego biznesu. Co w Hollywood decyduje o tym, że ktoś trafia na szczyt takiego rankingu? Czy to jest wyłącznie, zasługa aktora i jego roli, czy też całego systemu promocji, dystrybucji filmu?
2: No przede wszystkim my decydujemy, czyli widzowie. A nie byłoby tego sukcesu, gdybyśmy nie ruszyli taką ławą cały świat na filmy. No jest to tak, że Tom Holland miał ogromne szczęście w tym roku wystąpić w dwóch najbardziej oczekiwanych filmach. Z kilku tylko w tym roku, no bo Odyseja podpisana przez Christophera Nolana, nazwisko reżysera już jest marką, więc po prostu wszyscy na ten film czekaliśmy i się okazało, że to rzeczywiście jest wybitne dzieło, a w dodatku ambitne, a w dodatku świetnie zrealizowany, pasjonujący, i ten film potrafił na całym świecie przynieść $1.5 miliarda wpływów. Film, który trwa prawie 3 godziny, który jest na podstawie eposu Homera, w ogóle jakieś szaleństwo, wydawałoby, nikt inny by tego nie zrobił, nikomu innemu by się tego nie udało, gdyby Christopher Nolan nie podjął się takiego wyzwania i zrobił to z wielką filmową klasą. I Tom Holland jako Telemach, czyli syn Odyseusza, no po prostu fantastycznie się spisał, dostał tą propozycję, jest popularnym aktorem, wszyscy chcą grać u Nolana, więc jest tak, że nie było chyba tutaj wątpliwości. Film też potrzebuje nazwisk do promocji i tak naprawdę to nie Tom Holland zadecydował o tym sukcesie, ani to nie jest tak, że to jest taka trochę przypadkowość, że on właśnie, jest tam kilkunastu znakomitych aktorów, wszystkim się te liczby do tego rankingu najbardziej dochodowych aktorów w historii zaliczają, no ale no cóż, no to Tom Holland jest na fali i zyskuje uznanie. Na sukces filmu wpływa bardzo wiele czynników i to przy każdym filmie jest trochę inaczej. No Spider-Man to jest taki drugi przykład. To będzie chyba jeden z najbardziej kasowych filmów w historii kina w ogóle, bo już teraz jest to ogromne pieniądze przyniosło. Za chwilę wszyscy się zastanawiają, czy ten film pokona Avatara. Będzie ciężko, no ale jeszcze zabiegi różne marketingowe są. I Tom Holland w tej roli Spider-Mana, to już jest jego czwarty film w głównej roli, bo jeszcze przecież występował w kilku filmach w rolach drugoplanowych jako Spider-Man z całego cyklu wielkiej produkcji Marvelu i różnych innych superbohaterskich opowieści. Świetnie dobrany aktor. To jest bardzo dobry pomysł, żeby jemu powierzyć rolę właśnie Spider-Mana. Nadał mu bardzo fajny charakter. To było już ponad chyba 10 lat temu, kiedy zagrał pierwszy raz Spider-Mana w jednym z odcinków serii Avengers. To umiejętność doboru aktora takiej roli jest kluczem. Chciano młodego, właśnie takiego prawdziwego, młodziutkiego Spider-Mana, Petera Parkera, z takiego charakteru komiksowego, kiedy on był nastolatkiem. I udało się go włożyć w tą postać. On się zresztą świetnie nadaje, w dodatku bardzo się tą rolą przejął, bo Tom Holland jest utalentowany aktor. Po bardzo fajnej drodze, chociaż ma przecież niewiele lat, ale już ma bardzo fajną drogę. On się każdym razem uczy. To jest aktor, który nie boi się ryzyka, bo wiele jego filmów ambitnych chciał zerwać szybko z tą rolą Petera Parkera, Spider-Mana. Przyjmował różne inne, bardziej ambitne projekty. One odnosiły raczej umiarkowane sukcesy lub wręcz porażki. Ale to jest aktor, który pokazuje, że nie chce się zatrzymywać. Pomiędzy trzecim a czwartym Spider-Manem była długa przerwa, bo Tom Holland nie chciał być kojarzony tylko z tą rolą. Nie chciał być jakby tylko Spider-Manem. Występował w kilku innych też produkcjach, nieco bardziej ambitnych. Ale tu go publiczność nie kupowała. No jednak to jest tak, że myślę, że bardziej się idzie na Spider-Mana i bardziej na Odyseję niż na Toma Hollanda. Ale to liczby na niego właśnie pracują. No i ma to szczęście. Zresztą ten ranking, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, powiem Państwu szczerze, należy traktować to z przymrużeniem oka. To jest po prostu zestaw najbardziej kasowych filmów, w których aktorzy grają i się zlicza te dochody tych filmów. Nie zawsze aktorzy, myślę, że w tych wielkich superprodukcjach nie aktorzy są tutaj decydującym aspektem. Idzie się na superbohaterów, idzie się na Gwiezdne Wojny, idzie się na awatary, a nie na aktorów. No ale jest taki właśnie ranking aktorów, których filmy zarobiły najwięcej. Tom Holland jest dzisiaj na szczycie właśnie dzięki tylko dwóm filmom. Ale te liczby są tam, że tak powiem, za chwilę, jeśli powstanie kolejny awatar, Zoe Saldana wróci na szczyt, bo film znowu zarobi gdzieś miliard dolarów i się zmienią te rankingi. Przymrużenie oka, ale też pokazujące jakby siły aktora. Dla Toma Hollanda ten ranking jest bardzo istotny. Jego notowania wzrosły i jego wynagrodzenie za rolę w filmach od tej pory będzie na pewno bardzo, bardzo duże.
1: Albo możemy się domyślać, jaka część tej sumy trafia do aktora?
2: Nie wiemy, za to były takie informacje, że aktorzy w superbohaterskich filmach dostają od 15 do 20 milionów za rolę. Ci aktorzy topowi, tacy właśnie jak Holland, jak Robert Downey Jr., jak Chris Hemsworth, którzy grają kluczowe role w Avengers, oni dostawali duże, właśnie kilkunastomilionowe wynagrodzenia, ale w dzisiejszych czasach dodatkowe wynagrodzenie jest przez agentów ustalane jeszcze od zysków, od zysków, to jest bardzo ważne słowo, bo zysk w Hollywood, księgowi bardzo nie lubią wykazywać zysków z filmów, od przychodu, to jest kwestia negocjacji, to jest kwestia ustalenia. Chcemy Hollanda mieć w roli, myślę, że za Spidermana zarobił dużo więcej pieniędzy, bo go bardzo proszono, żeby wrócił, bardzo zależało studiu, żeby Spiderman kolejny powstał, nikt się nie spodziewał, że to będzie taki sukces. Studiu zależy, studio mówi, tu masz 20 milionów dolarów za rolę, ale dostajesz jeszcze 2% od wpływów, dochodów lub zysków. Właśnie tutaj jest już kwestia bardzo tajnych.
1: A czy to jest gwarancja zatrudnienia w kolejnych produkcjach?
2: W kolejnych produkcjach jakiego typu?
1: No, na przykład, nie wiem, kolejnym Spider-Manie, kolejnym filmie w stylu Avatar, Odyseja i tak dalej, i tak dalej. Czy bycie najbardziej dochodowym aktorem to oznacza?
2: Tak. I powiem panu szczerze, to jest tak. Jak ja o tym myślę, to Tom Holland teraz decyduje, w jaką stronę popchnie swoją karierę. A jeśli to będzie propozycja od Nolana i on będzie realizował kolejne swoje oryginalne dzieło po Odysei, pewnie znowu teraz podobno horror chce nakręcić, to wszyscy chcą u niego wystąpić. Tom Holland będzie decydował o tym, czy wystąpić w kolejnym Spider-Manie, bo pieniędzy myślę, że mu nie brakuje. Otwiera kolejne biznesy, inwestuje w ciekawe marki. Na przykład ostatnio kupił udziały w sieci siłowni amerykańskich. Jakąś firmę cateringową, jakąś żywieniową też jest inwestorem, więc inwestuje bardzo fajnie te pieniądze jakby w przyszłość swoją. Tom Holland rozdaje karty. I jeśli będzie chciał pójść bardzo mocno w tym kierunku właśnie superbohaterskim, takim masowym, no to okej. Okay. Ale powiem panu szczerze, jak obserwuję chłopaka karierę od czasu, kiedy zagrał w musicalu Billy Elliot, jako kilkuletni chłopak, dostał rolę Billy'ego Elliota na West Endzie. Jak sobie tak obserwuję jego karierę, to myślę sobie, że to jest ambitny chłopak, który już ma założoną firmę, produkującą filmę. On już sam będzie produkował. Oczywiście wszyscy chcą go oglądać takich, no niestety, no Spider-Man jest. Myślę, że ma z tym problem.
1: Mamy przykłady, panie Krzysztofie, że zatrudnienie gwiazdy nie zapewniło jednak takich gigantycznych dochodów z filmu?
2: Tak, mamy mnóstwo
1: spektakularne.
2: Powiem panu, nie jestem w stanie teraz tak szybko przypomnieć sobie, ale to nigdy nie jest gwarancją, że gwiazdy zbudują nam zainteresowanie filmu. Te wszystkie filmy, które ponoszą porażki, a co roku blockbustery, bardzo oczekiwane filmy też się nie sprawdzają. Widzowie się wręcz odsuwają od wielkich, wielgachnych filmów i gwiazdy tutaj nic nie zmienią. Dzisiaj wręcz poza się tymi sukcesami, których rozmawiamy, największym powodzeniem cieszyły się małe filmy typu Backrooms, typu Obsesja, które były małymi horrorami za, nie wiem, milion, pół miliona dolarów, które zarobiły 300 milionów i nie miały żadnych gwiazd. Bo ludzie dzisiaj chcą oglądać chyba interesujące historie, czymś być zaskoczeni. Spider-Man ma markę, ma siłę. Odyseja miała Christophera Nolana. Tam nikt nie poszedł na Toma Hollanda. On był dodatkiem. Trochę na Zendaya, trochę na Matta Damona. Mieliśmy mnóstwo aktorów. Raczej szło się na wydarzenie filmowe, na zdarzenie. I to jest tak, że w historii kina mamy tych porażek mnóstwo, bo nie wszystkie Gwiezdne Wojny się udawały. A proszę sobie to przypomnieć, co się zdało z Hanem Solo, który miał mnóstwo mnóstwo fajnych aktorów, wielki budżet, i film o Hanie Solo, taki sprzed kilku lat, myślę, to była totalna klapa. I widzowie nie poszli na markę Hanna Solo, a młodego aktora, który był takim Tomem Hollandem dzisiejszych czasów, w tamtym okresie, i został zapomniany, czy na towarzyszące mu gwiazdy hollywoodzkie. Film nosi klapę. To jest tak naprawdę złożony problem. Musi wpłynąć na sukces kilka rzeczy. Przede wszystkim muszę Państwu powiedzieć, że Spider-Man, ten najnowszy z Tomem Hollandem, to jest świetne kino. To jest naprawdę w kategorii rozrywkowej. Ja się bawiłem znakomicie. To jest bardzo fajnie wymyślony film. Bardzo fajną ma historię. Bardzo fajny, niejednoznaczny jest Spider-Man. Widzowie poszli na ten film, bo Tom Holland w tej postaci, i dali mu to twórcy tego filmu do zagrania i stworzenia, poszli trochę dalej w tej spidermańskiej opowieści. To nie jest błaha opowieść, taka kolejne odcinanie kuponów. Oni tu po tych kilku latach przerwy, to była najdłuższa przerwa pomiędzy odcinkami z Tomem Hollandem, oni się naprawdę postarali, żeby dać nam coś oryginalnego w tej nieoryginalnej serii, bo to jest przecież ciągle człowiek, który ratuje Nowy Jork i nasz świat.
1: Poleca i komentuje. Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy, autor bloga Spór w kinie. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście.
1: Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Dobranocka, FRMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Sezon na grzyby w pełni, więc dziś poradnikowo, jak bezpiecznie zbierać jadalne grzyby, jak się nie zgubić w tym lesie. O tym rozmawia Andrzej Kochut z Barbarą Piech ze Stowarzyszenia Na Grzyby.
1: Może się wydawać, że wakacje były dosłownie moment temu, ale jesień, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa, zacznie się już za kilka dni, a wrzesień to doskonały czas na grzybobranie. Jak zbierać grzyby, jak się przygotować do takiej wyprawy, o czym trzeba pamiętać, o tym właśnie będę rozmawiał z Barbarą Piech ze Stowarzyszenia Na Grzyby. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Czy ten sezon na grzybobranie już się na dobre zaczął? Czy warto iść do lasu i co tam teraz znajdziemy?
2: No, sezon na grzyby dla nas trwa cały rok. Każdy sezon, znaczy każda pora roku ma swoje grzyby charakterystyczne. No, najwięcej tych borobkowatych jest w jesieni właśnie. Tudzież rydze, kurki, to teraz wszystko jest. No, w zależności od tego, gdzie było, lato było w tym roku bardzo suche, więc dopiero te grzyby się w niektórych rejonach kraju pojawiają teraz. Ja jestem w tej chwili w Krynicy, bo tutaj rozpoczęliśmy święto rydza. Dziś i jutro trwa. I tutaj pojawiły się już rydze, ale to na razie są naprawdę pierwsze sztuki. Są borowiki, są kurki, są koźlarze.
1: Czyli krótko mówiąc, warto. A jeżeli ktoś nie jest doświadczonym grzybiarzem i jeszcze wiele czasu w lesie nie spędził, to gdzie powinien zacząć?
2: No, przede wszystkim w jakimś znanym terenie, chyba że ma dobrą orientację, orientację po prostu, bo to różnie bywa. Zacząć na pewno z kimś doświadczonym, bo no, nie wszystko można od razu rozpoznać. Ludzie często mylą różne gatunki. Pół biedy, jeżeli mylą gatunki jadalne. Natomiast gorzej, jeżeli ktoś się natnie na trujące, bo to nie jest mit, że grzybami się można zatruć na śmierć. Niestety są u nas w Polsce gatunki śmiertelnie trujące. Pierwszy to jest muchomor zielonawy i biała odmiana jadowity. Natomiast na drugim miejscu jest olszówka tak zwana, czyli krowiak podwinięty. On przez długi czas był uważany za jadalny, no ale niestety po analizie chemicznej okazało się, że jednak nie, on jest trujący.
1: Czy jeżeli ktoś zebrał grzyba i nie ma pewności, to co powinien zrobić? Znaleźć kogoś, kto zna się lepiej, poszukać w internecie, czy wyrzucić, albo nie zbierać?
2: Poszukać w atlasie, bo ludzie w internecie, owszem, jest parę stron, do których można spokojnie mieć zaufanie, natomiast jest też dużo różnych zdjęć, które są opisane byle jak, albo wcale, albo no, rozpoznania nie są trafne. Znaczy, przede wszystkim trzeba zbierać cały grzyb, cały. Bo na trzonie i nawet tam czasem na tym, co jest zagrzebane w ziemi, bywają cechy rozpoznawcze.
1: Czyli nie ścinamy, wykręcamy w całość.
2: Cały grzyb. Pytają ludzie, czy wykręcać. Ja na przykład sama nie umiem wykręcać, zawsze mi się rozwali w czasie wykręcania. Więc po prostu podkopuję palcem pod spód i wypycham palcem do góry. Ważne jest, żeby widzieć cały owocnik. Jak się urwie, to sprawdzić, co było w ściółce zagrzebane. Bo można się nieźle naciąć.
1: No dobrze, to jeszcze...
2: No, jeżeli jest to grzyb blaszkowy, z oliwkowo-zielono wybarwionym kapeluszem, z białymi blaszkami, to absolutnie sprawdzić, czy na dole jeszcze nie ma pochwy, bo to może być ten najgroźniejszy.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Co grzybiarz powinien wziąć ze sobą do lasu, oprócz oczywiście entuzjazmu do zbierania?
2: No, przydałby się koszyk, to tak, ja powiem szczerze, sama często zapominam. Ubranie adekwatne do warunków. Niektórzy preferują kalosze, ja wolę zdecydowanie buty. No, to już po prostu jak kto się dobrze czuje. Bo ważne jest też zadbać o swoje bezpieczeństwo, prawda, żeby sobie nogi nie skręcić, bo potem ciężko wrócić. Warto też iść z kimś, bo w razie... odpukać, ale w razie czego, żeby miał kto pomóc jakoś, prawda?
1: Poza tym w towarzystwie
2: kompas,
1: zawsze raźniej.
2: Czy się idzie w teren, który znamy, czy w zupełnie nowy.
1: Barbara Piech, Stowarzyszenie Na Grzyby, bardzo dziękuję za tą rozmowę, a wszystkich oczywiście zachęcam do spróbowania swoich sił w lesie, o ile oczywiście lubicie tego rodzaju wyzwania.
0: Dziękujemy za rozmowę i wskazówki. Wracamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Karol Nawrocki wraz z żoną w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajcie, jaki jest plan prezydenckiej wizyty za oceanem. Choć wakacje się skończyły, to na mazurskich jeziorach jest dużo żeglarzy. Ratownicy wciąż odnotowują dużo interwencji. Będziemy też w Poznaniu, tam w ten weekend odbywają się Mistrzostwa Polski w filatelistyce. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wczoraj wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli kwiaty w strefie zero na Manhattanie, w miejscu upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września. W weekend pierwsza para ma zaplanowane jeszcze spotkania z Polonią amerykańską, ale od poniedziałku szereg spotkań politycznych. O szczegółach wizyty amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dobry wieczór. Tak, prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii. W środę wygłosi przed Zgromadzeniem Ogólnym przemówienie. Ważny dzień to wtorek. Tego dnia przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Podkreśla się, że może być sporo krytyki pod adresem państw sojuszniczych, że nie przyłączyli się do wojny z Iranem. Całą sesję na pewno zdominuje kwestia cen paliw w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus czy konfliktu na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
0: Komisja Europejska apeluje do Polski i 9 innych krajów Unii Europejskiej o ratyfikację umowy handlowej z Kanadą CETA. Porozumienie jest tymczasowo stosowane od 2017 roku, ale wciąż nie uzyskało pełnej ratyfikacji. Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. 1/3 państw Unii nadal nie zatwierdziła jednak kluczowej umowy handlowej z Ottawą. Co konkretnie mówi Komisja Europejska, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że w rozmowach z państwami członkowskimi Bruksela zdecydowanie zachęca do kontynuowania i zakończenia wewnętrznych procedur. Mogę potwierdzić, że pełne wejście w życie umowy z Kanadą jest dla komisji priorytetem. Z drugiej strony rzecznik przyznał, że ratyfikacja leży w kompetencjach państw członkowskich. Komisja argumentuje jednak pozytywnymi efektami umowy. Po 9 latach tymczasowego stosowania handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 70%.